0: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
1: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
0: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności któreś z nich?
0: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
0: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
2: Bardzo, naprawdę bardzo.
3: Bardzo. Zadowoleni jesteśmy bardzo.
2: Super, to jest naprawdę relaks raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
3: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
2: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
3: stronę mentalną.
2: Tak, tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
3: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
2: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
2: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
3: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
2: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
4: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy

0: Przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Radio Kujawy non-stop. 99,4 FM.
1: Ej, to jest Lutaman i Grizzly, East West Rockers Crew, tak? Ej, to jest dla wszystkich prawdziwych kobiet, dla tych, które mają tą prawdziwą miłość w sobie. Tak jest.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: Radio Kujawy nocą. Jesteśmy tu dla ciebie. 99 i 4 FM.
1: It's your boy Brasco.

0: 99 i 4 FM. Jesteś na dobrej fali.
1: Jest niedziela, siedzę sobie przed domem. Przez butelkę zerkam na świat. Słońce jakoś tak dzisiaj zielone. Cisza.

0: Radio Kujawy 99 i 4 FM. Czas na wiadomości.
1: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Uwaga na oszustów, oferują rabaty na paliwo, by wyłudzić pieniądze. I kolejne potwierdzenie starego porzekadła, że sen to zdrowie. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt budżetu.

Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Kafe.

0: Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
1: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są im szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
0: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
1: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych pań, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Ina będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
2: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. Będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią psycholog. Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
3: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
2: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
1: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić, obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
0: Fundacja Włocowianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkini wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Wrocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
4: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. No, to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
0: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Impresaryjnym od 1 października. trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. W Śródmieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska

0: a przy zespole szkół ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
1: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy zespole szkół ekonomicznych, przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej, remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu, budowa tunelu łączącego POW i ulicę Haliską, do tego Wocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wocławka, żeby powstał duży wicek, witacz, oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
0: Na Zadamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
2: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
0: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
3: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
0: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
4: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zewnątrzszkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła

0: podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację.
1: Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
2: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń, czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
3: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka i to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem, no i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
1: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
4: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale, będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów.
1: Z półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
3: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności, więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez przez

0: uczestników półmaratonu. I to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę,
1: pewnie,
0: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
2: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Włocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Włocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
0: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem, ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach ronda na ulicy Wysokiej i Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni, więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
2: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
3: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania i to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasiliło za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kuchucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przełożone dalej.
2: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. To wyjątkowa data w kalendarzu, ale w tym roku zamiast tylko mówić o pomocy, zamieniamy słowa w czyny i kilometry. Dokładnie tego dnia startuje wyjątkowy półmaraton, w którym każdy krok ma ogromne znaczenie. Nasi biegacze nie biegną po życiowe rekordy, biegną z myślą o tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią. Cała energia tego wydarzenia dedykowana jest zwierzakom, a w szczególności bezdomnym psom i kotom, które spędzają swoje dni samotnie w schroniskowych boksach i z nadzieją wypatrują nowych, kochających domów. Każdy przebyty kilometr, każdy liter wylanego potu i każda cegiełka to realne wsparcie. Pełne miski i lepsza jakość karmy dla porzuconych czworonogów. Szybka diagnostyka weterynaryjna i leki, które ratują im życie. Głośny apel o adopcję. Chcemy, aby cały świat usłyszał o zwierzakach szukających swoich ludzi. Zwierzęta w schroniskach codziennie biegną w swoim własnym, niewidzialnym maratonie o przetrwanie i miłość. 4 października dołączamy do nich, aby pomóc im jak najszybciej dotrzeć do mety, którą jest bezpieczny, ciepły dom. Bądźcie z nami na trasie, kibicujcie i wspierajcie bezdomniaki. Pomaganie ma wielką moc, a w sportowym wydaniu smakuje najlepiej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 21 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Bednarska 2. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 22 września 2026. Miejsce znalezienia: świętego Antoniego. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121K. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 24 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wesoła 12. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Wielkość mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce

Znalezienia ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudy pręgowany. Wielkość mała, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białodymna. Wielkość mała, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość mała, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia ulica Gałczyńskiego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie srebrno-pręgowana. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie biało-czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Fredek. Kochani, poznajcie Fredka, niedużego, puszystego, czarnego pieska. Jego wiek oceniono na około 7 lat. Fredek trafił do nas po stracie opiekuna. Odwrotnie niż większość psów, w takiej sytuacji od samego początku był bardzo radosny i mocno nastawiony na człowieka. W trakcie pobytu w schronisku jego nastawienie nie zmieniło się. To uroczy psiak, który cieszy się na widok ludzi, przymila się, pakuje na kolanka i prosi o głaski. Równie przyjaźnie jest nastawiony do innych psów. Jest to wynik tego, że mieszkał wcześniej z psim rodzeństwem. U nas także przebywa w boksie z psim kolegą, z którym bardzo dobrze się dogaduje. Fredzie jest aktywnym psiakiem. Uwielbia zabawę na wybiegu i szybkie spacery, połączone z odkrywaniem nowych miejsc, ścieżek, zapachów. Fredek to piesek o niewielkim rozmiarze, ale o wielkim sercu. Jesteśmy pewni, że ktokolwiek zdecyduje się dać mu dom, zyska cudownego, kochającego przyjaciela. Zapraszamy do poznania Fredusia na żywo. Fredek zarejestrowany jest pod numerem 13300/22/26. Został zaszczepiony przeciwko wścieklizmie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Carter. Oto Carter. Biało-szary koci maluch znaleziony w kartonie w śmietniku. Trafił do nas z rodzeństwem, które znalazło już stałe domy. Carter ma około 5 miesięcy. Od początku pobytu był nieco nieufny i jak na razie nadal nieco boi się obcych ludzi. Kiedy już jednak kogoś pozna, zmienia się w miziastego, rozbruczonego kociaka. Jak przystało na młodego kocurka, Carter uwielbia się bawić. Nie ma oporów przed zabawą z innymi kotami. Byłoby więc super, gdyby trafił do domu, w którym jest już zrównoważony koci rezydent lub kociak w podobnym wieku. Szukamy dla niego domu, w którym będzie kochany i zadbany przez całe życie. Takiego, w którym dostanie odpowiednią ilość czasu i miłości, aby wyszedł z korupki nieśmiałości i stał się odważnym, pewnym siebie kotem. Carter zarejestrowany jest pod numerem 4838/54/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongą, z panią Jolongą Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystane. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja tu słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się,

0: z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę,
1: Tak.
0: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
1: Że budżet przejdzie,
0: że
1: będziemy głosowały.
0: będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi, a jeszcze jak się zmęczą,
1: To już,
0: upocą, to jest po prostu
1: bo to
0: fajne.
1: jeszcze jest ważne, bo nie każdego seniora stać na opłacenie
0: Tak,
1: zajęć płatnych.
0: to jest.
1: I to, że one są bezpłatne, to dla wielu
0: No.
1: osób jest to naprawdę ważne. I to jest cenne, że można przyjść no, za darmo, bo nie każdy
0: No,
1: może
0: właśnie
1: zapłacić.
0: chciałabym, żeby było w przyszłym
1: My
0: roku.
1: też jeszcze tu w sali mamy zajęcia odpłatne i też na nie chodzimy, bo tak jak myślimy, nigdy za dużo ruchu.
0: Zgadzam się. No, zgadzam się z tobą
1: Tak.
0: całkowicie.
1: Zapytam jeszcze, bo wszystko pięknie Pani opowiedziałyście. Dzisiaj joga, czy uczestniczycie Panie też w innych ćwiczeniach? Jeśli tak, to w jakich?
0: Tak, uczestniczymy w zdrowym kręgosłupie, jak nasza instruktorka mówiła. Uczestniczymy też w zajęciach aerobiku, aerobik.
1: Fitness.
0: Fitness to jest takie połączone wiele ćwiczeń, one są wtedy dynamiczne,
1: Oj,
0: takie bardzo intensywne, ale my to lubimy. wczoraj też taki
1: Wczoraj
0: ćwiczeń
1: Nagla
0: zaorany.
1: też, tak, dała do wiwatu, ale mimo wszystko rano jesteśmy.
2: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
3: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
1: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
3: Praktycznie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
2: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
4: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
1: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
4: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
4: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
4: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
6: Bardzo, bardzo
5: Bardzo,
6: potrzebne.
5: naprawdę bardzo.
6: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
5: Super, to jest naprawdę relaks raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
6: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
5: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, no, ja mam 79 lat. Zapominałam. Często było tak, że imiona.

0: jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o stronę mentalną. Tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
2: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
0: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe, to ja na przykład patrząc na panie jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
0: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
2: Tak, nie, no ja nie ćwiczę w domu. Jestem za leniwa, ale chodzę dużo, nie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
3: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: już w najbliższą niedzielę po raz 13 pobiegnie półmaraton Włocławek. I jak zawsze przed półmaratonem, kilka dni przed półmaratonem spotykamy się, by powiedzieć o tym wszystkim, co dziać się będzie w niedzielę, bo jak już Państwo na pewno doskonale wiedzą, tradycją jest to, że to nie tylko bieg, to wiele innych wydarzeń, które dzieją się dookoła półmaratonu Włocławek, a będę z Państwem o tym rozmawiał w towarzystwie pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego.
1: Dzień dobry.
0: Także pana prezesa lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Marka Wódeckiego. Po raz pierwszy z nami witamy panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Wadlis spółka z o.o.
2: Dzień dobry.
0: Jest także pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, Anna Szczęsna.
3: Dzień dobry.
0: No i od pana prezydenta chciałbym zacząć i muszę zacząć od wczorajszego wydarzenia, od sobotniego, nie, wczorajszego wydarzenia maratonu warszawskiego. Pan prezydent ukończył wczoraj maraton warszawski i dzisiaj dotarł do nas w świetnej formie, bez zakwasów. A jak wrażenia?
1: A skąd te informacje, że bez zakwasu?
0: Bodziarski tutaj pan prezydent.
1: Jakoś się udało, faktycznie, jakoś się udało dotrzeć, no bo miałem cały czas z tyłu głowy, że dzisiaj jest konferencja prasowa i będziemy mówili o najważniejszym wydarzeniu biegowym, przynajmniej dla nas, czyli o półmaratonie Włocławek, więc no nie mogłem się poddać, musiałem jakoś tutaj dotrzeć.
0: Jakie wrażenia i porównanie do włocławskiego półmaratonu? Oczywiście dużo większy rozmach pewnie w Warszawie.
1: No to no, o maratonie warszawskim nie chciałbym za dużo mówić. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie chyba największa impreza biegowa w naszym kraju. Bardzo dobrze przygotowana na europejskim poziomie. Widać, że te 48 edycji to jest też takie doświadczenie, które no, procentuje. Ja zwróciłem uwagę na fakt, no, z racji też pełnionej funkcji, że jakie przełożenie na gospodarkę lokalną Warszawy ma to wydarzenie. Ktoś wyliczył, że ponad 60 milionów złotych tylko przez fakt, że maraton w Warszawie przez weekend się odbył, bo to jest kwestia chociażby tego, że ktoś gdzieś musi się zatrzymać, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc takie imprezy mają też, też, to jest dobre słowo, mają też przełożenie właśnie na lokalną gospodarkę i tak na pewno byśmy chcieli, żeby było z półmaratonem we Włocławku. Natomiast no, o tym muszę powiedzieć, bo to było niezwykle sympatyczne, kiedy spotykali mnie biegacze na już po biegu tak naprawdę, było ich sporo. I mówili, no panie prezydencie, widzimy się za tydzień we Włocławku na półmaratonie, więc to takie przyjemne i myślę, że też bardzo no, pokazujące, że te 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem, no i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce. No ta praca jest wykonywana solidnie z roku na rok. Tutaj ogromne podziękowania zawsze to podkreślam dla Wektry, dla osób, które wiele miesięcy nad tym pracują, żeby podjąć biegaczy z całego kraju we Włocławku. Podziękowania oczywiście dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla wolontariuszy.

0: już dla wszystkich, którzy dokładają się do tego, żeby w momencie już, kiedy bieg zostanie zakończony, kiedy medale zawisną na szyjach, żeby to dobre wrażenie i dobre myślenie o Włocławku wyjeżdżało stąd i żeby właśnie ta chęć powrotu do Włocławka na półmaraton była jak największa z roku na rok.
1: To, co pan prezydent powiedział, wiele tygodni przygotowań do tego półmaratonu, przede wszystkim właśnie klubu sportowego Wektra, panie prezesie, to jest duże wyzwanie, ale też można spokojnie powiedzieć, że jest to taki sztandarowy produkt Wektry.
2: Tak, sztandarowy projekt Wektry i to tutaj trzeba wymienić koniecznie tę osobę, bez którego tego sztandaru by nie było. Marian Nowakowski, dyrektor biegu, który od wielu lat wzniósł ten bieg na wyżyny. On gdzieś się jak zwykle chowa w drugim rzędzie, ale gdyby nie jego postawa, to ten bieg nie rozwijałby się w ten sposób. No to pan prezydent powiedział, że robiliśmy go od początku, te prace koncepcyjne szły nam w dobrym kierunku i okazuje się, że później po przejęciu przez Wektrę, mówię ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora biegu, który miał wielkie doświadczenie w organizacji imprez, na wielu imprezach był również, w związku z tym no, ten bieg rozwija się w sposób taki, który przyniesie nam na pewno w przyszłości przy okazji 50. półmaratonu Włocławek kilka tysięcy ludzi i myślę, że wtedy pan prezydent powie, że był to najważniejszy bieg w Polsce.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, ale to wiele czynników jest potrzebne, natomiast z jednym zastrzeżeniem, wtedy to bym chciał, żeby kilkadziesiąt tysięcy uczestników uczestniczyło.
2: Wyrażam się, oczywiście jestem jak najbardziej za, a najważniejsze jest również to, że od początku przy okazji tego biegu, gdzie biegają dorośli, biegają również dzieciaki i to musimy podkreślić, że nie robimy tego biegu tylko i wyłącznie dla biegaczy czy zawodowych, półzawodowych amatorów, ale biegamy z dzieciakami.
1: Pan prezes podprowadził pięknie do biegu dzieci, a ja witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym gronie panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watis. Postanowiliście włączyć się w organizację półmaratonu i zostać sponsorem głównym właśnie biegów dzieci.
3: Tak, to jest nasza pierwsza edycja tutaj w mieście Włocławek. Watis Cup, Bieg Małych Mistrzów, idealnie wpisuje się w ideę, że wielkie rzeczy zaczynamy od małych kroków i właśnie ten bieg jest takim utożsamieniem właśnie tej idei. Stacje paliw Watis są to lokalne stacje, które wspierają lokalne wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić czas i między tym dlatego ten bieg jakby
1: ponad 500 dzieciaków będzie miało okazję uczestniczyć w tych zmaganiach. To na pewno cieszy, że firmy lokalne włączają się w taką akcję i pomagają przy organizacji tych lokalnych wydarzeń. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej się wpisuje w szyldy różnych firm.
3: Tak, aktualnie we Włocławku mamy 3 stacje, w tym roku kolejne 2 dołączyły na mapie Włocławka i jest to idealna przestrzeń do tego, żeby dzięki biegu dla dzieci mogliśmy pokazać mieszkańcom, że można aktywnie spędzić czas i dzięki temu wzmocnić rozpoznawalność marki w mieście Włocławek, wśród Włocławian.
1: Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo często mówimy o tym, że wszystko dzieje się na stadionie, ale tak naprawdę pani czuwa nad 3 obiektami, po których biegają biegacze, czyli mówię o stadionie, o parku na Słodowie, jednym z najpiękniejszych momentów trasy, no i oczywiście o hali mistrzów, bo po raz kolejny w tym roku zawodnicy przebiegać będą przez halę.
4: Tak, jak zwykle myślę, że moi pracownicy, jak zawsze zresztą, staną na wysokości zadania i wszystkie obiekty będą przygotowane w sposób perfekcyjny. Moim zadaniem głównym i jest tutaj zawsze wielka presja ze strony Wydziału Sportu, pompowanie baloników, więc tak, Macieju, pamiętam, na sobotę będą gotowe, obiecuję. Także życzę wszystkim wspaniałej zabawy, no i przede wszystkim zapraszam tutaj na stadion, żeby kibicować zawodnikom, bo zawsze ten moment takich biegnięcia chyba na metę i ilość osób, które mogą tutaj nasze trybuny stadionu pomieścić, serdecznie wszystkich zapraszam, Włocławian, bądźcie z nami w tym dniu i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, ale podobno też jest zamówiona, więc Zresztą tak jak zawsze, także zapraszam.

0: Zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę.
1: Muszę o tym powiedzieć. 26 stref kibica. Niedawno rozmawialiśmy podczas jednej z konferencji przed półmaratonem, że już mamy tyle stref, ile kilometrów na trasie. Teraz jest o 5 stref więcej. To też jest niesamowite wydarzenie, że tak naprawdę na całej trasie zawodnicy mogą spotkać nie tylko mieszkańców, ale też różne organizacje, szkoły, które przygotowują takie trasy.
2: I to jest
1: pomaga
2: taki...
1: to w czasie biegu.
2: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim

0: obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu. I to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę,
1: pewnie,
0: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mistrzostw Polski szczególnych, bo właściwie po występie we Włocławku wielu z nich pewnie pojedzie od razu na Okęcie i poleci do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie, więc w najwyższej formie będą reprezentanci kraju, no i też te osoby, które jeszcze będą chciały te minima zdobyć, więc myślę, że to też jest ogromna zasługa tej właśnie takiej codziennej pracy organicznej wykonywanej przez całe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście, skupione głównie wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra, bo takie imprezy to jest też dowód na zaufanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że no najważniejsza impreza w kraju, krajowa impreza lekkoatletyczna właśnie we Włocławku będzie się odbywała. To oznacza, że PZLA wie, że tutaj są nie tylko warunki odpowiednie infrastrukturalne, ale też no, te organizacyjne, co nie jest bez znaczenia.
1: Ja przepraszam, że ja tak wertuję te kartki, ale chciałbym o niczym nie zapomnieć. Wspomniał pan prezydent o Klaudii Kazimierskiej. Po naszej prawej stronie, u państwa lewej, jest koszulka Klaudii Kazimierskiej. Trwa licytacja, szanowni państwo. Jest to licytacja dla Arturka Obieraka. Koszulka Klaudii Kazimierskiej do środy, do godziny 20:30. Trwa ta licytacja. W tej chwili kwota za tę koszulkę to jest 1500 zł, ale mamy jeszcze 2 dni. Czekamy na to, żeby tą kwotą właśnie za koszulkę Klaudii wspomóc Arturka, ale też mówiąc o Klaudii, powiedział pan prezydent, że była peacemakerem przed grupą dzieciaków. 8 peacemakerów będzie brało udział w naszym półmaratonie, więc na różnych tempach, godzina 35, 40, 45, aż do 2 godziny 10 można sobie wybrać, za kim kto chce pobiec i w jakim tempie jest w stanie tę trasę pokonać. Nie mogę nie powiedzieć o tym, że jest zbiórka karmy dla naszych psiaków, jak co roku uczestnicy półmaratonu, ale także kibice mogą dostarczać tutaj do biura zawodów różnego rodzaju tak potrawy, pokarmy dla psiaków z naszego włocławskiego schroniska. Oczywiście po zakończeniu biegu przekażemy to do naszego schroniska, a jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania.
0: Ale jest jeszcze jedna nowość, czyli miasteczko lekkoatletyczne.
1: Okej, tak. To też o tym warto powiedzieć. Jak pan prezydent chce coś więcej, albo pan prezes, to bardzo pięknie.
0: No to może pan prezes.
2: To znaczy tak, oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na stadionie mistrzów.

0: bo tak już to można nazwać.
1: Mam nadzieję, że to już wszystko i o niczym nie zapomniałem. Na pewno wszystkie
0: znaczy
1: informacje...
0: Znaczy ilość startujących na pewno jest w okolicach 700.
1: Już przekroczyła 700.
0: Już przekroczyła 700 zgłoszonych.
1: 500 tak,
0: idziemy na rekord, na pewno pogoda będzie, niedziela. Będzie pięknie.
2: Ja tutaj też chciałabym dopowiedzieć, że na naszym stoisku podczas tego wydarzenia będziemy mieli koło fortuny, w którym będzie można też zyskać nagrody, nie tylko dzieciaczki, ale także dorośli, także też również a propos miasteczka lekkoatletycznego serdecznie zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Café. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
1: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są już szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
0: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
1: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych pań, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Inna będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
2: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. Będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią psycholog. Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
3: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka jest profilaktyka.

0: człowieka badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
1: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
2: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić, obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka. Powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
3: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkini wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Wrocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
4: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. No, to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
3: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Impresaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. W Śródmieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
5: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po teatrze nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Haliską. Do tego Wocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wocławka, żeby powstał duży wicek, witacz. Oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
3: Na Zadamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
6: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także

0: Modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
1: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują między innymi na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
2: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują między innymi termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
3: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, na które budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny nr 5, czyli szkoła podstawowa nr 2 i przedszkole publiczne nr 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację.
1: Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
4: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu.

0: Miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
1: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
0: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
2: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale, będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów.
0: Z półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
1: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności, więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę?
2: Pewnie.
1: To ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg, już za 2 lata będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
0: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Włocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Włocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
1: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i

0: i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem. Ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście, jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach Ronda na ulicy Wysokiej i Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni. Więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
1: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
2: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania i to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasiliło za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kuchucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przełożone dalej.
1: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. To wyjątkowa data w kalendarzu, ale w tym roku zamiast tylko mówić o pomocy, zamieniamy słowa w czyny i kilometry. Dokładnie tego dnia startuje wyjątkowy półmaraton, w którym każdy krok ma ogromne znaczenie. Nasi biegacze nie biegną po życiowe rekordy, biegną z myślą o tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią. Cała energia tego wydarzenia dedykowana jest zwierzakom, a w szczególności bezdomnym psom i kotom, które spędzają swoje dni samotnie w schroniskowych boksach i z nadzieją wypatrują nowych, kochających domów. Każdy przebyty kilometr, każdy liter wylanego potu i każda cegiełka to realne wsparcie. Pełne miski i lepsza jakość karmy dla porzuconych czworonogów. Szybka diagnostyka weterynaryjna i leki, które ratują im życie. Głośny apel o adopcję. Chcemy, aby cały świat usłyszał o zwierzakach szukających swoich ludzi. Zwierzęta w schroniskach codziennie biegną w swoim własnym, niewidzialnym maratonie o przetrwanie i miłość. 4 października dołączamy do nich, aby pomóc im jak najszybciej dotrzeć do mety, którą jest bezpieczny, ciepły dom. Bądźcie z nami na trasie, kibicujcie i wspierajcie bezdomniaki. Pomaganie ma wielką moc, a w sportowym wydaniu smakuje najlepiej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 21 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Bednarska 2, płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarne podpalana, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 22 września 2026. Miejsce znalezienia: świętego Antoniego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121K, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 24 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wesoła 12, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie biało-czarny, wielkość duża, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2024, umaszczenie trikolor, wielkość duża, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie rudo-biała, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie rudy pręgowany, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie biało-dymna, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie biało-czarny, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie srebrno-pręgowana, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka, płeć samica. Rok urodzenia 2025, umaszczenie biało-czarna, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się Fredek. Kochani, poznajcie Fredka, niedużego, puszystego, czarnego pieska. Jego wiek oceniono na około 7 lat. Fredek trafił do nas po stracie opiekuna. Odwrotnie niż większość psów, w takiej sytuacji od samego początku był bardzo radosny i mocno nastawiony na człowieka. W trakcie pobytu w schronisku jego nastawienie nie zmieniło się. To uroczy psiak, który cieszy się na widok ludzi, przymila się, pakuje na kolanka i prosi o głaski. Równie przyjaźnie jest nastawiony do innych psów. Jest to wynik tego, że mieszkał wcześniej z psim rodzeństwem. U nas także przebywa w boksie z psim kolegą, z którym bardzo dobrze się dogaduje. Fredzie jest aktywnym psiakiem. Uwielbia zabawę na wybiegu i szybkie spacery połączone z odkrywaniem nowych miejsc, ścieżek, zapachów. Fredek to piesek o niewielkim rozmiarze, ale o wielkim sercu. Jesteśmy pewni, że ktokolwiek zdecyduje się dać mu dom, zyska cudownego, kochającego przyjaciela. Zapraszamy do poznania Fredusia na żywo. Fredek zarejestrowany jest pod numerem 13300/22/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Carter. Oto Carter. Biało-szary koci maluch znaleziony w kartonie w śmietniku. Trafił do nas z rodzeństwem, które znalazło już

stałe domy. Carter ma około 5 miesięcy. Od początku pobytu był nieco nieufny i jak na razie nadal nieco boi się obcych ludzi. Kiedy już jednak kogoś pozna, zmienia się w miziastego, rozbruczonego kociaka. Jak przystało na młodego kocurka, Carter uwielbia się bawić. Nie ma oporów przed zabawą z innymi kotami. Byłoby więc super, gdyby trafił do domu, w którym jest już zrównoważony kocie rezydent lub kociak w podobnym wieku. Szukamy dla niego domu, w którym będzie kochany i zadbany przez całe życie. Takiego, w którym dostanie odpowiednią ilość czasu i miłości, aby wyszedł z korupki nieśmiałości i stał się odważnym, pewnym siebie kotem. Carter, zarejestrowany jest pod numerem 4838/54/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam

0: ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
1: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
0: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
0: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
1: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongą, z panią Jolongą Lasińską, dlatego, że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
3: Że będziemy
4: głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi, a jeszcze jak się zmęczą, upocą, to jest po prostu fajne.
3: To jeszcze jest ważne, bo nie każdego seniora stać na opłacenie zajęć.
4: Tak, to jest.
3: I to, że one są bezpłatne, to dla wielu osób jest to naprawdę ważne. I to jest cenne, że można przyjść no, za darmo, bo nie każdy może zapłacić.
4: Ciekawe,
3: że my też jeszcze tu w sali mamy zajęcia odpłatne i też na nie chodzimy, bo tak jak myślimy, nigdy za dużo ruchu.
4: Zgadzam się. No zgadzam się z tobą całkowicie. Tak.
2: Zapytam jeszcze, bo wszystko pięknie pani opowiedziałyście. Dzisiaj joga, czy uczestniczycie panie też w innych ćwiczeniach? Jeśli tak, to w jakich?
3: Tak, uczestniczymy w zdrowym kręgosłupie, jak nasza instruktorka mówiła. Uczestniczymy też w zajęciach aerobik.
5: Fitness.
3: To jest takie połączone wiele ćwiczeń. One są wtedy dynamiczne, takie bardzo intensywne. Że my to lubimy.
4: Wczoraj też taki ćwiczeń.
3: Też tak, dała do wiwatu, ale mimo wszystko rano jesteśmy.
1: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
6: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do

0: prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany. Bardzo chętnie skorzystamy.
1: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
0: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
2: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
1: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
3: Nie, ćwiczenia są super, ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
1: Co dają ćwiczenia, co daje sport?
3: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu, wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
4: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
4: Bardzo, naprawdę bardzo.
5: Bardzo. Zadowoleni też jesteśmy bardzo.
4: Super, to jest naprawdę relaks raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
5: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
4: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
5: stronę mentalną.
4: Tak, tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
5: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
4: Tak, tak. To znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład patrząc na panie jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
4: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie jak ćwiczymy tu.
5: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, nie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
4: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Już w najbliższą niedzielę po raz 13 pobiegnie półmaraton Włocławek. I jak zawsze przed półmaratonem, kilka dni przed półmaratonem spotykamy się, by powiedzieć o tym wszystkim, co dziać się będzie w niedzielę, bo jak już Państwo na pewno doskonale wiedzą, tradycją jest to, że to nie tylko bieg, to wiele innych wydarzeń, które dzieją się dookoła półmaratonu Włocławek, a będę z Państwem o tym rozmawiał w towarzystwie pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego.
1: Dzień dobry.
0: Także pana prezesa lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Marka Wódeckiego. Po raz pierwszy z nami witamy panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watlis spółka z o.
2: Dzień dobry.
0: Jest także pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, Anna Szczęsna.
3: Dzień dobry.
0: I od pana prezydenta chciałbym zacząć i muszę zacząć od wczorajszego wydarzenia, od sobotniego, nie, wczorajszego wydarzenia maratonu warszawskiego. Pan prezydent ukończył wczoraj maraton warszawski i dzisiaj dotarł do nas w świetnej formie, bez zakwasów. A jak wrażenia?
1: A skąd te informacje, że bez zakwasu?
0: Bodziarski tutaj pan prezydent.
1: Jakoś się udało. Tak, faktycznie, jakoś się udało dotrzeć, no bo miałem cały czas tył głowy, że dzisiaj jest konferencja prasowa i będziemy mówili o najważniejszym wydarzeniu biegowym, przynajmniej dla nas, czyli o półmaratonie Włocławek, więc no nie mogłem się poddać, musiałem jakoś tutaj dotrzeć.
0: Jakie wrażenia i porównanie do włocławskiego półmaratonu? Oczywiście dużo większy rozmach pewnie w Warszawie.
1: No to no, o

0: O Tonie Warszawskim nie chciałbym za dużo mówić. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie chyba największa impreza biegowa w naszym kraju, bardzo dobrze przygotowana na europejskim poziomie. Widać, że te 48 edycji to jest też takie doświadczenie, które no, procentuje. Ja zwróciłem uwagę na fakt, no, z racji też pełnionej funkcji, że jakie przełożenie na gospodarkę lokalną Warszawy ma to wydarzenie. Ktoś wyliczył, że ponad 60 milionów złotych tylko przez fakt, że maraton w Warszawie przez weekend się odbył, bo to jest kwestia chociażby tego, że ktoś gdzieś musi się zatrzymać, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc takie imprezy mają też, też, to jest dobre słowo, mają też przełożenie właśnie na lokalną gospodarkę i tak na pewno byśmy chcieli, żeby było z półmaratonem we Włocławku. Natomiast no, o tym muszę powiedzieć, bo to było niezwykle sympatyczne, kiedy spotykali mnie biegacze na już po biegu, tak naprawdę było ich sporo. I mówili, no panie prezydencie, widzimy się za tydzień we Włocławku na półmaratonie, więc to takie przyjemne i myślę, że też bardzo no, pokazujące, że te 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują. To już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku dziewiąty raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce. No ta praca jest wykonywana solidnie z roku na rok. Tutaj ogromne podziękowania zawsze to podkreślam dla Wektry, dla osób, które wiele miesięcy nad tym pracują, żeby podjąć biegaczy z całego kraju we Włocławku. Podziękowania oczywiście dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla wolontariuszy, dla wszystkich, którzy dokładają się do tego, żeby w momencie już, kiedy bieg zostanie zakończony, kiedy medale zawisną na szyjach, żeby to dobre wrażenie i dobre myślenie o Włocławku wyjeżdżało stąd i żeby właśnie ta chęć powrotu do Włocławka na półmaraton była jak największa z roku na rok.
1: To, co pan prezydent powiedział, wiele tygodni przygotowań do tego półmaratonu, przede wszystkim właśnie klubu sportowego Wektra, panie prezesie, to jest duże wyzwanie, ale też można spokojnie powiedzieć, że jest to taki sztandarowy produkt Wektry.
2: Tak, sztandarowy projekt Wektry, i to tutaj trzeba wymienić koniecznie tę osobę, bez którego tego sztandaru by nie było. Marian Nowakowski, dyrektor biegu, który od wielu lat wzniósł ten bieg na wyżyny. On gdzieś się jak zwykle chowa w drugim rzędzie, ale gdyby nie jego postawa, to ten bieg nie rozwijałby się w ten sposób. No to pan prezydent powiedział, że robiliśmy go od początku, te prace koncepcyjne szły nam w dobrym kierunku i okazuje się, że później po przejęciu przez Wektor, a mówię ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora biegu, który miał wielkie doświadczenie w organizacji imprez, na wielu imprezach był również, w związku z tym no, ten bieg rozwija się w sposób taki, który przyniesie nam na pewno w przyszłości, przy okazji 50. półmaratonu Wrocławek, kilka tysięcy ludzi i myślę, że wtedy pan prezydent powie, że był to najważniejszy bieg w Polsce.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, ale to wiele czynników jest potrzebne, natomiast z jednym zastrzeżeniem, wtedy to bym chciał, żeby kilkadziesiąt tysięcy uczestników uczestniczyło.
2: Wyrażam się. Osobiście jestem jak najbardziej za. A najważniejsze jest również to, że od początku, przy okazji tego biegu, gdzie biegają dorośli, biegają również dzieciaki. I to musimy podkreślić, że nie robimy tego biegu tylko i wyłącznie dla biegaczy czy zawodników.

0: zawodowych, półzawodowych amatorów, ale biegamy również, biegamy z dzieciakami.
1: Pan prezes podprowadził pięknie do biegu dzieci, a ja witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym gronie panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watis. Postanowiliście włączyć się w organizację półmaratonu i zostać sponsorem głównym właśnie biegów dzieci.
2: Tak, to jest nasza pierwsza edycja tutaj w mieście Włocławek. Watis Cup, Bieg Małych Mistrzów, idealnie wpisuje się w ideę, że wielki

0: lokalne stacje, które wspierają lokalne wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić czas i między tym, dlatego ten bieg jakby powstał.
1: Ponad 500 dzieciaków będzie miało okazję uczestniczyć w tych zmaganiach. To na pewno cieszy, że firmy lokalne włączają się w taką akcję i pomagają przy organizacji tych lokalnych wydarzeń. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej się wpisuje w szyldy różnych firm.
0: Tak, aktualnie w Włocławku mamy 3 stacje, w tym roku kolejne 2 dołączyły na mapie Włocławka i jest to idealna przestrzeń do tego, żeby dzięki biegu dla dzieci mogliśmy pokazać mieszkańcom, że można aktywnie spędzić czas i dzięki temu wzmocnić rozpoznawalność marki w mieście Włocławek, wśród Włocławian.
1: Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo często mówimy o tym, że wszystko dzieje się na stadionie, ale tak naprawdę pani czuwa nad 3 obiektami, po których biegają biegacze, czyli mówię o stadionie, o parku na Słodowie, jednym z najpiękniejszych momentów trasy, no i oczywiście o hali mistrzów, bo po raz kolejny w tym roku zawodnicy przebiegać będą przez halę.
2: Tak, jak zwykle myślę, że moi pracownicy, jak zawsze zresztą, staną na wysokości zadania i wszystkie obiekty będą przygotowane w sposób perfekcyjny. Moim zadaniem głównym i jest tutaj zawsze wielka presja ze strony Wydziału Sportu, pompowanie baloników, więc tak, Macieju, pamiętam, na sobotę będą gotowe, obiecuję. Także życzę wszystkim wspaniałej zabawy, no i przede wszystkim zapraszam tutaj na stadion, żeby kibicować zawodnikom, bo zawsze ten moment takich biegnięcia chyba na metę i ilość osób, które mogą tutaj nasze trybuny stadionu pomieścić. Serdecznie wszystkich zapraszam, Włocławian, bądźcie z nami w tym dniu i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, ale podobno też jest zamówiona, więc zresztą tak jak zawsze, także zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę.
1: Muszę o tym powiedzieć, 26 stref kibica. Niedawno rozmawialiśmy podczas jednej z konferencji przed półmaratonem, że już mamy tyle stref, ile kilometrów na trasie, teraz jest o 5 stref więcej. To też jest niesamowite wydarzenie, że tak naprawdę na całej trasie zawodnicy mogą spotkać nie tylko mieszkańców, ale też różne organizacje, szkoły, które przygotowują takie trasy.
3: I to jest
1: pomaga
3: taki,
1: to w czasie biegu.
3: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu, ale jak mogę,
1: pewnie,
3: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mistrzostw Polski szczególnych, bo właściwie po występie we Włocławku wielu z nich pewnie pojedzie od razu na Okęcie i poleci do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie, więc w najwyższej formie będą reprezentanci kraju. No i też te osoby, które jeszcze będą chciały te minima zdobyć, więc myślę, że to też jest ogromna zasługa tej właśnie takiej codziennej pracy organicznej wykonywanej przez całe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście, skup-

0: skupione głównie wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra, bo takie imprezy to jest też dowód na zaufanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że no najważniejszą imprezą, najważniejsza impreza w kraju, krajowa impreza lekkoatletyczna właśnie we Włocławku będzie się odbywała. To oznacza, że PZLA wie, że tutaj są nie tylko warunki odpowiednie infrastrukturalne, ale też no, te organizacyjne, co nie jest bez znaczenia.
1: Ja przepraszam, że ja tak wertuję te kartki, ale chciałbym o niczym nie zapomnieć. Wspomniał pan prezydent o Klaudii Kazimierskiej. Po naszej prawej stronie, u państwa lewej, jest koszulka Klaudii Kazimierskiej. Trwa licytacja, szanowni państwo. Jest to licytacja dla Arturka Obieraka. Koszulka Klaudii Kazimierskiej do środy, do godziny 20:30. Trwa ta licytacja. W tej chwili kwota za tę koszulkę to jest 1500 zł, ale mamy jeszcze dwa dni. Czekamy na to, żeby tą kwotą właśnie za koszulkę Klaudii wspomóc Arturka, ale też mówiąc o Klaudii, powiedział pan prezydent, że była peacemakerem przed grupą dzieciaków. 8 peacemakerów będzie brało udział w naszym półmaratonie, więc na różnych tempach, godzina 35, 40, 45, aż do 2 godziny 10 można sobie wybrać, za kim kto chce pobiec i w jakim tempie jest w stanie tę trasę pokonać. Nie mogę nie powiedzieć o tym, że jest zbiórka karmy dla naszych psiaków, jak co roku uczestnicy półmaratonu, ale także kibice mogą dostarczać tutaj do biura zawodów różnego rodzaju tak potrawy, pokarmy dla psiaków z naszego włocławskiego schroniska. Oczywiście po zakończeniu biegu przekażemy to do naszego schroniska. A jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania.
0: Ale jest jeszcze jedna nowość, czyli miasteczko lekkoatletyczne.
1: Okej, tak. To też o tym warto powiedzieć. Jak pan prezydent chce coś więcej, albo pan prezes, to bardzo pięknie.
0: No to może pan prezes.
2: To znaczy tak, oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów, bo tak już to można nazwać.
1: Mam nadzieję, że to już wszystko i o niczym nie zapomniałem. Na pewno wszystkie
2: informacje. Znaczy ilość startujących na pewno jest w okolicach 700.
1: Już przekroczyła 700.
2: Już przekroczyła 700
1: zgłoszonych. 500
2: tak, idziemy na rekord, na pewno pogoda będzie, niedziela. Będzie pięknie.
3: Ja tutaj też chciałabym dopowiedzieć, że na naszym stoisku podczas tego wydarzenia będziemy mieli koło fortuny, w którym będzie można też zyskać nagrody, nie tylko dzieciaczki, ale także dorośli, także też również a propos miasteczka lekkoatletycznego serdecznie zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
1: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są im szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
0: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
1: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych pań, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Ina będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
2: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. Będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią psycholog. Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
3: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
2: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
1: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić, obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkini wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Włocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
4: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. No, to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem.

0: w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
1: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Impresaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. Wśród mieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
2: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po teatrze nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Haliską. Do tego Wrocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wrocławka, żeby powstał duży wicek, witacz. Oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
1: Na Zadamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
3: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
1: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
4: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej od strony ulicy

0: Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
2: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zewnątrzszkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny nr 5, czyli szkoła podstawowa nr 2 i przedszkole publiczne nr 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację.
1: Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
3: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń, czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
4: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka i to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
1: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
5: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale, będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów.

0: półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
1: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę,
2: pewnie,
1: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
0: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Włocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Włocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
1: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem, ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach ronda na ulicy Wysokiej i Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni, więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
0: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
3: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania i to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasiliło za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kuchucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przełożone dalej.
0: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą po

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. To wyjątkowa data w kalendarzu, ale w tym roku zamiast tylko mówić o pomocy, zamieniamy słowa w czyny i kilometry. Dokładnie tego dnia startuje wyjątkowy półmaraton, w którym każdy krok ma ogromne znaczenie. Nasi biegacze nie biegną po życiowe rekordy, biegną z myślą o tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią. Cała energia tego wydarzenia dedykowana jest zwierzakom, a w szczególności bezdomnym psom i kotom, które spędzają swoje dni samotnie w schroniskowych boksach i z nadzieją wypatrują nowych, kochających domów. Każdy przebyty kilometr, każdy liter wylanego potu i każda cegiełka to realne wsparcie. Pełne miski i lepsza jakość karmy dla porzuconych czworonogów. Szybka diagnostyka weterynaryjna i leki, które ratują im życie. Głośny apel o adopcję. Chcemy, aby cały świat usłyszał o zwierzakach szukających swoich ludzi. Zwierzęta w schroniskach codziennie biegną w swoim własnym, niewidzialnym maratonie o przetrwanie i miłość. 4 października dołączamy do nich, aby pomóc im jak najszybciej dotrzeć do mety, którą jest bezpieczny, ciepły dom. Bądźcie z nami na trasie, kibicujcie i wspierajcie bezdomniaki. Pomaganie ma wielką moc, a w sportowym wydaniu smakuje najlepiej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 21 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Bednarska 2. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 22 września 2026. Miejsce znalezienia: świętego Antoniego. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121K. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury. Wielkość kociak.

Jak cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 24 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia ulica Wesoła 12. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia ulica Gałczyńskiego. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia ulica Gałczyńskiego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Wielkość mała. Cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia ulica Gałczyńskiego. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudy pręgowany. Wielkość mała. Cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia ulica Gałczyńskiego. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-dymna. Wielkość mała. Cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia ulica Gałczyńskiego. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość mała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia ulica Gałczyńskiego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie srebrno-pręgowana. Wielkość mała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie biało-czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Fredek. Kochani, poznajcie Fredka, niedużego, puszystego, czarnego pieska. Jego wiek oceniono na około 7 lat. Fredek trafił do nas po stracie opiekuna. Odwrotnie niż większość psów, w takiej sytuacji od samego początku był bardzo radosny i mocno nastawiony na człowieka. W trakcie pobytu w schronisku jego nastawienie nie zmieniło się. To uroczy psiak, który cieszy się na widok ludzi, przymila się, pakuje na kolanka i prosi o głaski. Równie przyjaźnie jest nastawiony do innych psów. Jest to wynik tego, że mieszkał wcześniej z psim rodzeństwem. U nas także przebywa w boksie z psim kolegą, z którym bardzo dobrze się dogaduje. Fredzie jest aktywnym psiakiem. Uwielbia zabawę na wybiegu i szybkie spacery połączone z odkrywaniem nowych miejsc, ścieżek, zapachów. Fredek to piesek o niewielkim rozmiarze, ale o wielkim sercu. Jesteśmy pewni, że ktokolwiek zdecyduje się dać mu dom, zyska cudownego, kochającego przyjaciela. Zapraszamy do poznania Fredusia na żywo. Fredek zarejestrowany jest pod numerem 13300/22/26. Został zaszczepiony przeciwko wścieklizmie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Carter. Oto Carter. Biało-szary koci maluch znaleziony w kartonie w śmietniku. Trafił do nas z rodzeństwem, które znalazło już stałe domy. Carter ma około 5 miesięcy. Od początku pobytu był nieco nieufny i jak na razie nadal nieco boi się obcych ludzi. Kiedy już jednak kogoś pozna, zmienia się w miziastego, rozbruczonego kociaka. Jak przystało na młodego kocurka, Carter uwielbia się bawić. Nie ma oporów przed zabawą z innymi kotami. Byłoby więc super, gdyby trafił do domu, w którym jest już zrównoważony koci rezydent lub kociak w podobnym wieku. Szukamy dla niego domu, w którym będzie kochany i zadbany przez całe życie. Takiego, w którym dostanie odpowiednią ilość czasu i miłości, aby wyszedł z korupki nieśmiałości i stał się odważnym, pewnym siebie kotem. Carter zarejestrowany jest pod numerem 4838/54/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra

potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Polska 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongą, z panią Jolongą Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy w

0: wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
0: że budżet przejdzie, będziemy głosowały.
1: Będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi, a jeszcze jak się zmęczą, upocą, to jest po prostu fajne.
0: To jeszcze jest ważne, bo nie każdego seniora stać na opłacenie zajęć
1: płatnych. Tak, to jest.
0: I to, że one są bezpłatne, to dla wielu osób jest to naprawdę ważne. I to jest cenne, że można przyjść no, za darmo, bo nie każdy może zapłacić.
1: Ciekawe, że
0: my też jeszcze tu w sali mamy zajęcia odpłatne i też na nie chodzimy, bo tak jak myślimy, nigdy za dużo ruchu.
1: Zgadzam się. No zgadzam się z tobą całkowicie. Tak.
2: Zapytam jeszcze, bo wszystko pięknie pani opowiedziałyście. Dzisiaj joga, czy uczestniczycie panie też w innych ćwiczeniach? Jeśli tak, to w jakich?
0: Tak, uczestniczymy w zdrowym kręgosłupie, jak nasza instruktorka mówiła. Uczestniczymy też w zajęciach aerobik.
1: Fitness.
0: Fitness to jest takie połączone wiele ćwiczeń, one są wtedy dynamiczne, takie bardzo intensywne. My to lubimy.
1: Wczoraj też taki trening.
0: Też tak, dała do wiwatu, ale mimo wszystko rano jesteśmy.
3: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
4: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć, jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
4: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek, tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
3: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
5: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
5: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
5: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
5: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
6: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu

0: co udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
2: Bardzo,
0: naprawdę bardzo.
2: Bardzo. Zadowoleni jesteśmy bardzo.
0: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
2: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
0: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
2: stronę mentalną.
0: Tak, tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
2: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
0: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
0: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
2: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
3: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po

0: już w najbliższą niedzielę po raz 13 pobiegnie półmaraton Włocławek. I jak zawsze przed półmaratonem, kilka dni przed półmaratonem spotykamy się, by powiedzieć o tym wszystkim, co dziać się będzie w niedzielę, bo jak już Państwo na pewno doskonale wiedzą, tradycją jest to, że to nie tylko bieg, to wiele innych wydarzeń, które dzieją się dookoła półmaratonu Włocławek, a będę z Państwem o tym rozmawiał w towarzystwie pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego.
1: Dzień dobry.
0: Także pana prezesa lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Marka Wódeckiego. Po raz pierwszy z nami witamy panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Wadlis spółka z o.o.
2: Dzień dobry.
0: Jest także pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, Anna Szczęsna.
3: Dzień dobry.
0: I od pana prezydenta chciałbym zacząć i muszę zacząć od wczorajszego wydarzenia, od sobotniego, nie, wczorajszego wydarzenia maratonu warszawskiego. Pan prezydent ukończył wczoraj maraton warszawski i dzisiaj dotarł do nas w świetnej formie, bez zakwasów. A jak wrażenia?
1: A skąd te informacje, że bez zakwasu?
0: Bodziarski tutaj pan prezydent.
1: Jakoś się udało, sali. Tak, faktycznie, jakoś się udało dotrzeć, no bo miałem cały czas tył głowy, że dzisiaj jest konferencja prasowa i będziemy mówili o najważniejszym wydarzeniu biegowym, przynajmniej dla nas, czyli o półmaratonie Włocławek, więc no nie mogłem się poddać, musiałem jakoś tutaj dotrzeć.
0: Jakie wrażenia i porównanie do włocławskiego półmaratonu? Oczywiście dużo większy rozmach pewnie w Warszawie.
1: No to no, o maratonie warszawskim nie chciałbym za dużo mówić. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie chyba największa impreza biegowa w naszym kraju. Bardzo dobrze przygotowana na europejskim poziomie. Widać, że te 48 edycji to jest też takie doświadczenie, które no, procentuje. Ja zwróciłem uwagę na fakt, no, z racji też pełnionej funkcji, że jakie przełożenie na gospodarkę lokalną Warszawy ma to wydarzenie. Ktoś wyliczył, że ponad 60 milionów złotych tylko przez fakt, że maraton w Warszawie przez weekend się odbył, bo to jest kwestia chociażby tego, że ktoś gdzieś musi się zatrzymać, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc takie imprezy mają też, też, to jest dobre słowo, mają też przełożenie właśnie na lokalną gospodarkę i tak na pewno byśmy chcieli, żeby było z półmaratonem we Włocławku. Natomiast no, o tym muszę powiedzieć, bo to było niezwykle sympatyczne, kiedy spotykali mnie biegacze na już po biegu tak naprawdę, było ich sporo. I mówili, no panie prezydencie, widzimy się za tydzień we Włocławku na półmaratonie, więc to takie przyjemne i myślę, że też bardzo no, pokazujące, że te 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy.

tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce. No ta praca jest wykonywana solidnie z roku na rok. Tutaj ogromne podziękowania.

0: zakładają się do tego, żeby w momencie już, kiedy bieg zostanie zakończony, kiedy medale zawisną na szyjach, żeby to dobre wrażenie i dobre myślenie o Włocławku wyjeżdżało stąd i żeby właśnie ta chęć powrotu do Włocławka na półmaraton była jak największa z roku na rok.
1: To, co pan prezydent powiedział, wiele tygodni przygotowań do tego półmaratonu, przede wszystkim właśnie klubu sportowego Wektra, panie prezesie, to jest duże wyzwanie, ale też można spokojnie powiedzieć, że jest to taki sztandarowy produkt Wektry.
2: Tak, sztandarowy projekt Wektry, i to tutaj trzeba wymienić koniecznie tę osobę, bez którego tego sztandaru by nie było. Marian Nowakowski, dyrektor biegu, który od wielu lat wzniósł ten bieg na wyżyny. On gdzieś się jak zwykle chowa w drugim rzędzie, ale gdyby nie jego postawa, to ten bieg nie rozwijałby się w ten sposób. No to pan prezydent powiedział, że robiliśmy go od początku, te prace koncepcyjne szły nam w dobrym kierunku i okazuje się, że później po przejęciu przez Wektrę, mówię ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora biegu, który miał wielkie doświadczenie w organizacji imprez, na wielu imprezach był również, w związku z tym no, ten bieg rozwija się w sposób taki, który przyniesie nam na pewno w przyszłości przy okazji 50. półmaratonu Włocławek kilka tysięcy ludzi i myślę, że wtedy pan prezydent powie, że był to najważniejszy bieg w Polsce.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, ale to wiele czynników jest potrzebne, natomiast z jednym zastrzeżeniem, wtedy to bym chciał, żeby kilkadziesiąt tysięcy uczestników uczestniczyło.
2: Wyrażam się. Oczywiście jestem jak najbardziej za. A najważniejsze jest również to, że od początku, przy okazji tego biegu, gdzie biegają dorośli, biegają również dzieciaki. I to musimy podkreślić, że nie robimy tego biegu tylko i wyłącznie dla biegaczy, czy zawodowych, półzawodowych, amatorów, ale biegamy z dzieciakami.
1: Pan prezes podprowadził pięknie do biegu dzieci, a ja witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym gronie panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watis. Postanowiliście włączyć się w organizację półmaratonu i zostać sponsorem głównym właśnie biegów dzieci.
3: Tak, to jest nasza pierwsza edycja tutaj w mieście Włocławek. Watis Cup, bieg małych mistrzów, idealnie wpisuje się w ideę, że wielkie rzeczy zaczynamy od małych kroków. I właśnie ten bieg jest takim utożsamieniem właśnie tej idei. Stacje paliw Watis są to lokalne stacje, które wspierają lokalne wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić czas i między tym, dlatego ten bieg jakby
1: ponad 500 dzieciaków będzie miało okazję uczestniczyć w tych zmaganiach. To na pewno cieszy, że firmy lokalne włączają się w taką akcję i pomagają przy organizacji tych lokalnych wydarzeń. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej się wpisuje w szyldy różnych firm.
3: Tak, aktualnie w Włocławku mamy 3 stacje, w tym roku kolejne 2 dołączyły na mapie Włocławka i jest to idealna przestrzeń do tego, żeby dzięki biegu dla dzieci mogliśmy pokazać mieszkańcom, że można aktywnie spędzić czas i dzięki temu wzmocnić rozpoznawalność marki w mieście Włocławek, wśród Włocławian.
1: Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo często mówimy o tym, że wszystko dzieje się na stadionie, ale tak naprawdę pani czuwa nad 3 obiektami, po których biegają biegacze, czyli mówię o stadionie, o parku na Słodowie, jednym z najpiękniejszych momentów trasy, no i oczywiście o hali mistrzów, bo po raz kolejny w tym roku zawodnicy przebiegać będą przez halę.
4: Tak, jak zwykle myślę, że moi pracownicy, jak zawsze zresztą, staną na wysokości zadania i wszystkie obiekty będą przygotowane w sposób perfekcyjny. Moim zadaniem głównym i jest tutaj zawsze wielka presja ze strony Wydziału Sportu, pompowanie baloników, więc tak, Macieju, pamiętam, na sobotę będą gotowe, obiecuję. Także życzę wszystkim wspaniałej zabawy, no i przede wszystkim zapraszam tutaj na stadion, żeby kibicować zawodnikom, bo zawsze ten moment takich biegnięcia chyba na metę i ilość osób, które mogą tutaj nasze trybuny stadionu pomieścić. Serdecznie wszystkich zapraszam, Włocławian, bądźcie z nami w tym dniu i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, ale podobno też jest zamówiona, więc zresztą tak jak zawsze, także zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę.
1: Muszę o tym powiedzieć, 26 stref kibica. Niedawno rozmawialiśmy podczas jednej z konferencji przed półmaratonem, że już mamy tyle stref, ile kilometrów na trasie, teraz jest o 5 stref więcej.

0: To też jest niesamowite wydarzenie, że tak naprawdę na całej trasie zawodnicy mogą spotkać nie tylko mieszkańców, ale też różne organizacje, szkoły, które przygotowują takie trasy.
1: I to jest
0: pomaga
1: taki,
0: to w czasie biegu.
1: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę,
0: pewnie,
1: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mistrzostw Polski szczególnych, bo właściwie po występie we Włocławku wielu z nich pewnie pojedzie od razu na Okęcie i poleci do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie, więc w najwyższej formie będą reprezentanci kraju. No i też te osoby, które jeszcze będą chciały te minima zdobyć, więc myślę, że to też jest ogromna zasługa tej właśnie takiej codziennej pracy organicznej wykonywanej przez całe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście, skupione głównie wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra, bo takie imprezy to jest też dowód na zaufanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że no najważniejszą imprezą, najważniejsza impreza w kraju, krajowa impreza lekkoatletyczna właśnie we Włocławku będzie się odbywała. To oznacza, że PZLA wie, że tutaj są nie tylko warunki odpowiednie infrastrukturalne, ale też no, te organizacyjne, co nie jest bez znaczenia.
0: Ja przepraszam, że ja tak wertuję te kartki, ale chciałbym o niczym nie zapomnieć. Wspomniał pan prezydent o Klaudii Kazimierskiej. Po naszej prawej stronie, u państwa lewej, jest koszulka Klaudii Kazimierskiej. Trwa licytacja, szanowni państwo. Jest to licytacja dla Arturka Obieraka. Koszulka Klaudii Kazimierskiej do środy, do godziny 20:30. Trwa ta licytacja. W tej chwili kwota za tę koszulkę to jest 1500 zł, ale mamy jeszcze 2 dni. Czekamy na to, żeby tą kwotą właśnie za koszulkę Klaudii wspomóc Arturka, ale też mówiąc o Klaudii, powiedział pan prezydent, że była peacemakerem przed grupą dzieciaków. 8 peacemakerów będzie brało udział w naszym półmaratonie, więc na różnych tempach, godzina 35, 40, 45, aż do 2 godziny 10 można sobie wybrać, za kim kto chce pobiec i w jakim tempie jest w stanie tę trasę pokonać. Nie mogę nie powiedzieć o tym, że jest zbiórka karmy dla naszych psiaków, jak co roku uczestnicy półmaratonu, ale także kibice mogą dostarczać tutaj do biura zawodów różnego rodzaju tak potrawy, pokarmy dla psiaków z naszego włocławskiego schroniska. Oczywiście po zakończeniu biegu przekażemy to do naszego schroniska, a jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania.
1: Ale jest jeszcze jedna nowość, czyli miasteczko lekkoatletyczne.
0: Okej, tak. To też o tym warto powiedzieć. Jak pan prezydent chce coś więcej, albo pan prezes, to bardzo pięknie.
1: No to może pan prezes.
2: To znaczy tak, oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji

0: i rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale, będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów, bo tak już to można nazwać.
1: Mam nadzieję, że to już wszystko i o niczym nie zapomniałem. Na pewno wszystkie
0: informacje. Znaczy ilość startujących na pewno jest w okolicach 700.
1: Już przekroczyła 700.
0: Już przekroczyła 700 z drugiej strony.
1: 500 tak,
0: idziemy na rekord. Na pewno pogoda będzie. Niedziela. Będzie pięknie.
2: Ja tutaj też chciałabym dopowiedzieć, że na naszym stoisku podczas tego wydarzenia będziemy mieli koło fortuny, w którym będzie można też zyskać nagrody, nie tylko dzieciaczki, ale także dorośli, także też również a propos miasteczka lekkoatletycznego serdecznie zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
1: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są im szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
0: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
1: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych pań, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Ina będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
2: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. Będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy

0: Będą zajęcia z panią
1: Psycholog.
0: psycholog, także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
1: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
0: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
1: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić, obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka. Powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
2: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkinie wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Wrocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
3: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. No, to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
2: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Impresaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. W Śródmieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
4: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po teatrze nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską. Do tego Wocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wocławka, żeby powstał duży wicek, witacz. Oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
2: Na Zadamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
5: Proponujemy Przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to

0: przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
1: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują między innymi na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
2: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują między innymi termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
3: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zewnątrzszkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację.
1: Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
4: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3 Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strony.

0: trafiły w boczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
1: Do propozycji radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
2: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
1: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
3: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale, będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów.
1: Z półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
2: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności, więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę,
4: pewnie,
2: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
1: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Włocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Wrocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły

0: dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
1: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem, ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach ronda na ulicy Wysokiej i Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni, więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
0: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
2: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania i to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasiliło za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kuchucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przenoszone dalej.
0: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. To wyjątkowa data w kalendarzu, ale w tym roku zamiast tylko mówić o pomocy, zamieniamy słowa w czyny i kilometry. Dokładnie tego dnia startuje wyjątkowy półmaraton, w którym każdy krok ma ogromne znaczenie. Nasi biegacze nie biegną po życiowe rekordy, biegną z myślą o tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią. Cała energia tego wydarzenia dedykowana jest zwierzakom, a w szczególności bezdomnym psom i kotom, które spędzają swoje dni samotnie w schroniskowych boksach i z nadzieją wypatrują nowych, kochających domów. Każdy przebyty kilometr, każdy liter wylanego potu i każda cegiełka to realne wsparcie. Pełne miski i lepsza jakość karmy dla porzuconych czworonogów. Szybka diagnostyka weterynaryjna i leki, które ratują im życie. Głośny apel o adopcję. Chcemy, aby cały świat usłyszał o zwierzakach szukających swoich ludzi. Zwierzęta w schroniskach codziennie biegną w swoim własnym, niewidzialnym maratonie o przetrwanie i miłość. 4 października dołączamy do nich, aby pomóc im jak najszybciej dotrzeć do mety, którą jest bezpieczny, ciepły dom. Bądźcie z nami na trasie, kibicujcie i wspierajcie bezdomniaki. Pomaganie ma wielką moc, a w sportowym wydaniu smakuje najlepiej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 21 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Bednarska 2, płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarne podpalana, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 22 września 2026. Miejsce znalezienia: świętego Antoniego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121K, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 24 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wesoła 12, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie biało-czarny, wielkość duża, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2024, umaszczenie trikolor, wielkość duża, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie rudo-biała, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie rudy pręgowany, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie biało-dymna, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie biało-czarny, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie srebrno-pręgowana, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka, płeć samica. Rok urodzenia 2025, umaszczenie biało-czarna, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się Fredek. Kochani, poznajcie Fredka, niedużego, puszystego, czarnego pieska. Jego wiek oceniono na około 7 lat. Fredek trafił do nas po stracie opiekuna. Odwrotnie niż większość psów, w takiej sytuacji od samego początku był bardzo radosny i mocno nastawiony na człowieka. W trakcie pobytu w schronisku jego nastawienie nie zmieniło się. To uroczy psiak, który cieszy się na widok ludzi, przymila się, pakuje na kolanka i prosi o głaski. Równie przyjaźnie jest nastawiony do innych psów. Jest to wynik tego, że mieszkał wcześniej z psim rodzeństwem. U nas także przebywa w boksie z psim kolegą, z którym bardzo dobrze się dogaduje. Fredzie jest aktywnym psiakiem. Uwielbia zabawę na wybiegu i szybkie spacery połączone z odkrywaniem nowych miejsc, ścieżek, zapachów. Fredek to piesek o niewielkim rozmiarze, ale o wielkim sercu. Jesteśmy pewni, że ktokolwiek zdecyduje się dać mu dom, zyska cudownego, kochającego przyjaciela. Zapraszamy do

Ania Fredusie na żywo. Fredek zarejestrowany jest pod numerem 13300/22/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Carter. Oto Carter. Biało-szary koci maluch znaleziony w kartonie w śmietniku. Trafił do nas z rodzeństwem, które znalazło już stałe domy. Carter ma około 5 miesięcy. Od początku pobytu był nieco nieufny i jak na razie nadal nieco boi się obcych ludzi. Kiedy już jednak kogoś pozna, zmienia się w miziastego, rozmruczonego kociaka. Jak przystało na młodego kocurka, Carter uwielbia się bawić. Nie ma oporów przed zabawą z innymi kotami. Byłoby więc super, gdyby trafił do domu, w którym jest już zrównoważony koci rezydent lub kociak w podobnym wieku. Szukamy dla niego domu, w którym będzie kochany i zadbany przez całe życie. Takiego, w którym dostanie odpowiednią ilość czasu i miłości, aby wyszedł z korupki nieśmiałości i stał się odważnym, pewnym siebie kotem. Carter zarejestrowany jest pod numerem 48 38/54/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali liceum ziemi Kujawskiej.

0: Warszawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
1: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
0: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
0: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
1: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongą, z panią Jolongą Lasińską, dlatego, że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
3: Że będziemy głosowały.
4: Będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi, a jeszcze jak się zmęczą, upocą, to jest po prostu fajnie.
3: To jeszcze jest ważne, bo nie każdego seniora stać na opłacenie zajęć.
4: Tak, to jest.
3: I to, że one są bezpłatne, to dla wielu osób jest to naprawdę ważne. I to jest cenne, że można przyjść no, za darmo, bo nie każdy może zapłacić.
4: Ciekawe, że
3: my też jeszcze tu w sali mamy zajęcia odpłatne i też na nie chodzimy, bo tak jak myślimy, nigdy za dużo ruchu.
4: Zgadzam się. No zgadzam się z tobą całkowicie. Tak.
2: Zapytam jeszcze, bo wszystko pięknie pani opowiedziałyście. Dzisiaj joga, czy uczestniczycie panie też w innych ćwiczeniach? Jeśli tak, to w jakich?
3: Tak, uczestniczymy w zdrowym kręgosłupie, jak nasza instruktorka mówiła. Uczestniczymy też w zajęciach aerobik.
5: Fitness.
3: Fitness. To jest takie połączone wiele ćwiczeń. One są wtedy dynamiczne, takie bardzo intensywne, że my to lubimy.
4: Wczoraj też taki trening.
3: Też, tak, dała do wiwatu, ale mimo wszystko rano jesteśmy.
1: Pomysłodawczyni projektu również

0: uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
1: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
1: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
0: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności któreś z nich?
3: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
3: No sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
4: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
2: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
4: Bardzo, naprawdę bardzo.
5: Bardzo. Zadowoleni jesteśmy bardzo.
4: Super, to jest naprawdę relaks raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
5: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
4: Ruch, ćwiczenia, nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
5: stronę mentalną.
4: Tak, tak.
2: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
5: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
2: Czy były wymagające?
4: Tak, tak. To znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład patrząc na panie jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
2: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
4: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie jak ćwiczymy tu.
5: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, nie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
2: Już pani o tym częściowo wspomniały. Co daje sport?

0: Bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
1: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: już w najbliższą niedzielę po raz 13 pobiegnie półmaraton Włocławek. I jak zawsze przed półmaratonem, kilka dni przed półmaratonem spotykamy się, by powiedzieć o tym wszystkim, co dziać się będzie w niedzielę, bo jak już Państwo na pewno doskonale wiedzą, tradycją jest to, że to nie tylko bieg, to wiele innych wydarzeń, które dzieją się dookoła półmaratonu Włocławek, a będę z Państwem o tym rozmawiał w towarzystwie pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego.
1: Dzień dobry.
0: Także pana prezesa lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Marka Wódeckiego. Po raz pierwszy z nami witamy panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watlis spółka ZO.
2: Dzień dobry.
0: Jest także pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, Anna Szczęsna.
3: Dzień dobry.
0: I od pana prezydenta chciałbym zacząć i muszę zacząć od wczorajszego wydarzenia, wczorajszego wydarzenia. Maratonu warszawskiego. Pan prezydent ukończył wczoraj maraton warszawski i dzisiaj dotarł do nas w świetnej formie, bez zakwasów. A jak wrażenia?
1: A skąd te informacje, że bez zakwasu?
0: Bodziarski tutaj pan prezydent.
1: Jakoś

0: się udało, tak, faktycznie, jakoś się udało dotrzeć, no bo miałem cały czas tył głowy, że dzisiaj jest konferencja prasowa i będziemy mówili o najważniejszym wydarzeniu biegowym, przynajmniej dla nas, czyli o półmaratonie Włocławek, więc no nie mogłem się poddać, musiałem jakoś tutaj dotrzeć.
1: Jakie wrażenia?

0: za dużo mówić. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie chyba największa impreza biegowa w naszym kraju, bardzo dobrze przygotowana na europejskim poziomie. Widać, że te 48 edycji to jest też takie doświadczenie, które no, procentuje. Ja zwróciłem uwagę na fakt, no, z racji też pełnionej funkcji, że jakie przełożenie na gospodarkę lokalną Warszawy ma to wydarzenie. Ktoś wyliczył, że ponad 60 milionów złotych tylko przez fakt, że maraton w Warszawie przez weekend się odbył, bo to jest kwestia chociażby tego, że ktoś gdzieś musi się zatrzymać, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc takie imprezy mają też, też, to jest dobre słowo, mają też przełożenie właśnie na lokalną gospodarkę i tak na pewno byśmy chcieli, żeby było z półmaratonem we Włocławku. Natomiast no, o tym muszę powiedzieć, bo to było niezwykle sympatyczne, kiedy spotykali mnie biegacze na już po biegu, tak naprawdę było ich sporo i mówili, no panie prezydencie, widzimy się za tydzień we Włocławku na półmaratonie, więc to takie przyjemne i myślę, że też bardzo no, pokazujące, że te 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje. I na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce. No ta praca jest wykonywana solidnie z roku na rok. Tutaj ogromne podziękowania, zawsze to podkreślam, dla Wektry, dla osób, które wiele miesięcy nad tym pracują, żeby podjąć biegaczy z całego kraju we Włocławku. Nad podziękowania oczywiście dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla wolontariuszy, dla wszystkich, którzy dokładają się do tego, żeby w momencie już, kiedy bieg zostanie zakończony, kiedy medale zawisną na szyjach, żeby to dobre wrażenie i dobre myślenie o Włocławku wyjeżdżało stąd i żeby właśnie ta chęć powrotu do Włocławka na półmaraton była jak największa z roku na rok.
1: To, co pan prezydent powiedział, wiele tygodni przygotowań do tego półmaratonu, przede wszystkim właśnie klubu sportowego Wektra, panie prezesie, to jest duże wyzwanie, ale też można spokojnie powiedzieć, że jest to taki sztandarowy produkt Wektry.
2: Tak, sztandarowy produkt Wektry i to tutaj trzeba wymienić koniecznie tę osobę, bez którego tego sztandaru by nie było. Marian Nowakowski, dyrektor biegu, który od wielu lat wzniósł ten bieg na wyżyny. On gdzieś się jak zwykle chowa w drugim rzędzie, ale gdyby nie jego postawa, to ten bieg nie rozwijałby się w ten sposób. No to pan prezydent powiedział, że robiliśmy go od początku, te prace koncepcyjne szły nam w dobrym kierunku i okazuje się, że później po przejęciu przez Wektrę, a mówię ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora biegu, który miał wielkie doświadczenie w organizacji imprez, na wielu imprezach był również, w związku z tym no, ten bieg rozwija się w sposób taki, który przyniesie nam na pewno w przyszłości przy okazji 50 półmaratonu Włocławek kilka tysięcy ludzi i myślę, że wtedy pan prezydent powie, że był to najważniejszy bieg w Polsce.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, ale to wiele czynników jest potrzebne, natomiast z jednym zastrzeżeniem, wtedy to bym chciał, żeby kilkadziesiąt tysięcy uczestników uczestniczyło.
2: Wyrażam się, oczywiście jestem jak najbardziej za, a najważniejsze jest również to, że od początku przy okazji tego biegu, gdzie biegają dorośli, biegają również dzieciaki i to musimy podkreślić, że nie robimy tego biegu tylko i wyłącznie dla biegaczy, czy zawodowych, półzawodowych, amatorów, ale biegamy również

0: biegamy z dzieciakami.
1: Pan prezes podprowadził pięknie do biegu dzieci, a ja witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym gronie panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watis. Postanowiliście włączyć się w organizację półmaratonu i zostać sponsorem głównym właśnie biegów dzieci.
2: Tak, to jest nasza pierwsza edycja tutaj w mieście Włocławek. Watis Cup, Bieg Małych Mistrzów, idealnie wpisuje się w ideę, że wielkie rzeczy zaczynamy od małych kroków. I właśnie ten bieg jest takim utożsamieniem właśnie tej idei. Stacje paliw Watis są to lokalne stacje, które wspierają lokalne wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić czas i między tym, dlatego ten bieg jakby
1: ponad 500 dzieciaków będzie miało okazję uczestniczyć w tych zmaganiach. To na pewno cieszy, że firmy lokalne włączają się w taką akcję i pomagają przy organizacji tych lokalnych wydarzeń. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej się wpisuje w szyldy różnych firm.
2: Tak, aktualnie w Włocławku mamy 3 stacje, w tym roku kolejne 2 dołączyły na mapie Włocławka i jest to idealna przestrzeń do tego, żeby dzięki biegu dla dzieci mogliśmy pokazać mieszkańcom, że można aktywnie spędzić czas i dzięki temu wzmocnić rozpoznawalność marki w mieście Włocławek, wśród Włocławian.
1: Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo często mówimy o tym, że wszystko dzieje się na stadionie, ale tak naprawdę pani czuwa nad 3 obiektami, po których biegają biegacze, czyli mówię o stadionie, o parku na Słodowie, jednym z najpiękniejszych momentów trasy, no i oczywiście o hali mistrzów, bo po raz kolejny w tym roku zawodnicy przebiegać będą przez halę.
3: Tak, jak zwykle myślę, że moi pracownicy, jak zawsze zresztą, staną na wysokości zadania i wszystkie obiekty będą przygotowane w sposób perfekcyjny. Moim zadaniem głównym i jest tutaj zawsze wielka presja ze strony Wydziału Sportu, pompowanie baloników, więc tak, Macieju, pamiętam, na sobotę będą gotowe, obiecuję. Także życzę wszystkim wspaniałej zabawy, no i przede wszystkim zapraszam tutaj na stadion, żeby kibicować zawodnikom, bo zawsze ten moment takich biegnięcia chyba na metę i ilość osób, które mogą tutaj nasze trybuny stadionu pomieścić. Serdecznie wszystkich zapraszam, włocławian, bądźcie z nami w tym dniu i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, ale podobno też jest zamówiona, więc zresztą tak jak zawsze, także zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę.
1: Muszę o tym powiedzieć, 26 stref kibica. Niedawno rozmawialiśmy podczas jednej z konferencji przed półmaratonem, że już mamy tyle stref, ile kilometrów na trasie, teraz jest o 5 stref więcej. To też jest niesamowite wydarzenie, że tak naprawdę na całej trasie zawodnicy mogą spotkać nie tylko mieszkańców, ale też różne organizacje, szkoły, które przygotowują takie trasy.
4: I to jest
1: pomaga
4: taki,
1: to w czasie biegu.
4: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu, ale jak mogę,
1: pewnie,
4: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy, to znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończy.

0: swój bieg już za 2 lata. Będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mistrzostw Polski szczególnych, bo właściwie po występie we Włocławku wielu z nich pewnie pojedzie od razu na Okęcie i poleci do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie, więc w najwyższej formie będą reprezentanci kraju, no i też te osoby, które jeszcze będą chciały te minima zdobyć, więc myślę, że to też jest ogromna zasługa tej właśnie takiej codziennej pracy organicznej wykonywanej przez całe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście, skupione głównie wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra, bo takie imprezy to jest też dowód na zaufanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że no najważniejsza impreza w kraju, krajowa impreza lekkoatletyczna właśnie we Włocławku będzie się odbywała. To oznacza, że PZLA wie, że tutaj są nie tylko warunki odpowiednie infrastrukturalne, ale też no, te organizacyjne, co nie jest bez znaczenia.
1: Ja przepraszam, że ja tak wertuję te kartki, ale chciałbym o niczym nie zapomnieć. Wspomniał pan prezydent o Klaudii Kazimierskiej. Po naszej prawej stronie, u państwa lewej, jest koszulka Klaudii Kazimierskiej. Trwa licytacja, szanowni państwo. Jest to licytacja dla Arturka Obieraka. Koszulka Klaudii Kazimierskiej do środy, do godziny 20:30. Trwa ta licytacja. W tej chwili kwota za tę koszulkę to jest 1500 zł, ale mamy jeszcze 2 dni. Czekamy na to, żeby tą kwotą właśnie za koszulkę Klaudii wspomóc Arturka, ale też mówiąc o Klaudii, powiedział pan prezydent, że była peacemakerem przed grupą dzieciaków. 8 peacemakerów będzie brało udział w naszym półmaratonie, więc na różnych tempach, godzina 35, 40, 45, aż do 2 godziny 10 można sobie wybrać, za kim kto chce pobiec i w jakim tempie jest w stanie tę trasę pokonać. Nie mogę nie powiedzieć o tym, że jest zbiórka karmy dla naszych psiaków, jak co roku uczestnicy półmaratonu, ale także kibice mogą dostarczać tutaj do biura zawodów różnego rodzaju tak potrawy, pokarmy dla psiaków z naszego włocławskiego schroniska. Oczywiście po zakończeniu biegu przekażemy to do naszego schroniska, a jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania.
0: Ale jest jeszcze jedna nowość, czyli miasteczko lekkoatletyczne.
1: Okej, tak. To też o tym warto powiedzieć. Jak pan prezydent chce coś więcej, albo pan prezes, to bardzo pięknie.
0: No to może pan prezes.
2: To znaczy tak, oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów, bo tak już to można nazwać.
1: Mam nadzieję, że to już wszystko i o niczym nie zapomniałem. Na pewno wszystkie
2: informacje. Znaczy ilość startujących na pewno jest w okolicach 700.
1: Już przekroczyła 700.
2: Już przekroczyła 700. Tak,
1: 500 tak,
2: idziemy na rekord, na pewno pogoda będzie, niedziela. Będzie pięknie.
3: Ja tutaj też chciałabym dopowiedzieć, że na naszym stoisku podczas tego wydarzenia będziemy mieli koło fortuny, w którym będzie można też zyskać nagrody, nie tylko dzieciaczki, ale także dorośli, także też również a propos miasteczka lekkoatletycznego serdecznie zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się

0: pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Wrocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Wrocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Wrocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Wrocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
1: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są im szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
0: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
1: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych pań, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Ina będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
2: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. Będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią psycholog. Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
3: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
2: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
1: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkini wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Włocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego.

0: zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
1: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy, no to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
0: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Impresaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. Wśród mieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
2: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską. Do tego Wrocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wrocławka, żeby powstał duży wicek, witacz. Oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
0: Na Zadamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
3: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
0: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
4: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie

0: przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
2: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zewnątrzszkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny nr 5, czyli szkoła podstawowa nr 2 i przedszkole publiczne nr 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację.
1: Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
3: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń, czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. 4. pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. Półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
4: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka i to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie.

0: się ponad 21 km w Polsce.
1: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
2: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów.
1: Z półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
0: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności, więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę,
3: pewnie,
0: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
1: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Włocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Włocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
0: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem, ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach ronda na ulicy Wysokiej i Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni, więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
1: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
4: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że
3: miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania. I to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasili.

0: Było za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kłogucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przełożone dalej.
1: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. To wyjątkowa data w kalendarzu, ale w tym roku zamiast tylko mówić o pomocy, zamieniamy słowa w czyny i kilometry. Dokładnie tego dnia startuje wyjątkowy półmaraton, w którym każdy krok ma ogromne znaczenie. Nasi biegacze nie biegną po życiowe rekordy, biegną z myślą o tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią. Cała energia tego wydarzenia dedykowana jest zwierzakom, a w szczególności bezdomnym psom i kotom, które spędzają swoje dni samotnie w schroniskowych boksach i z nadzieją wypatrują nowych, kochających domów. Każdy przebyty kilometr, każdy liter wylanego potu i każda cegiełka to realne wsparcie. Pełne miski i lepsza jakość karmy dla porzuconych czworonogów. Szybka diagnostyka weterynaryjna i leki, które ratują im życie. Głośny apel o adopcję. Chcemy, aby cały świat usłyszał o zwierzakach szukających swoich ludzi. Zwierzęta w schroniskach codziennie biegną w swoim własnym, niewidzialnym maratonie o przetrwanie i miłość. 4 października dołączamy do nich, aby pomóc im jak najszybciej dotrzeć do mety, którą jest bezpieczny, ciepły dom. Bądźcie z nami na trasie, kibicujcie i wspierajcie bezdomniaki. Pomaganie ma wielką moc, a

sportowym wydaniu smakuje najlepiej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 21 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Bednarska 2. Płeć: samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 22 września 2026. Miejsce znalezienia: świętego Antoniego. Płeć: samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121K. Płeć: samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121. Płeć: samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: bury. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 24 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wesoła 12. Płeć: samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duża. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć: samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: duża. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć: samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: rudo-biała. Wielkość: mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć: samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: rudy pręgowany. Wielkość: mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć: samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: biało-dymna. Wielkość: mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć: samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć: samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: srebrno-pręgowana. Wielkość: mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka. Płeć: samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie: biało-czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Fredek. Kochani, poznajcie Fredka, niedużego, puszystego, czarnego pieska. Jego wiek oceniono na około 7 lat. Fredek trafił do nas po stracie opiekuna. Odwrotnie niż większość psów, w takiej sytuacji od samego początku był bardzo radosny i mocno nastawiony na człowieka. W trakcie pobytu w schronisku jego nastawienie nie zmieniło się. To uroczy psiak, który cieszy się na widok ludzi, przymila się, pakuje na kolanka i prosi o głaski. Równie przyjaźnie jest nastawiony do innych psów. Jest to wynik tego, że mieszkał wcześniej z psim rodzeństwem. U nas także przebywa w boksie z psim kolegą, z którym bardzo dobrze się dogaduje. Fredzie jest aktywnym psiakiem. Uwielbia zabawę na wybiegu i szybkie spacery połączone z odkrywaniem nowych miejsc, ścieżek, zapachów. Fredek to piesek o niewielkim rozmiarze, ale o wielkim sercu. Jesteśmy pewni, że ktokolwiek zdecyduje się dać mu dom, zyska cudownego, kochającego przyjaciela. Zapraszamy do poznania Fredusia na żywo. Fredek zarejestrowany jest pod numerem 13300/22/26. Został zaszczepiony przeciwko wścieklizmie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Carter. Oto Carter. Biało-szary koci maluch znaleziony w kartonie w śmietniku. Trafił do nas z rodzeństwem, które znalazło już stałe domy. Carter ma około 5 miesięcy. Od początku pobytu był nieco nieufny i jak na razie nadal nieco boi się obcych ludzi. Kiedy już jednak kogoś pozna, zmienia się w miziastego, rozbruczonego kociaka. Jak przystało na młodego kocurka, Carter uwielbia się bawić. Nie ma oporów przed zabawą z innymi kotami. Byłoby więc super, gdyby trafił do domu, w którym jest już zrównoważony koci rezydent lub kociak w podobnym wieku. Szukamy dla niego domu, w którym będzie kochany i zadbany przez całe życie. Takiego, w którym dostanie odpowiednią ilość czasu i miłości, aby wyszedł z korupki nieśmiałości i stał się odważnym, pewnym siebie kotem. Carter zarejestrowany jest pod numerem 4838/54/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatnie.

0: jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongą, z panią Jolongą Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, tak. Ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
0: Że budżet przejdzie, będziemy głosowały.
1: Będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi. A jeszcze jak się zmęczą, upocą, to jest po prostu fajne.
0: To jeszcze jest ważne, bo nie każdego seniora stać na opłacenie
1: tak,
0: zajęć
1: tak,
0: płatnych.
1: To jest.
0: I to, że one są bezpłatne, to dla wielu osób no. jest to naprawdę ważne. I to jest cenne, że można przyjść no, za darmo, bo nie każdy może zapłacić.
1: Ciekawe, że
0: my też jeszcze tu w sali mamy zajęcia odpłatne i też na nie chodzimy, bo tak jak myślimy, nigdy za dużo ruchu.
1: Zgadzam się. No zgadzam się z tobą całkowicie. Tak.
2: Zapytam jeszcze, bo wszystko pięknie pani opowiedziałyście. Dzisiaj joga, czy uczestniczycie panie też w innych ćwiczeniach? Jeśli tak, to w jakich?
0: Tak, uczestniczymy w zdrowym kręgosłupie, jak nasza instruktorka mówiła. Uczestniczymy też w zajęciach aerobiku, aerobik.
3: Fitness.
0: Fitness to jest takie połączone wiele ćwiczeń, one są wtedy dynamiczne, takie bardzo intensywne, że my to lubimy.
1: Wczoraj też taki trening.
0: Też tak, dała do wiwatu, ale mimo wszystko rano jesteśmy.
4: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
5: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
5: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
4: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
3: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest

0: Super atmosfera, super, super ludzie. Naprawdę super.
1: Właśnie, pełna sala. Jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
0: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności któreś z nich?
0: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
0: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
3: Bardzo,
2: Bardzo,
3: bardzo potrzebne.
2: naprawdę bardzo.
3: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
2: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
3: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
2: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat. Zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
3: Stronę mentalną.
2: tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
3: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
2: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe, to ja na przykład patrząc na panie jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że Pani będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą Panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą
2: W
1: ćwiczeń.
2: domu rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie jak ćwiczymy tu. Także.
3: Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już Pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
2: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
4: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny.

0: Zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby,

0: już w najbliższą niedzielę po raz 13 pobiegnie półmaraton Włocławek. I jak zawsze przed półmaratonem, kilka dni przed półmaratonem spotykamy się, by powiedzieć o tym wszystkim, co dziać się będzie w niedzielę, bo jak już Państwo na pewno doskonale wiedzą, tradycją jest to, że to nie tylko bieg, to wiele innych wydarzeń, które dzieją się dookoła półmaratonu Włocławek, a będę z Państwem o tym rozmawiał w towarzystwie pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego.
1: Dzień dobry.
0: Także pana prezesa lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Marka Wódeckiego. Po raz pierwszy z nami witamy panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watlis spółka ZO.
2: Dzień dobry.
0: Jest także pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, Anna Szczęsna.
3: Dzień dobry.
0: I od pana prezydenta chciałbym zacząć i muszę zacząć od wczorajszego wydarzenia, wczorajszego wydarzenia. Maratonu warszawskiego. Pan prezydent ukończył wczoraj maraton warszawski i dzisiaj dotarł do nas w świetnej formie, bez zakwasów. A jak wrażenia?
1: A skąd te informacje, że bez zakwasu?
0: Bodziarski tutaj pan prezydent.
1: Jakoś się udało. Faktycznie, jakoś się udało dotrzeć, no bo miałem cały czas tył głowy, że dzisiaj jest konferencja prasowa i będziemy mówili o najważniejszym wydarzeniu biegowym, przynajmniej dla nas, czyli o półmaratonie Włocławek, więc no nie mogłem się poddać, musiałem jakoś tutaj dotrzeć.
0: Jakie wrażenia i porównanie do włocławskiego półmaratonu? Oczywiście dużo większy rozmach pewnie w Warszawie.
1: O maratonie warszawskim nie chciałbym za dużo mówić. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie chyba największa impreza biegowa w naszym kraju. Bardzo dobrze przygotowana na europejskim poziomie. Widać, że te 48 edycji to jest też takie doświadczenie, które no procentuje. Ja zwróciłem uwagę na fakt, no, z racji też pełnionej funkcji, że jakie przełożenie na gospodarkę lokalną Warszawy ma to wydarzenie. Ktoś wyliczył, że ponad 60 milionów złotych tylko przez fakt, że maraton w Warszawie przez weekend się odbył, bo to jest kwestia chociażby tego, że ktoś gdzieś musi się zatrzymać, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc takie imprezy mają też, to jest dobre słowo, mają też przełożenie właśnie na lokalną gospodarkę i tak na pewno byśmy chcieli, żeby było z półmaratonem we Włocławku. Natomiast no, o tym muszę powiedzieć, bo to było niezwykle sympatyczne, kiedy spotykali mnie biegacze na już po biegu, tak naprawdę było ich sporo. I mówili, no panie prezydencie, widzimy się za tydzień we Włocławku na półmaratonie, więc to takie przyjemne i myślę, że też bardzo no, pokazujące, że te 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem

0: No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce. No ta praca jest wykonywana solidnie z roku na rok. Tutaj ogromne podziękowania, zawsze to podkreślam, dla Wektry, dla osób, które wiele miesięcy nad tym pracują, żeby podjąć biegaczy z całego kraju we Wrocławku. Podziękowania oczywiście dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla wolontariuszy, dla wszystkich, którzy dokładają się do tego, żeby w momencie już, kiedy bieg zostanie zakończony, kiedy medale zawisną na szyjach, żeby to dobre wrażenie i dobre myślenie o Włocławku wyjeżdżało stąd i żeby właśnie ta chęć powrotu do Włocławka na półmaraton była jak największa z roku na rok.
1: To, co pan prezydent powiedział, wiele tygodni przygotowań do tego półmaratonu, przede wszystkim właśnie klubu sportowego Wektra. Panie prezesie, to jest duże wyzwanie, ale też można spokojnie powiedzieć, że jest to taki sztandarowy produkt Wektry.
2: Tak, sztandarowy projekt Wektry, i to tutaj trzeba wymienić koniecznie tę osobę, bez którego tego sztandaru by nie było. Marian Nowakowski, dyrektor biegu, który od wielu lat wzniósł ten bieg na wyżyny. On gdzieś się jak zwykle chowa w drugim rzędzie, ale gdyby nie jego postawa, to ten bieg nie rozwijałby się w ten sposób. To pan prezydent powiedział, że robiliśmy go od początku. Te prace koncepcyjne szły nam w dobrym kierunku i okazuje się, że później po przejęciu przez Wektrę, a mówię ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora biegu, który miał wielkie doświadczenie w organizacji imprez, na wielu imprezach był również, w związku z tym no, ten bieg rozwija się w sposób taki, który przyniesie nam na pewno w przyszłości, przy okazji 50. półmaratonu Wrocławek, kilka tysięcy ludzi, i myślę, że wtedy pan prezydent powie, że był to najważniejszy bieg w Polsce.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, ale to wiele czynników jest potrzebne. Natomiast z jednym zastrzeżeniem, wtedy to bym chciał, żeby kilkadziesiąt tysięcy uczestników
2: Okej.
0: uczestniczyło.
2: Okay. Wyrażam zgodę. Oczywiście jestem jak najbardziej za. A najważniejsze jest również to, że od początku, przy okazji tego biegu, gdzie biegają dorośli, biegają również dzieciaki. I to musimy podkreślić, że nie robimy tego biegu tylko i wyłącznie dla biegaczy, czy zawodowych, półzawodowych, amatorów, ale biegamy z dzieciakami.
1: Pan prezes podprowadził pięknie do biegu dzieci, a ja witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym gronie panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watis. Postanowiliście włączyć się w organizację półmaratonu i zostać sponsorem głównym właśnie biegów dzieci.
3: Tak, to jest nasza pierwsza edycja tutaj w mieście Włocławek. Batis Cup, Bieg Małych Mistrzów, idealnie wpisuje się w ideę, że wielkie rzeczy zaczynamy od małych kroków. I właśnie ten bieg jest takim utożsamieniem właśnie tej idei. Stacje paliw Batis są to lokalne stacje, które wspierają lokalne wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić czas, i między tym, dlatego ten bieg jakby powstał.
1: Ponad 500 dzieciaków będzie miało okazję uczestniczyć w tych zmaganiach. To na pewno cieszy, że firmy lokalne włączają się w taką akcję i pomagają przy organizacji tych lokalnych wydarzeń. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej się wpisuje w szyldy różnych firm.
3: Tak, aktualnie w Włocławku mamy trzy stacje. W tym roku kolejne dwie dołączyły na mapie Włocławka. I jest to idealna przestrzeń do tego, żeby dzięki biegu dla dzieci mogliśmy pokazać mieszkańcom, że można aktywnie spędzić czas i dzięki temu wzmocnić rozpoznawalność marki w mieście Włocławek, wśród Włocławian.
1: Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo często mówimy o tym, że wszystko dzieje się na stadionie, ale tak naprawdę pani czuwa nad trzema obiektami, po których biegają biegacze, czyli mówię o stadionie, o parku na Słodowie, jednym z najpiękniejszych momentów trasy, no i oczywiście o hali mistrzów, bo po raz kolejny w tym roku zawodnicy przebiegać będą przez halę.
4: Tak, jak zwykle myślę, że moi pracownicy, jak zawsze zresztą, staną na wysokości zadania i wszystkie obiekty będą przygotowane w sposób perfekcyjny. moim zadaniem głównym i jest tutaj zawsze wielka presja z

0: ze strony Wydziału Sportu, pompowanie baloników, więc tak, Macieju, pamiętam, na sobotę będą gotowe, obiecuję. Także życzę wszystkim wspaniałej zabawy, no i przede wszystkim zapraszam tutaj na stadion, żeby kibicować zawodnikom, bo zawsze ten moment takich biegnięcia chyba na metę i ilość osób, które mogą tutaj nasze trybuny stadionu pomieścić, serdecznie wszystkich zapraszam, włocławian, bądźcie z nami w tym dniu i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, ale podobno też jest zamówiona, więc zresztą tak jak zawsze, także zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę.
1: Muszę o tym powiedzieć, 26 stref kibica. Niedawno rozmawialiśmy podczas jednej z konferencji przed półmaratonem, że już mamy tyle stref, ile kilometrów na trasie, teraz jest o 5 stref więcej. To też jest niesamowite wydarzenie, że tak naprawdę na całej trasie zawodnicy mogą spotkać nie tylko mieszkańców, ale też różne organizacje, szkoły, które przygotowują takie trasy.
2: I to jest
1: pomaga
2: taki,
1: to w czasie biegu.
2: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu, ale jak mogę,
1: pewnie,
2: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy, to znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mistrzostw Polski szczególnych, bo właściwie po występie we Włocławku wielu z nich pewnie pojedzie od razu na Okęcie i poleci do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie, więc w najwyższej formie będą reprezentanci kraju, no i też te osoby, które jeszcze będą chciały te minima zdobyć, więc myślę, że to też jest ogromna zasługa tej właśnie takiej codziennej pracy organicznej wykonywanej przez całe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście, skupione głównie wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra, bo takie imprezy to jest też dowód na zaufanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że no najważniejsza impreza w kraju, krajowa impreza lekkoatletyczna właśnie we Włocławku będzie się odbywała. To oznacza, że PZLA wie, że tutaj są nie tylko warunki odpowiednie infrastrukturalne, ale też no te organizacyjne, co nie jest bez znaczenia.
1: Ja przepraszam, że ja tak wertuję te kartki, ale chciałbym o niczym nie zapomnieć. Wspomniał pan prezydent o Klaudii Kazimierskiej. Po naszej prawej stronie, u państwa lewej, jest koszulka Klaudii Kazimierskiej. Trwa licytacja, szanowni państwo. Jest to licytacja dla Arturka Obieraka. Koszulka Klaudii Kazimierskiej do środy, do godziny 20:30. Trwa ta licytacja. W tej chwili kwota za tę koszulkę to jest 1500 zł, ale mamy jeszcze 2 dni. Czekamy na to, żeby tą kwotą właśnie za koszulkę Klaudii wspomóc Arturka, ale też mówiąc o Klaudii, powiedział pan prezydent, że była peacemakerem przed grupą dzieciaków. 8 peacemakerów będzie brało udział w naszym półmaratonie, więc na różnych tempach, godzina 35, 40, 45, aż do 2 godziny 10 można sobie wybrać, za kim kto chce pobiec i w jakim tempie jest w stanie tę trasę pokonać. Nie mogę nie powiedzieć

0: o tym, że jest zbiórka karmy dla naszych psiaków, jak co roku uczestnicy półmaratonu, ale także kibice mogą dostarczać tutaj do biura zawodów różnego rodzaju tak potrawy, pokarmy dla psiaków z naszego włocławskiego schroniska. Oczywiście po zakończeniu biegu przekażemy to do naszego schroniska, a jeśli Państwo macie jeszcze jakieś pytania.
1: Ale jest jeszcze jedna nowość, czyli miasteczko lekkoatletyczne.
0: Okej, tak. To też o tym warto powiedzieć. Jak pan prezydent chce coś więcej, albo pan prezes, to bardzo pięknie.
1: No to może pan prezes.
2: To znaczy tak, oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów, bo tak już to można nazwać.
0: Mam nadzieję, że to już wszystko i o niczym nie zapomniałem. Na pewno wszystkie
2: informacje. Znaczy ilość startujących na pewno jest w okolicach 700.
0: Już przekroczyła 700.
2: Już przekroczyła 700
0: zgłoszonych. 500
2: tak, idziemy na rekord, na pewno pogoda będzie, niedziela. Będzie pięknie.
3: Ja tutaj też chciałabym dopowiedzieć, że na naszym stoisku podczas tego wydarzenia będziemy mieli koło fortuny, w którym będzie można też zyskać nagrody, nie tylko dzieciaczki, ale także dorośli, także też również a propos miasteczka lekkoatletycznego serdecznie zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
1: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są już szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek.

0: że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
1: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
0: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych pań, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Ina będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
2: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. O, to było, będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią psycholog. Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
3: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
2: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
0: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić, obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wiesz, czaka powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
1: Fundacja Włocowianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkinie wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Wrocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
4: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. No, to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
1: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Impresaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. Wśród mieściu są m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
5: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po teatrze nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Haliską, Do tego Wocławek wita fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wocławka, żeby powstał duży wicek.

0: oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
1: Na Zazamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
2: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja szkoły podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
1: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
3: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
4: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, na które budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej, Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na

0: realizację.
1: Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
2: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń, czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
3: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
1: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
4: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale, będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów.
1: Z półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
3: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności, więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę?
4: Pewnie.
3: To ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która

0: No dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg, już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
1: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Włocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Włocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
0: Czy to na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką? Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem, ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach ronda na ulicy Wysokiej i Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni, więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
1: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
2: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania i to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasiliło za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kuchucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przenoszone dalej.
1: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800.

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. To wyjątkowa data w kalendarzu, ale w tym roku zamiast tylko mówić o pomocy, zamieniamy słowa w czyny i kilometry. Dokładnie tego dnia startuje wyjątkowy półmaraton, w którym każdy krok ma ogromne znaczenie. Nasi biegacze nie biegną po życiowe rekordy, biegną z myślą o tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią. Cała energia tego wydarzenia dedykowana jest zwierzakom, a w szczególności bezdomnym psom i kotom, które spędzają swoje dni samotnie w schroniskowych boksach i z nadzieją wypatrują nowych, kochających domów. Każdy przebyty kilometr, każdy litr wylanego potu i każda cegiełka to realne wsparcie. Pełne miski i lepsza jakość karmy dla porzuconych czworonogów. Szybka diagnostyka weterynaryjna i leki, które ratują im życie. Głośny apel o adopcję. Chcemy, aby cały świat usłyszał o zwierzakach szukających swoich ludzi. Zwierzęta w schroniskach codziennie biegną w swoim własnym, niewidzialnym maratonie o przetrwanie i miłość. 4 października dołączamy do nich, aby pomóc im jak najszybciej dotrzeć do mety, którą jest bezpieczny, ciepły dom. Bądźcie z nami na trasie, kibicujcie i wspierajcie bezdomniaki. Pomaganie ma wielką moc, a w sportowym wydaniu smakuje najlepiej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 21 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Bednarska 2, płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarne podpalana, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 22 września 2026. Miejsce znalezienia: świętego Antoniego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121K, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 24 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wesoła 12, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie biało-czarny, wielkość duża, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie tricolor, wielkość duża, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudy pręgowany, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-dymna, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie srebrno-pręgowana, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka, płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie biało-czarna, wielkość średnia,

Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Fredek. Kochani, poznajcie Fredka, niedużego, puszystego, czarnego pieska. Jego wiek oceniono na około 7 lat. Fredek trafił do nas po stracie opiekuna. Odwrotnie niż większość psów, w takiej sytuacji od samego początku był bardzo radosny i mocno nastawiony na człowieka. W trakcie pobytu w schronisku jego nastawienie nie zmieniło się. To uroczy psiak, który cieszy się na widok ludzi, przymila się, pakuje na kolanka i prosi o głaski. Równie przyjaźnie jest nastawiony do innych psów. Jest to wynik tego, że mieszkał wcześniej z psim rodzeństwem. U nas także przebywa w boksie z psim kolegą, z którym bardzo dobrze się dogaduje. Fredzio jest aktywnym psiakiem. Uwielbia zabawę na wybiegu i szybkie spacery, połączone z odkrywaniem nowych miejsc, ścieżek, zapachów. Fredek to piesek o niewielkim rozmiarze, ale o wielkim sercu. Jesteśmy pewni, że ktokolwiek zdecyduje się dać mu dom, zyska cudownego, kochającego przyjaciela. Zapraszamy do poznania Fredusia na żywo. Fredek zarejestrowany jest pod numerem 13300/22/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Carter. Oto Carter. Biało-szary koci maluch znaleziony w kartonie w śmietniku. Trafił do nas z rodzeństwem, które znalazło już stałe domy. Carter ma około 5 miesięcy. Od początku pobytu był nieco nieufny i jak na razie nadal nieco boi się obcych ludzi. Kiedy już jednak kogoś pozna, zmienia się w miziastego, rozmruczonego kociaka. Jak przystało na młodego kocurka, Carter uwielbia się bawić. Nie ma oporów przed zabawą z innymi kotami. Byłoby więc super, gdyby trafił do domu, w którym jest już zrównoważony kocie rezydent lub kociak w podobnym wieku. Szukamy dla niego domu, w którym będzie kochany i zadbany przez całe życie. Takiego, w którym dostanie odpowiednią ilość czasu i miłości, aby wyszedł z korupki nieśmiałości i stał się odważnym, pewnym siebie kotem. Carter zarejestrowany jest pod numerem 4838/54/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 021.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wrocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wrocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego, że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja tu słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
5: Będziemy
4: głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi, a jeszcze jak się zmęczą, upocą, to jest po prostu fajne.
3: To jeszcze jest ważne, bo nie każdego seniora stać na opłacenie zajęć.
4: Tak, to jest.
3: I to, że one są bezpłatne, to dla wielu osób.

0: Jest to naprawdę ważne. I to jest cenne, że można przyjść no, za darmo, bo nie każdy może zapłacić.
1: Ciekaw, że
0: My
1: było w
0: też
1: przyszłym
0: często,
1: roku.
0: my też jeszcze tu w sali mamy zajęcia odpłatne i też na nie chodzimy, bo tak jak myślimy, nigdy za dużo ruchu.
1: Zgadzam się. No, zgadzam się z tobą całkowicie.
2: Zapytam jeszcze, bo wszystko pięknie pani opowiedziałyście. Dzisiaj joga, czy uczestniczycie panie też w innych ćwiczeniach? Jeśli tak, to w jakich?
0: Tak, uczestniczymy w zdrowym kręgosłupie, jak nasza instruktorka mówiła. Uczestniczymy też w zajęciach aerobiku. Aerobik.
1: Fitness.
0: Fitness to jest takie połączone wiele ćwiczeń, one są wtedy dynamiczne, takie bardzo intensywne, ale my to lubimy.
1: Wczoraj też taki
0: wczoraj
1: był
0: nam też, tak, dała do wiwatu, ale mimo wszystko rano jesteśmy.
3: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
4: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
4: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie niestety. Na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
3: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
5: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
5: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
5: Nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
5: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
6: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
2: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
6: Bardzo, naprawdę bardzo.
7: Bardzo. Zadowoleni też jesteśmy bardzo.
6: Super, to jest naprawdę relaks raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
7: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
6: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
7: stronę mentalną.
6: Tak, tak.
2: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
7: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
2: Czy były wymagające?
6: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą.

0: Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że Panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą Panie w domu może?

0: mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już Pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
2: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: już w najbliższą niedzielę po raz 13 pobiegnie półmaraton Włocławek. I jak zawsze przed półmaratonem, kilka dni przed półmaratonem spotykamy się, by powiedzieć o tym wszystkim, co dziać się będzie w niedzielę, bo jak już Państwo na pewno doskonale wiedzą, tradycją jest to, że to nie tylko bieg, to wiele innych wydarzeń, które dzieją się dookoła półmaratonu Włocławek, a będę z Państwem o tym rozmawiał w towarzystwie pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego.
1: Dzień dobry.
0: Także pana prezesa lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Marka Wódeckiego. Po raz pierwszy z nami witamy panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Wadlis spółka z o.o.
2: Dzień dobry.
0: Jest także pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, Anna Szczęsna.
3: Dzień dobry.
0: No i od pana prezydenta chciałbym zacząć i muszę zacząć od wczorajszego wydarzenia, od sobotniego, nie, wczorajszego wydarzenia maratonu warszawskiego. Pan prezydent ukończył wczoraj maraton warszawski i dzisiaj dotarł do nas w świetnej formie bez

0: zakwasów. A jak wrażenia?
1: A skąd te informacje, że bez zakwasów?
0: Bodziarski tutaj pan prezydent.
1: Jakoś się udało, sali. Tak, faktycznie, jakoś się udało dotrzeć, no bo miałem cały czas tył głowy, że dzisiaj jest konferencja prasowa i będziemy mówili o najważniejszym wydarzeniu biegowym, przynajmniej dla nas, czyli o półmaratonie Włocławek, więc no nie mogłem się poddać, musiałem jakoś tutaj dotrzeć.
0: Jakie wrażenia i porównanie do włocławskiego półmaratonu? Oczywiście dużo większy rozmach pewnie w Warszawie.
1: No to no, o maratonie warszawskim nie chciałbym za dużo mówić. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie chyba największa impreza biegowa w naszym kraju. Bardzo dobrze przygotowana na europejskim poziomie. Widać, że te 48 edycji to jest też takie doświadczenie, które no, procentuje. Ja zwróciłem uwagę na fakt, no, z racji też pełnionej funkcji, że jakie przełożenie na gospodarkę lokalną Warszawy ma to wydarzenie. Ktoś wyliczył, że ponad 60 milionów złotych tylko przez fakt, że maraton w Warszawie przez weekend się odbył, bo to jest kwestia chociażby tego, że ktoś gdzieś musi się zatrzymać, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc takie imprezy mają też, też, to jest dobre słowo, mają też przełożenie właśnie na lokalną gospodarkę i tak na pewno byśmy chcieli, żeby było z półmaratonem we Włocławku. Natomiast no, o tym muszę powiedzieć, bo to było niezwykle sympatyczne, kiedy spotykali mnie biegacze na już po biegu, tak naprawdę było ich sporo. I mówili, no panie prezydencie, widzimy się za tydzień we Włocławku na półmaratonie, więc to takie przyjemne i myślę, że też bardzo no, pokazujące, że te 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem, no i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce. No ta praca jest wykonywana solidnie z roku na rok. Tutaj ogromne podziękowania zawsze to podkreślam dla Wektry, dla osób, które wiele miesięcy nad tym pracują, żeby podjąć biegaczy z całego kraju we Włocławku. Nad podziękowania oczywiście dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla wolontariuszy, dla wszystkich, którzy dokładają się do tego, żeby w momencie już, kiedy bieg zostanie zakończony, kiedy medale zawisną na szyjach, żeby to dobre wrażenie i dobre myślenie o Włocławku wyjeżdżało stąd i żeby właśnie ta chęć powrotu do Włocławka na półmaraton była jak największa z roku na rok.
0: To co pan prezydent powiedział, wiele tygodni przygotowań do tego półmaratonu, przede wszystkim właśnie klubu sportowego Wektra, panie prezesie, to jest duże wyzwanie, ale też można spokojnie powiedzieć, że jest to taki sztandarowy produkt Wektry.
2: Tak, sztandarowy projekt Wektry i to tutaj trzeba wymienić koniecznie tę osobę, bez którego tego sztandaru by nie było. Marian Nowakowski, dyrektor biegu, który od wielu lat wzniósł ten bieg na wyżyny. On gdzieś się jak zwykle chowa w drugim rzędzie, ale gdyby nie jego postawa, to ten bieg nie rozwijałby się w ten sposób. No to pan prezydent powiedział, że robiliśmy go od początku, te prace koncepcyjne szły nam w dobrym kierunku i okazuje się, że później po przejęciu przez Vectre, mówię ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora biegu, który miał wielkie doświadczenie w organizacji imprez, na wielu imprezach był również, w związku z tym no, ten bieg rozwija się w sposób taki, który przyniesie nam na pewno w przyszłości przy okazji 50. półmaratonu Włocławek

0: kilka tysięcy ludzi i myślę, że wtedy pan prezydent powie, że był to najważniejszy bieg w Polsce.
1: Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, ale to wiele czynników jest potrzebne. Natomiast z jednym zastrzeżeniem, wtedy to bym chciał, żeby kilkadziesiąt tysięcy uczestników uczestniczyło.
0: Wyrażam się, oczywiście jestem jak najbardziej za. A najważniejsze jest również to, że od początku przy okazji tego biegu, gdzie biegają dorośli, biegają również dzieciaki. I to musimy podkreślić, że nie robimy tego biegu tylko i wyłącznie dla biegaczy, czy zawodowych, półzawodowych, amatorów, ale biegamy również, biegamy z dzieciakami.
2: Pan prezes podprowadził pięknie do biegu dzieci, a ja witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym gronie panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watis. Postanowiliście włączyć się w organizację półmaratonu i zostać sponsorem głównym właśnie biegów dzieci.
3: Tak, to jest nasza pierwsza edycja tutaj w mieście Włocławek. Watis Cup, bieg małych mistrzów, idealnie wpisuje się w ideę, że wielkie rzeczy zaczynamy od małych kroków. I właśnie ten bieg jest takim utożsamieniem właśnie tej idei. Stacje paliw Watis są to lokalne stacje, które wspierają lokalne wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić czas i między tym, dlatego ten bieg jakby
2: ponad 500 dzieciaków będzie miało okazję uczestniczyć w tych zmaganiach. To na pewno cieszy, że firmy lokalne włączają się w taką akcję i pomagają przy organizacji tych lokalnych wydarzeń. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej się wpisuje w szyldy różnych firm.
3: Tak, aktualnie w Włocławku mamy 3 stacje, w tym roku kolejne 2 dołączyły na mapie Włocławka i jest to idealna przestrzeń do tego, żeby dzięki biegu dla dzieci mogliśmy pokazać mieszkańcom, że można aktywnie spędzić czas i dzięki temu wzmocnić rozpoznawalność marki w mieście Włocławek, wśród Włocławian.
2: Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo często mówimy o tym, że wszystko dzieje się na stadionie, ale tak naprawdę pani czuwa nad 3 obiektami, po których biegają biegacze, czyli mówię o stadionie, o parku na Słodowie, jednym z najpiękniejszych momentów trasy, no i oczywiście o hali mistrzów, bo po raz kolejny w tym roku zawodnicy przebiegać będą przez halę.
4: Tak, jak zwykle myślę, że moi pracownicy, jak zawsze zresztą, staną na wysokości zadania i wszystkie obiekty będą przygotowane w sposób perfekcyjny. Moim zadaniem głównym i jest tutaj zawsze wielka presja ze strony Wydziału Sportu, pompowanie baloników, więc tak, Macieju, pamiętam, na sobotę będą gotowe, obiecuję. Także życzę wszystkim wspaniałej zabawy, no i przede wszystkim zapraszam tutaj na stadion, żeby kibicować zawodnikom, bo zawsze ten moment takich biegnięcia chyba na metę i ilość osób, które mogą tutaj nasze trybuny stadionu pomieścić. Serdecznie wszystkich zapraszam, włocławian, bądźcie z nami w tym dniu i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, ale podobno też jest zamówiona, więc zresztą tak jak zawsze, także zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę.
2: Muszę o tym powiedzieć, 26 stref kibica. Niedawno rozmawialiśmy podczas jednej z konferencji przed półmaratonem, że już mamy tyle stref, ile kilometrów na trasie, teraz jest o 5 stref więcej. To też jest niesamowite wydarzenie, że tak naprawdę na całej trasie zawodnicy mogą spotkać nie tylko mieszkańców, ale też różne organizacje, szkoły, które przygotowują takie trasy.
1: I to jest
2: pomaga
1: taki,
2: to w czasie biegu.
1: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu, ale jak mogę,
2: pewnie,
1: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy, to znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o

0: biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg, już za 2 lata będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mistrzostw Polski szczególnych, bo właściwie po występie we Włocławku wielu z nich pewnie pojedzie od razu na Okęcie i poleci do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie, więc w najwyższej formie będą reprezentanci kraju, no i też te osoby, które jeszcze będą chciały te minima zdobyć, więc myślę, że to też jest ogromna zasługa tej właśnie takiej codziennej pracy organicznej wykonywanej przez całe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście, skupione głównie wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra, bo takie imprezy to jest też dowód na zaufanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że no najważniejsza impreza w kraju, krajowa impreza lekkoatletyczna właśnie we Włocławku będzie się odbywała, to oznacza, że PZLA wie, że tutaj są nie tylko warunki odpowiednie infrastrukturalne, ale też no, te organizacyjne, co nie jest bez znaczenia.
1: Ja przepraszam, że ja tak wertuję te kartki, ale chciałbym o niczym nie zapomnieć. Wspomniał pan prezydent o Klaudii Kazimierskiej. Po naszej prawej stronie, u państwa lewej, jest koszulka Klaudii Kazimierskiej. Trwa licytacja, szanowni państwo. Jest to licytacja dla Arturka Obieraka. Koszulka Klaudii Kazimierskiej do środy, do godziny 20:30. Trwa ta licytacja. W tej chwili kwota za tę koszulkę to jest 1500 zł, ale mamy jeszcze 2 dni. Czekamy na to, żeby tą kwotą właśnie za koszulkę Klaudii wspomóc Arturka, ale też mówiąc o Klaudii, powiedział pan prezydent, że była peacemakerem przed grupą dzieciaków. 8 peacemakerów będzie brało udział w naszym półmaratonie, więc na różnych tempach, godzina 35, 40, 45, aż do 2 godziny 10 można sobie wybrać, za kim kto chce pobiec i w jakim tempie jest w stanie tę trasę pokonać. Nie mogę nie powiedzieć o tym, że jest zbiórka karmy dla naszych psiaków, jak co roku uczestnicy półmaratonu, ale także kibice mogą dostarczać tutaj do biura zawodów różnego rodzaju tak potrawy, pokarmy dla psiaków z naszego włocławskiego schroniska. Oczywiście po zakończeniu biegu przekażemy to do naszego schroniska, a jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania.
0: Ale jest jeszcze jedna nowość, czyli miasteczko lekkoatletyczne.
1: Okej, tak. To też o tym warto powiedzieć. Jak pan prezydent chce coś więcej, albo pan prezes, to bardzo pięknie.
0: No to może pan prezes.
2: To znaczy tak, oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów, bo tak już to można nazwać.
1: Mam nadzieję, że to już wszystko i o niczym nie zapomniałem. Na pewno wszystkie
2: informacje. Znaczy ilość startujących na pewno jest w okolicach 700.
1: Już przekroczyła 700.
2: Już przekroczyła 700. Tak,
1: 500 tak,
2: idziemy na rekord, na pewno pogoda będzie, niedziela. Będzie pięknie.
3: Ja tutaj też chciałabym dopowiedzieć, że na naszym stoisku podczas tego wydarzenia będziemy mieli koło fortuny, w którym będzie można też zyskać nagrody, nie tylko dzieciaczki, ale także dorośli, także też również a propos miasteczka lekkoatletycznego serdecznie zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
1: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są im szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
0: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
1: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych pań, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Ina będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
2: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. Będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią psycholog. Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
3: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
2: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
1: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić, obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy.

0: pomocy. Jej członki nie wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Wrocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
1: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. No, to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
0: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Impresaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. Wśród mieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
2: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po teatrze nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Haliską. Do tego Wocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wocławka, żeby powstał duży wicek, witacz. Oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
0: Na Zadamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
3: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
0: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
4: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont

0: ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
2: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zewnątrzszkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny nr 5, czyli szkoła podstawowa nr 2 i przedszkole publiczne nr 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację.
1: Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
3: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń, czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. 4. pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
4: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który

0: mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Wrocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Wrocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 kilometrów w Polsce.
1: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
2: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów.
1: Z półmaratonem Wrocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
0: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności, więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę,
3: pewnie,
0: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Wrocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
1: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Wrocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Wrocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wrocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
0: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem, ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach ronda na ulicy Wysokiej i Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni, więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy

0: poszczególnymi inwestycjami.
1: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
2: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania i to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasiliło za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kuchucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przenoszone dalej.
1: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. To wyjątkowa data w kalendarzu, ale w tym roku zamiast tylko mówić o pomocy, zamieniamy słowa w czyny i kilometry. Dokładnie tego dnia startuje wyjątkowy półmaraton, w którym każdy krok ma ogromne znaczenie. Nasi biegacze nie biegną po życiowe rekordy, biegną z myślą o tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią. Cała energia tego wydarzenia dedykowana jest zwierzakom, a w szczególności bezdomnym psom.

Tomi kotom, które spędzają swoje dni samotnie w schroniskowych boksach i z nadzieją wypatrują nowych, kochających domów. Każdy przebyty kilometr, każdy litr wylanego potu i każda cegiełka to realne wsparcie. Pełne miski i lepsza jakość karmy dla porzuconych czworonogów. Szybka diagnostyka weterynaryjna i leki, które ratują im życie. Głośny apel o adopcję. Chcemy, aby cały świat usłyszał o zwierzakach szukających swoich ludzi. Zwierzęta w schroniskach codziennie biegną w swoim własnym, niewidzialnym maratonie o przetrwanie i miłość. 4 października dołączamy do nich, aby pomóc im jak najszybciej dotrzeć do mety, którą jest bezpieczny, ciepły dom. Bądźcie z nami na trasie, kibicujcie i wspierajcie bezdomniaki. Pomaganie ma wielką moc, a w sportowym wydaniu smakuje najlepiej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 21 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Bednarska 2, płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarne podpalana, wielkość średnia, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 22 września 2026. Miejsce znalezienia: świętego Antoniego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121K, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 24 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wesoła 12, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie biało-czarny, wielkość duża, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2024, umaszczenie tricolor, wielkość duża, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie rudo-biała, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie rudy pręgowany, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie biało-dymna, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie biało-czarny, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie srebrno-pręgowana, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka, płeć samica. Rok urodzenia 2025, umaszczenie biało-czarna, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się Fredek. Kochani, poznajcie Fredka, niedużego, puszystego, czarnego pieska. Jego wiek oceniono na około 7 lat. Fredek trafił do nas po stracie opiekuna. Odwrotnie niż większość psów, w takiej sytuacji od samego początku był bardzo radosny i mocno nastawiony na człowieka. W trakcie pobytu w schronisku jego nastawienie nie zmieniło się. To uroczy psiak, który cieszy się na widok ludzi, przymila się, pakuje na kolanka i prosi o głaski. Równie przyjaźnie jest nastawiony do innych psów. Jest to wynik tego, że mieszkał wcześniej z psim rodzeństwem. U nas także przebywa w boksie z psim kolegą, z którym bardzo dobrze się dogaduje. Fredzie jest aktywnym psiakiem. Uwielbia zabawę na wybiegu i szybkie spacery połączone z odkrywaniem nowych miejsc, ścieżek, zapachów. Fredek to piesek o niewielkim rozmiarze, ale o wielkim sercu. Jesteśmy pewni, że ktokolwiek zdecyduje się dać mu dom, zyska cudownego, kochającego przyjaciela. Zapraszamy do poznania Fredusia na żywo. Fredek zarejestrowany jest pod numerem 13300/22/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Carter. Oto Carter, biało-szary koci maluch znaleziony w kartonie w śmietniku. Trafił do nas z rodzeństwem, które znalazło już stałe domy. Carter ma około 5 miesięcy. Od początku pobytu był nieco nieufny i jak na razie nadal nieco boi się obcych ludzi. Kiedy już jednak kogoś pozna, zmienia się w miziastego, rozbruczonego kociaka. Jak przystało na młodego kocurka, Carter uwielbia się bawić. Nie ma oporów przed zabawą z innymi kotami. Byłoby więc super, gdyby trafił do domu, w którym jest już zrównoważony koci rezydent lub kociak w podobnym wieku. Szukamy dla niego domu, w którym będzie kochany i zadbany przez całe życie. Takiego, w którym dostanie odpowiednią ilość czasu i miłości, aby wyszedł z korupki nieśmiałości i stał się odważnym, pewnym siebie kotem. Carter zarejestrowany jest pod numerem 4838/54/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście.

0: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
1: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
2: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu. Na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongą, z panią Jolongą Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
3: Ja to słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten uniwersytet trzeciego wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę,
0: Tak.
3: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
2: Że budżet zejdzie, będziemy głosowały.
3: będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi, a jeszcze jak się zmęczą, upocą, to jest po prostu
2: Bo to
3: fajne.
2: jeszcze jest ważne, bo nie każdego seniora stać na opłacenie
3: Tak,
2: zajęć płatnych.
3: to jest.
2: I to, że one są bezpłatne, to dla wielu
3: No.
2: osób jest to naprawdę ważne. I to jest cenne, że można przyjść no, za darmo, bo nie każdy
3: No,
2: może
3: właśnie
2: zapłacić.
3: ciekawe, żeby było w przyszłym
2: My
3: roku.
2: też jeszcze tu w sali mamy zajęcia odpłatne i też na nie chodzimy, bo tak jak myślimy, nigdy za dużo ruchu.
3: Zgadzam się. No, zgadzam się z tobą
2: Tak.
3: całkowicie.
1: Zapytam jeszcze, bo wszystko pięknie Pani opowiedziałyście. Dzisiaj joga, czy uczestniczycie Panie też w innych ćwiczeniach? Jeśli tak, to w jakich?
2: Tak, uczestniczymy w zdrowym kręgosłupie, jak nasza instruktorka mówiła. Uczestniczymy też w zajęciach aerobik.
3: Fitness.
2: Fitness to jest takie połączone wiele ćwiczeń, one są wtedy dynamiczne,
3: Oj.
2: takie bardzo intensywne. No my to lubimy.
3: Wczoraj też taki był
2: Wczoraj
3: ciąg.
2: Nagoda też, tak, dała do wiwatu, ale mimo wszystko rano jesteśmy.
1: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
4: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
1: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
4: Praktycznie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60 plus Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej

0: akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
1: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania

0: Naprawdę super.
1: Właśnie, pełna sala. Jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
0: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
0: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
0: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
2: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
3: Bardzo, bardzo,
2: Bardzo,
3: potrzebne.
2: naprawdę bardzo.
3: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
2: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
3: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
2: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, no, ja mam 79 lat. Zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o.
3: Stronę mentalną.
2: Tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
3: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
2: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że Pani będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą Panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą
2: W
1: ćwiczeń.
2: domu rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie jak ćwiczymy tu. Także.
3: Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już Pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
2: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
4: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara?

0: Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Już w najbliższą niedzielę po raz 13 pobiegnie półmaraton Włocławek. I jak zawsze przed półmaratonem, kilka dni przed półmaratonem spotykamy się, by powiedzieć o tym wszystkim, co dziać się będzie w niedzielę, bo jak już Państwo na pewno doskonale wiedzą, tradycją jest to, że to nie tylko bieg, to wiele innych wydarzeń, które dzieją się dookoła półmaratonu Włocławek, a będę z Państwem o tym rozmawiał w towarzystwie pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego.
1: Dzień dobry.
0: Także pana prezesa lekkoatlecznego klubu sportowego Wektra Marka Wódeckiego. Po raz pierwszy z nami witamy panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watlis spółka z o.
2: Dzień dobry.
0: Jest także pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, Anna Szczęsna.
3: Dzień dobry.
0: I od pana prezydenta chciałbym zacząć i muszę zacząć od wczorajszego wydarzenia, od sobotniego, nie, wczorajszego wydarzenia maratonu warszawskiego. Pan prezydent ukończył wczoraj maraton warszawski i dzisiaj dotarł do nas w świetnej formie, bez zakwasów. A jak wrażenia?
1: A skąd te informacje, że bez zakwasu?
0: Bodziarski tutaj pan prezydent.
1: Jakoś się udało. Tak, faktycznie, jakoś się udało dotrzeć, no bo miałem cały czas tył głowy, że dzisiaj jest konferencja prasowa i będziemy mówili o najważniejszym wydarzeniu biegowym, przynajmniej dla nas, czyli o półmaratonie Włocławek, więc no nie mogłem się poddać, musiałem jakoś tutaj dotrzeć.
0: Jakie wrażenia i porównanie do włocławskiego półmaratonu? Oczywiście dużo większy rozmach pewnie w Warszawie.
1: No to no, o maratonie warszawskim nie chciałbym za dużo mówić. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie chyba największa impreza biegowa w naszym kraju. Bardzo dobrze przygotowana na europejskim poziomie. Widać, że te 48 edycji to jest też takie doświadczenie, które no, procentuje. Ja zwróciłem uwagę na fakt, no, z racji też pełnionej funkcji, że jakie przełożenie na gospodarkę lokalną Warszawy ma to wydarzenie. Ktoś wyliczył, że ponad 60 milionów złotych tylko przez fakt, że maraton w Warszawie przez weekend się odbył, bo to jest kwestia chociażby tego, że ktoś gdzieś musi się zatrzymać, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc takie imprezy mają też, to jest dobre słowo, mają też przełożenie właśnie na lokalną gospodarkę i tak na pewno byśmy chcieli, żeby było z półmaratonem we Włocławku. Natomiast no, o tym muszę powiedzieć, bo to było niezwykle sympatyczne, kiedy spotykali mnie biegacze na już po biegu tak naprawdę, było ich sporo. I mówili, no panie prezydencie, widzimy się za tydzień we Włocławku na półmaratonie, więc to takie przyjemne i myślę, że też bardzo no, pokazujące, że te 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu

0: prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje. I na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce. No ta praca jest wykonywana solidnie z roku na rok. Tutaj ogromne podziękowania, zawsze to podkreślam, dla Wektry, dla osób, które wiele miesięcy nad tym pracują, żeby podjąć biegaczy z całego kraju we Włocławku. Podziękowania oczywiście dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla wolontariuszy, dla wszystkich, którzy dokładają się do tego, żeby w momencie już, kiedy bieg zostanie zakończony, kiedy medale zawisną na szyjach, żeby to dobre wrażenie i dobre myślenie o Włocławku wyjeżdżało stąd i żeby właśnie ta chęć powrotu do Włocławka na półmaraton była jak największa z roku na rok.
1: To, co pan prezydent powiedział, wiele tygodni przygotowań do tego półmaratonu, przede wszystkim właśnie klubu sportowego Wektra, panie prezesie, to jest duże wyzwanie, ale też można spokojnie powiedzieć, że jest to taki sztandarowy produkt Wektry.
2: Tak, sztandarowy projekt Wektry, i to tutaj trzeba wymienić koniecznie tę osobę, bez którego tego sztandaru by nie było. Marian Nowakowski, dyrektor biegu, który od wielu lat wzniósł ten bieg na wyżyny. On gdzieś się jak zwykle chowa w drugim rzędzie, ale gdyby nie jego postawa, to ten bieg nie rozwijałby się w ten sposób. To pan prezydent powiedział, że robiliśmy go od początku, te prace koncepcyjne szły nam w dobrym kierunku i okazuje się, że później po przejęciu przez Wektrę, mówię ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora biegu, który miał wielkie doświadczenie w organizacji imprez, na wielu imprezach był również, w związku z tym no, ten bieg rozwija się w sposób taki, który przyniesie nam na pewno w przyszłości przy okazji 50. półmaratonu Włocławek kilka tysięcy ludzi i myślę, że wtedy pan prezydent powie, że był to najważniejszy bieg w Polsce.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, ale to wiele czynników jest potrzebne, natomiast z jednym zastrzeżeniem, wtedy to bym chciał, żeby kilkadziesiąt tysięcy uczestników uczestniczyło.
2: Wyrażam się. Oczywiście jestem jak najbardziej za. A najważniejsze jest również to, że od początku, przy okazji tego biegu, gdzie biegają dorośli, biegają również dzieciaki. I to musimy podkreślić, że nie robimy tego biegu tylko i wyłącznie dla biegaczy, czy zawodowych, półzawodowych, amatorów, ale biegamy z dzieciakami.
1: Pan prezes podprowadził pięknie do biegu dzieci, a ja witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym gronie panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watis. Postanowiliście włączyć się w organizację półmaratonu i zostać sponsorem głównym właśnie biegów dzieci.
3: Tak, to jest nasza pierwsza edycja tutaj w mieście Włocławek. Watis Cup, Bieg Małych Mistrzów, idealnie wpisuje się w ideę, że wielkie rzeczy zaczynamy od małych kroków. I właśnie ten bieg jest takim utożsamieniem właśnie tej idei. Stacje paliw Watis są to lokalne stacje, które wspierają lokalne wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić czas i między tym, dlatego ten bieg jakby
1: powstał. Ponad 500 dzieciaków będzie miało okazję uczestniczyć w tych zmaganiach. To na pewno cieszy, że firmy lokalne włączają się w taką akcję i pomagają przy organizacji tych lokalnych wydarzeń. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej się wpisuje w szyldy różnych firm.
3: Tak, aktualnie w Włocławku mamy 3 stacje, w tym roku kolejne 2 dołączyły na mapie Włocławka i jest to idealna przestrzeń do tego, żeby dzięki biegu dla dzieci mogliśmy pokazać mieszkańcom, że można aktywnie spędzić czas i dzięki temu wzmocnić rozpoznawalność.

0: marki w mieście Wrocławia, wśród Wrocławia.
1: Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo często mówimy o tym, że wszystko dzieje się na stadionie, ale tak naprawdę pani czuwa nad trzema obiektami, po których biegają biegacze, czyli mówię o stadionie, o parku na Słodowie, jednym z najpiękniejszych momentów trasy, no i oczywiście o hali mistrzów, bo po raz kolejny w tym roku zawodnicy przebiegać będą przez halę.
2: Tak, jak zwykle myślę, że moi pracownicy, jak zawsze zresztą, staną na wysokości zadania i wszystkie obiekty będą przygotowane w sposób perfekcyjny. Moim zadaniem głównym i jest tutaj zawsze wielka presja ze strony Wydziału Sportu, pompowanie baloników, więc tak, Macieju, pamiętam, na sobotę będą gotowe, obiecuję. Także życzę wszystkim wspaniałej zabawy, no i przede wszystkim zapraszam tutaj na stadion, żeby kibicować zawodnikom, bo zawsze ten moment takich biegnięcia chyba na metę i ilość osób, które mogą tutaj nasze trybuny stadionu pomieścić. Serdecznie wszystkich zapraszam, wrocławian, bądźcie z nami w tym dniu i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, ale podobno też jest zamówiona, więc zresztą tak jak zawsze, także zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę.
1: Muszę o tym powiedzieć, 26 stref kibica. Niedawno rozmawialiśmy podczas jednej z konferencji przed półmaratonem, że już mamy tyle stref, ile kilometrów na trasie, teraz jest o 5 stref więcej. To też jest niesamowite wydarzenie, że tak naprawdę na całej trasie zawodnicy mogą spotkać nie tylko mieszkańców, ale też różne organizacje, szkoły, które przygotowują takie trasy.
3: I to jest
1: pomaga
3: taki,
1: to w czasie biegu.
3: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu, ale jak mogę,
1: pewnie,
3: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy, to znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Wrocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mistrzostw Polski szczególnych, bo właściwie po występie we Wrocławku wielu z nich pewnie pojedzie od razu na Okęcie i poleci do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie, więc w najwyższej formie będą reprezentanci kraju. No i też te osoby, które jeszcze będą chciały te minima zdobyć, więc myślę, że to też jest ogromna zasługa tej właśnie takiej codziennej pracy organicznej wykonywanej przez całe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście, skupione głównie wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra, bo takie imprezy to jest też dowód na zaufanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że no najważniejsza impreza w kraju, krajowa impreza lekkoatletyczna właśnie we Wrocławku będzie się odbywała. To oznacza, że PZLA wie, że tutaj są nie tylko warunki odpowiednie infrastrukturalne, ale też no te organizacyjne, co nie jest bez znaczenia.
1: Ja przepraszam, że ja tak wertuję te kartki, ale chciałbym o niczym nie zapomnieć. Wspomniał pan prezydent o o Klaudii Kazimierskiej. Po naszej prawej stronie, u Państwa lewej, jest koszulka Klaudii Kazimierskiej. Trwa licytacja, Szanowni Państwo. Jest to licytacja dla Arturka Obieraka.

0: Czulka Klaudii Kazimierskiej do środy, do godziny 20:30 trwa ta licytacja. W tej chwili kwota za tę koszulkę to jest 1500 zł, ale mamy jeszcze 2 dni. Czekamy na to, żeby tą kwotą właśnie za koszulkę Klaudii wspomóc Arturka, ale też mówiąc o Klaudii, powiedział pan prezydent, że była peacemakerem przed grupą dzieciaków. 8 peacemakerów będzie brało udział w naszym półmaratonie, więc na różnych tempach, godzina 35, 40, 45, aż do 2 godziny 10 można sobie wybrać, za kim kto chce pobiec i w jakim tempie jest w stanie tę trasę pokonać. Nie mogę nie powiedzieć o tym, że jest zbiórka karmy dla naszych psiaków, jak co roku uczestnicy półmaratonu, ale także kibice mogą dostarczać tutaj do biura zawodów różnego rodzaju tak potrawy, pokarmy dla psiaków z naszego włocławskiego schroniska. Oczywiście po zakończeniu biegu przekażemy to do naszego schroniska. A jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania.
1: Ale jest jeszcze jedna nowość, czyli miasteczko lekkoatletyczne.
0: Okej, tak. To też o tym warto powiedzieć. Jak pan prezydent chce coś więcej, albo pan prezes, to bardzo pięknie.
1: No to może pan prezes.
2: To znaczy tak, oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale, będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów, bo tak już to można nazwać.
0: Mam nadzieję, że to już wszystko i o niczym nie zapomniałem, na pewno wszystkie
2: informacje. Znaczy ilość startujących na pewno jest w okolicach 700.
0: Już przekroczyła 700.
2: Już przekroczyła 700
0: zgłoszonych. 500
2: tak, idziemy na rekord, na pewno pogoda będzie, niedziela, będzie pięknie.
3: Ja tutaj też chciałabym dopowiedzieć, że na naszym stoisku podczas tego wydarzenia będziemy mieli koło fortuny, w którym będzie można też zyskać nagrody, nie tylko dzieciaczki, ale także dorośli, także też również a propos miasteczka lekkoatletycznego serdecznie zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
1: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parę

0: czterokrotnie
1: Tak,
0: na
1: tak.
0: spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako, że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są im szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
2: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
0: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych pani, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Ina będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
1: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. O, to było, będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią
0: Psycholog.
1: psycholog. Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
3: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
1: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
0: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić, obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka. Powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
2: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkinie wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Wrocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
4: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. No, to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
2: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Impresaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. Wśród mieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
5: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku

0: teatrze nasz, budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej, remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu, budowa tunelu łączącego POW i ulicę Haliską. Do tego Wocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
1: Na Zazamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
2: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
1: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
3: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
4: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, na które budynków oświatowych, na które czekają społeczność zewnątrzszkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny nr 5, czyli szkoła podstawowa nr 2 i przedszkole publiczne nr 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które

0: wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację.
1: Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
2: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
3: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka i to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
1: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
4: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale, będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów.
1: Z półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
3: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności, więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu I to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników.

0: tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę,
1: pewnie.
0: To ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg, już za 2 lata będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
2: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Włocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Włocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
0: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem, ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach ronda na ulicy Wysokiej i Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni, więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
2: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
3: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania i to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasiliło za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kuchucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przenoszone dalej.
2: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. To wyjątkowa data w kalendarzu, ale w tym roku zamiast tylko mówić o pomocy, zamieniamy słowa w czyny i kilometry. Dokładnie tego dnia startuje wyjątkowy półmaraton, w którym każdy krok ma ogromne znaczenie. Nasi biegacze nie biegną po życiowe rekordy, biegną z myślą o tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią. Cała energia tego wydarzenia dedykowana jest zwierzakom, a w szczególności bezdomnym psom i kotom, które spędzają swoje dni samotnie w schroniskowych boksach i z nadzieją wypatrują nowych, kochających domów. Każdy przebyty kilometr, każdy litr wylanego potu i każda cegiełka to realne wsparcie. Pełne miski i lepsza jakość karmy dla porzuconych czworonogów. Szybka diagnostyka weterynaryjna i leki, które ratują im życie. Głośny apel o adopcję. Chcemy, aby cały świat usłyszał o zwierzakach szukających swoich ludzi. Zwierzęta w schroniskach codziennie biegną w swoim własnym, niewidzialnym maratonie o przetrwanie i miłość. 4 października dołączamy do nich, aby pomóc im jak najszybciej dotrzeć do mety, którą jest bezpieczny, ciepły dom. Bądźcie z nami na trasie, kibicujcie i wspierajcie bezdomniaki. Pomaganie ma wielką moc, a w sportowym wydaniu smakuje najlepiej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 21 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Bednarska 2. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 22 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia: Świętego Antoniego. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 23 wrzesień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121K, płeć samiec, rok urodzenia 2026, umaszczenie biało-czarny, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 23 wrzesień 2026, miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121, płeć samica, rok urodzenia 2026, umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 24 wrzesień 2026, miejsce znalezienia: ulica Wesoła 12, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie biało-czarny, wielkość duża, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026, miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica, rok urodzenia 2024, umaszczenie tricolor, wielkość duża, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026, miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica, rok urodzenia 2026, umaszczenie rudo-biała, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026, miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec, rok urodzenia 2026, umaszczenie rudy pręgowany, wielkość mała, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 25 wrzesień 2026, miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec.

Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-dymne. Wielkość mała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Gałczyńskiego. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość mała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Gałczyńskiego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie srebrno-pręgowane. Wielkość mała. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie biało-czarne. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Fredek. Kochani, poznajcie Fredka, niedużego, puszystego, czarnego pieska. Jego wiek oceniono na około 7 lat. Fredek trafił do nas po stracie opiekuna. Odwrotnie niż większość psów, w takiej sytuacji od samego początku był bardzo radosny i mocno nastawiony na człowieka. W trakcie pobytu w schronisku jego nastawienie nie zmieniło się. To uroczy psiak, który cieszy się na widok ludzi, przymila się, pakuje na kolanka i prosi o głaski. Równie przyjaźnie jest nastawiony do innych psów. Jest to wynik tego, że mieszkał wcześniej z psim rodzeństwem. U nas także przebywa w boksie z psim kolegą, z którym bardzo dobrze się dogaduje. Fredzie jest aktywnym psiakiem. Uwielbia zabawę na wybiegu i szybkie spacery, połączone z odkrywaniem nowych miejsc, ścieżek, zapachów. Fredek to piesek o niewielkim rozmiarze, ale o wielkim sercu. Jesteśmy pewni, że ktokolwiek zdecyduje się dać mu dom, zyska cudownego, kochającego przyjaciela. Zapraszamy do poznania Fredusia na żywo. Fredek zarejestrowany jest pod numerem 13300/22/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Carter. Oto Carter. Biało-szary koci maluch znaleziony w kartonie w śmietniku. Trafił do nas z rodzeństwem, które znalazło już stałe domy. Carter ma około 5 miesięcy. Od początku pobytu był nieco nieufny i jak na razie nadal nieco boi się obcych ludzi. Kiedy już jednak kogoś pozna, zmienia się w miziastego, rozmruczonego kociaka. Jak przystało na młodego kocurka, Carter uwielbia się bawić. Nie ma oporów przed zabawą z innymi kotami. Byłoby więc super, gdyby trafił do domu, w którym jest już zrównoważony koci rezydent lub kociak w podobnym wieku. Szukamy dla niego domu, w którym będzie kochany i zadbany przez całe życie. Takiego, w którym dostanie odpowiednią ilość czasu i miłości, aby wyszedł z korupki nieśmiałości i stał się odważnym, pewnym siebie kotem. Carter zarejestrowany jest pod numerem 4838/54/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wrocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wrocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego, że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja tu słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję.

0: mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
1: Że budżet przejdzie,
0: Że
1: będziemy głosowały.
0: będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić.

0: cenne, że można przyjść no za darmo, bo nie każdy
1: No,
0: może
1: właśnie,
0: zapłacić.
1: ciekawe, żeby
0: My
1: było
0: też
1: przyszły
0: często,
1: rok.
0: my też jeszcze tu w sali mamy zajęcia odpłatne i też na nie chodzimy, bo tak jak myślimy, nigdy za dużo ruchu.
1: Zgadzam się. No, zgadzam się z tobą całkowicie.
2: Zapytam jeszcze, bo wszystko pięknie Pani opowiedziałyście. Dzisiaj joga, czy uczestniczycie Panie też w innych ćwiczeniach? Jeśli tak, to w jakich?
0: Tak, uczestniczymy w zdrowym kręgosłupie, jak nasza instruktorka mówiła. Uczestniczymy też w zajęciach aerobik.
1: Fitness.
0: Fitness to jest takie połączone wiele ćwiczeń, one są wtedy dynamiczne, takie bardzo intensywne, ale my to lubimy.
1: Wczoraj też taki był
0: Wczoraj
1: przydzielony.
0: Nagla też, tak, dała do wiwatu, ale mimo wszystko rano jesteśmy.
3: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
4: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
2: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
4: Praktycznie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
3: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
5: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie. Naprawdę super.
2: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
5: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
2: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
5: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
2: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
5: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
6: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
2: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
6: Bardzo, bardzo, bardzo, naprawdę bardzo.
7: Bardzo zadowoleni jest. Jesteśmy bardzo.
6: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
7: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
6: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
7: stronę mentalną.
6: Tak, tak.
2: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
7: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
2: Czy były wymagające?
6: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale Człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać,

0: żeby załapać to wszystko. No.
1: Czy rozumiem, że Panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą Panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
0: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
2: Tak, nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już Pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
3: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: już w najbliższą niedzielę po raz 13 pobiegnie półmaraton Włocławek. I jak zawsze przed półmaratonem, kilka dni przed półmaratonem spotykamy się, by powiedzieć o tym wszystkim, co dziać się będzie w niedzielę, bo jak już Państwo na pewno doskonale wiedzą, tradycją jest to, że to nie tylko bieg, to wiele innych wydarzeń, które dzieją się dookoła półmaratonu Włocławek, a będę z Państwem o tym rozmawiał w towarzystwie pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego.
1: Dzień dobry.

0: także pana prezesa lekkoatletycznego klubu sportowego Wektora Marka Wodeckiego. Po raz pierwszy z nami witamy panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Wadlis spółka z o.o.
1: Dzień dobry.
0: Jest także pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, Anna Szczęsna.
1: Dzień dobry.
0: I od pana prezydenta chciałbym zacząć i muszę zacząć od wczorajszego wydarzenia, od sobotniego, nie, wczorajszego wydarzenia maratonu warszawskiego. Pan prezydent ukończył wczoraj maraton warszawski i dzisiaj dotarł do nas w świetnej formie, bez zakwasów. A jak wrażenia?
2: A skąd te informacje, że bez zakwasu?
0: Wodziarski tutaj pan prezydent.
2: Jakoś się udało, faktycznie, jakoś się udało dotrzeć, no bo miałem cały czas z tyłu głowy, że dzisiaj jest konferencja prasowa i będziemy mówili o najważniejszym wydarzeniu biegowym, przynajmniej dla nas, czyli o półmaratonie Włocławek, więc no nie mogłem się poddać, musiałem jakoś tutaj dotrzeć.
0: Jakie wrażenia i porównanie do włocławskiego półmaratonu? Oczywiście dużo większy rozmach pewnie w Warszawie.
2: No to no, o maratonie warszawskim nie chciałbym za dużo mówić. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie chyba największa impreza biegowa w naszym kraju. Bardzo dobrze przygotowana na europejskim poziomie. Widać, że te 48 edycji to jest też takie doświadczenie, które no, procentuje. Ja zwróciłem uwagę na fakt, no, z racji też pełnionej funkcji, że jakie przełożenie na gospodarkę lokalną Warszawy ma to wydarzenie. Ktoś wyliczył, że ponad 60 milionów złotych tylko przez fakt, że maraton w Warszawie przez weekend się odbył, bo to jest kwestia chociażby tego, że ktoś gdzieś musi się zatrzymać, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc takie imprezy mają też, też, to jest dobre słowo, mają też przełożenie właśnie na lokalną gospodarkę i tak na pewno byśmy chcieli, żeby było z półmaratonem we Włocławku. Natomiast no, o tym muszę powiedzieć, bo to było niezwykle sympatyczne, kiedy spotykali mnie biegacze na już po biegu tak naprawdę, było ich sporo. I mówili, no panie prezydencie, widzimy się za tydzień we Włocławku na półmaratonie, więc to takie przyjemne i myślę, że też bardzo no, pokazujące, że te 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem, no i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce. No ta praca jest wykonywana solidnie z roku na rok. Tutaj ogromne podziękowania zawsze to podkreślam dla Wektry, dla osób, które wiele miesięcy nad tym pracują, żeby podjąć biegaczy z całego kraju we Włocławku. Nad podziękowania oczywiście dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla wolontariuszy, dla wszystkich, którzy dokładają się do tego, żeby w momencie już, kiedy bieg zostanie zakończony, kiedy medale zawisną na szyjach, żeby to dobre wrażenie i dobre myślenie o Włocławku wyjeżdżało stąd i żeby właśnie ta chęć powrotu do Włocławka na półmaraton była jak największa z roku na rok.
0: To co pan prezydent powiedział, wiele tygodni przygotowań do tego półmaratonu, przede wszystkim właśnie klubu sportowego Wektra, panie prezesie, to jest duże wyzwanie, ale też można spokojnie powiedzieć, że jest to taki sztandarowy produkt Wektry.
3: Tak, sztandarowy projekt Wektry i to tutaj trzeba wymienić koniecznie tę osobę, bez którego tego sztandaru by nie było. Marian Nowakowski, dyrektor biegu, który od wielu lat wzniósł ten bieg na wyżyny. On gdzieś się jak zwykle chowa w drugim rzędzie, ale gdyby nie jego postawa, to ten bieg nie rozwijałby się w ten sposób. No to pan prezydent powiedział, że

0: robiliśmy go od początku, te prace koncepcyjne szły nam w dobrym kierunku i okazuje się, że później po przejęciu przez Wektor, mówię ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora biegu, który miał wielkie doświadczenie w organizacji imprez, na wielu imprezach był również, w związku z tym no, ten bieg rozwija się w sposób taki, który przyniesie nam na pewno w przyszłości przy okazji 50 półmaratonu Wrocławek kilka tysięcy ludzi i myślę, że wtedy pan prezydent powie, że był to najważniejszy bieg w Polsce.
1: Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, ale to wiele czynników jest potrzebne, natomiast z jednym zastrzeżeniem, wtedy to bym chciał, żeby kilkadziesiąt tysięcy uczestników uczestniczyło.
0: Wyrażam to, osobiście jestem jak najbardziej za, a najważniejsze jest również to, że od początku przy okazji tego biegu, gdzie biegają dorośli, biegają również dzieciaki i to musimy podkreślić, że nie robimy tego biegu tylko i wyłącznie dla biegaczy, czy zawodowych, półzawodowych amatorów, ale biegamy z dzieciakami.
2: Pan prezes podprowadził pięknie do biegu dzieci, a ja witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym gronie panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watis. Postanowiliście włączyć się w organizację półmaratonu i zostać sponsorem głównym właśnie biegów dzieci.
3: Tak, to jest nasza pierwsza edycja tutaj w mieście Włocławek. Watis Cup, Bieg Małych Mistrzów, idealnie wpisuje się w ideę, że wielkie rzeczy zaczynamy od małych kroków. I właśnie ten bieg jest takim utożsamieniem właśnie tej idei. Stacje paliw Watis są to lokalne stacje, które wspierają lokalne wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić czas i między tym dlatego ten bieg jakby
2: ponad 500 dzieciaków będzie miało okazję uczestniczyć w tych zmaganiach. To na pewno cieszy, że firmy lokalne włączają się w taką akcję i pomagają przy organizacji tych lokalnych wydarzeń. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej się wpisuje w szyldy różnych firm.
3: Tak, aktualnie we Włocławku mamy 3 stacje, w tym roku kolejne 2 dołączyły na mapie Włocławka i jest to idealna przestrzeń do tego, żeby dzięki biegu dla dzieci mogliśmy pokazać mieszkańcom, że można aktywnie spędzić czas i dzięki temu wzmocnić rozpoznawalność marki w mieście Włocławek, wśród Włocławian.
2: Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo często mówimy o tym, że wszystko dzieje się na stadionie, ale tak naprawdę pani czuwa nad 3 obiektami, po których biegają biegacze, czyli mówię o stadionie, o parku na Słodowie, jednym z najpiękniejszych momentów trasy, no i oczywiście o hali mistrzów, bo po raz kolejny w tym roku zawodnicy przebiegać będą przez halę.
4: Tak, jak zwykle myślę, że moi pracownicy, jak zawsze zresztą, staną na wysokości zadania i wszystkie obiekty będą przygotowane w sposób perfekcyjny. Moim zadaniem głównym i jest tutaj zawsze wielka presja ze strony Wydziału Sportu, pompowanie baloników, więc tak, Macieju, pamiętam, na sobotę będą gotowe, obiecuję. Także życzę wszystkim wspaniałej zabawy, no i przede wszystkim zapraszam tutaj na stadion, żeby kibicować zawodnikom, bo zawsze ten moment takich biegnięcia chyba na metę i ilość osób, które mogą tutaj nasze trybuny stadionu pomieścić, serdecznie wszystkich zapraszam, włocławian, bądźcie z nami w tym dniu i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, ale podobno też jest zamówiona, więc zresztą tak jak zawsze, także zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę.
2: Muszę o tym powiedzieć, 26 stref kibica. Niedawno rozmawialiśmy podczas jednej z konferencji przed półmaratonem, że już mamy tyle stref, ile kilometrów na trasie, teraz jest o 5 stref więcej. To też jest niesamowite wydarzenie, że tak naprawdę na całej trasie a zawodnicy mogą spotkać nie tylko mieszkańców, ale też różne organizacje, szkoły, które przygotowują takie trasy.
1: I to jest
2: pomaga
1: taki,
2: to w czasie biegu.
1: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych

0: końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę,
1: pewnie,
0: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg, już za 2 lata będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mistrzostw Polski szczególnych, bo właściwie po występie we Włocławku wielu z nich pewnie pojedzie od razu na Okęcie i poleci do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie, więc w najwyższej formie będą reprezentanci kraju, no i też te osoby, które jeszcze będą chciały te minima zdobyć, więc myślę, że to też jest ogromna zasługa tej właśnie takiej codziennej pracy organicznej wykonywanej przez całe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście, skupione głównie wokół Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra, bo takie imprezy to jest też dowód na zaufanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że no najważniejszą imprezą, najważniejsza impreza w kraju, krajowa impreza lekkoatletyczna właśnie we Włocławku będzie się odbywała. To oznacza, że PZLA wie, że tutaj są nie tylko warunki odpowiednie infrastrukturalne, ale też no, te organizacyjne, co nie jest bez znaczenia.
1: Ja przepraszam, że ja tak wertuję te kartki, ale chciałbym o niczym nie zapomnieć. Wspomniał pan prezydent o Klaudii Kazimierskiej. Po naszej prawej stronie, u państwa lewej, jest koszulka Klaudii Kazimierskiej. Trwa licytacja, szanowni państwo. Jest to licytacja dla Arturka Obieraka. Koszulka Klaudii Kazimierskiej do środy, do godziny 20:30. Trwa ta licytacja. W tej chwili kwota za tę koszulkę to jest 1500 zł, ale mamy jeszcze 2 dni. Czekamy na to, żeby tą kwotą właśnie za koszulkę Klaudii wspomóc Arturka, ale też mówiąc o Klaudii, powiedział pan prezydent, że była peacemakerem przed grupą dzieciaków. 8 peacemakerów będzie brało udział w naszym półmaratonie, więc na różnych tempach, godzina 35, 40, 45, aż do 2 godziny 10 można sobie wybrać, za kim kto chce pobiec i w jakim tempie jest w stanie tę trasę pokonać. Nie mogę nie powiedzieć o tym, że jest zbiórka karmy dla naszych psiaków, jak co roku uczestnicy półmaratonu, ale także kibice mogą dostarczać tutaj do biura zawodów różnego rodzaju tak potrawy, pokarmy dla psiaków z naszego włocławskiego schroniska. Oczywiście po zakończeniu biegu przekażemy to do naszego schroniska, a jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania.
0: Ale jest jeszcze jedna nowość, czyli miasteczko lekkoatletyczne.
1: Okej, tak. To też o tym warto powiedzieć. Jak pan prezydent chce coś więcej, albo pan prezes, to bardzo pięknie.
0: No to może pan prezes.
2: To znaczy tak, oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów, bo tak już to można nazwać.
1: Mam nadzieję, że to już wszystko i o niczym nie zapomniałem. Na pewno wszystkie
2: informacje. Znaczy ilość startujących na pewno jest w okolicach 700.
1: Już przekroczyła 700.
2: Już przekroczyła 700
1: zgłoszonych. 500
2: tak, idziemy na rekord, na pewno pogoda będzie, niedziela. Będzie pięknie.
3: Ja tutaj też chciałabym dopowiedzieć, że na naszym stoisku podczas tego wydarzenia

Będziemy mieli koło fortuny, w którym będzie można też zyskać nagrody, nie tylko dzieciaczki, ale także dorośli, także też również a propos miasteczka lekkoatletycznego, serdecznie zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
1: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są mi szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
0: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
1: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych pań, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Ina będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
2: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. Będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią psycholog. Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
3: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
2: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
1: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem.

0: zapotrzebowanie. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić, obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
1: Fundacja Włocowianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkinie wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Wrocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
2: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. No, to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
1: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Impresaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. Wśród mieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
3: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po teatrze nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Haliską. Do tego Wrocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wrocławka, żeby powstał duży wicek, witacz. Oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
1: Na Zazamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
4: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć.

0: włączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
1: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują między innymi na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
2: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują między innymi termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
3: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, na które, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny nr 5, czyli szkoła podstawowa nr 2 i przedszkole publiczne nr 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację.
1: Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
4: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń, czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. 4. pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km.

0: kilometrów ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
1: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
0: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
2: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale, będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów.
0: Z półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
1: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności, więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę?
2: Pewnie.
1: To ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg, już za 2 lata będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
0: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Włocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Włocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
1: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwione, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem.

0: Ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście, jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach Ronda na ulicy Wysokiej i Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni. Więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
1: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
2: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania. I to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasiliło za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kuchucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przełożone dalej.
1: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. To wyjątkowa data w kalendarzu, ale w tym roku zamiast tylko mówić o pomocy, zamieniamy słowa w czyny i kilometry. Dokładnie tego dnia startuje wyjątkowy półmaraton, w którym każdy krok ma ogromne znaczenie. Nasi biegacze nie biegną po życiowe rekordy, biegną z myślą o tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią. Cała energia tego wydarzenia dedykowana jest zwierzakom, a w szczególności bezdomnym psom i kotom, które spędzają swoje dni samotnie w schroniskowych boksach i z nadzieją wypatrują nowych, kochających domów. Każdy przebyty kilometr, każdy liter wylanego potu i każda cegiełka to realne wsparcie. Pełne miski i lepsza jakość karmy dla porzuconych czworonogów. Szybka diagnostyka weterynaryjna i leki, które ratują im życie. Głośny apel o adopcję. Chcemy, aby cały świat usłyszał o zwierzakach szukających swoich ludzi. Zwierzęta w schroniskach codziennie biegną w swoim własnym, niewidzialnym maratonie o przetrwanie i miłość. 4 października dołączamy do nich, aby pomóc im jak najszybciej dotrzeć do mety, którą jest bezpieczny, ciepły dom. Bądźcie z nami na trasie, kibicujcie i wspierajcie bezdomniaki. Pomaganie ma wielką moc, a w sportowym wydaniu smakuje najlepiej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 21 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Bednarska 2. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 22 września 2026. Miejsce znalezienia: Świętego Antoniego. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121K. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 24 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wesoła 12. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała. Wielkość mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudy pręgowany. Wielkość mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białodymna. Wielkość mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie srebrno-pręgowana. Wielkość mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie biało-czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Fredek. Kochani, poznajcie Fredka, niedużego, puszystego, czarnego pieska. Jego wiek oceniono na około 7 lat. Fredek trafił do nas po stracie opiekuna. Odwrotnie niż większość psów, w takiej sytuacji od samego początku był bardzo radosny i mocno nastawiony na człowieka. W trakcie pobytu w schronisku jego nastawienie nie zmieniło się. To uroczy psiak, który cieszy się na widok ludzi, przymila się, pakuje na kolanka i prosi o głaski. Równie przyjaźnie jest nastawiony do innych psów. Jest to wynik tego, że mieszkał wcześniej z psim rodzeństwem. U nas także przebywa w boksie z psim kolegą, z którym bardzo dobrze się dogaduje. Fredzie jest aktywnym psiakiem. Uwielbia zabawę na wybiegu i szybkie spacery, połączone z odkrywaniem nowych miejsc, ścieżek, zapachów. Fredek to piesek o niewielkim rozmiarze, ale o wielkim sercu. Jesteśmy pewni, że ktokolwiek zdecyduje się dać mu dom, zyska cudownego, kochającego przyjaciela. Zapraszamy do poznania Fredusia na żywo. Fredek zarejestrowany jest pod numerem 13300/22/26. Został zaszczepiony przeciwko wścieklizmie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Carter. Oto Carter. Biało-szary koci maluch znaleziony w kartonie w śmietniku. Trafił do nas z rodzeństwem, które znalazło już stałe domy. Carter ma około 5 miesięcy. Od początku pobytu był nieco nieufny i jak na razie nadal nieco boi się obcych ludzi. Kiedy już jednak kogoś pozna, zmienia się w miziastego, rozbruczonego kociaka. Jak przystało na młodego kocurka, Carter uwielbia się bawić. Nie ma oporów przed zabawą z innymi kotami. Byłoby więc super, gdyby trafił do domu, w którym jest już zrównoważony koci rezydent lub kociak w podobnym wieku. Szukamy dla niego domu, w którym będzie kochany i zadbany przez całe życie.

życie. Takiego, w którym dostanie odpowiednią ilość czasu i miłości, aby wyszedł z korupki nieśmiałości i stał się odważnym, pewnym siebie kotem. Carter zarejestrowany jest pod numerem 4838/54/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie,

w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość.

0: oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
1: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
2: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
3: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku. Będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi, a jeszcze jak się zmęczą, upocą, to jest po prostu fajne.
2: To jeszcze jest ważne, bo nie każdego seniora stać na opłacenie zajęć
3: płatnych. Tak, to jest.
2: I to, że one są bezpłatne, to dla wielu osób jest to naprawdę ważne. I to jest cenne, że można przyjść no, za darmo, bo nie każdy może zapłacić. My też jeszcze tu w sali mamy zajęcia odpłatne i też na nie chodzimy, bo tak jak myślimy, nigdy za dużo ruchu.
3: Zgadzam się. No zgadzam się z tobą całkowicie. Tak.
4: Zapytam jeszcze, bo wszystko pięknie pani opowiedziałyście. Dzisiaj joga, czy uczestniczycie panie też w innych ćwiczeniach? Jeśli tak, to w jakich?
2: Tak, uczestniczymy w zdrowym kręgosłupie, jak nasza instruktorka mówiła. Uczestniczymy też w zajęciach aerobik.
5: Fitness.
2: To jest takie połączone wiele ćwiczeń, one są wtedy dynamiczne, takie bardzo intensywne.
3: Że my to lubimy.
2: Wczoraj też taki
3: trening. Też tak, dała do wiwatu, ale mimo wszystko rano jesteśmy.
1: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
6: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
4: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala, w zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
6: Już nie, ale zapraszamy do innych szkół, od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział.

0: Zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
1: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
2: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie, naprawdę super.
3: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
2: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
3: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
2: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
3: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
2: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
0: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
3: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
0: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, naprawdę bardzo.
4: Bardzo. Zadowoleni jest. Jesteśmy bardzo.
0: Super, to jest naprawdę relaks raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
4: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
0: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
4: stronę mentalną.
0: Tak, tak.
3: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
4: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
3: Czy były wymagające?
0: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
3: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
0: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
4: Tak. Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, nie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
3: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
1: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon

0: 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Już w najbliższą niedzielę po raz 13 pobiegnie półmaraton Włocławek. I jak zawsze przed półmaratonem, kilka dni przed półmaratonem spotykamy się, by powiedzieć o tym wszystkim, co dziać się będzie w niedzielę, bo jak już Państwo na pewno doskonale wiedzą, tradycją jest to, że to nie tylko bieg, to wiele innych wydarzeń, które dzieją się dookoła półmaratonu Włocławek, a będę z Państwem o tym rozmawiał w towarzystwie pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego.
1: Dzień dobry.
0: Także pana prezesa Lekkoatlecznego Klubu Sportowego Wektra Marka Wódeckiego. Po raz pierwszy z nami witamy panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watlis spółka ZO.
2: Dzień dobry.
0: Jest także pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, Anna Szczęsna.
3: Dzień dobry. A,
0: no i od pana prezydenta chciałbym zacząć i muszę zacząć od wczorajszego wydarzenia, od sobotniego, nie, wczorajszego wydarzenia maratonu warszawskiego. Pan prezydent ukończył wczoraj maraton warszawski i dzisiaj dotarł do nas w świetnej formie, bez zakwasów. A jak wrażenia?
1: A skąd te informacje, że bez zakwasu?
0: Bodziarski tutaj pan prezydent.
1: Jakoś się udało. Faktycznie, jakoś się udało dotrzeć, no bo miałem cały czas tył głowy, że dzisiaj jest konferencja prasowa i będziemy mówili o najważniejszym wydarzeniu biegowym, przynajmniej dla nas, czyli o półmaratonie Włocławek, więc no nie mogłem się poddać, musiałem jakoś tutaj dotrzeć.
0: Jakie wrażenia i porównanie do włocławskiego półmaratonu? Oczywiście dużo większy rozmach pewnie w Warszawie.
1: No to no, o maratonie warszawskim nie chciałbym za dużo mówić. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie chyba największa impreza biegowa w naszym kraju. Bardzo dobrze przygotowana na europejskim poziomie. Widać, że te 48 edycji to jest też takie doświadczenie, które no, procentuje. Ja zwróciłem uwagę na fakt, no, z racji też pełnionej funkcji, że jakie przełożenie na gospodarkę lokalną Warszawy ma to wydarzenie. Ktoś wyliczył, że ponad 60 milionów złotych tylko przez fakt, że maraton w Warszawie przez weekend się odbył, bo to jest kwestia chociażby tego, że ktoś gdzieś musi się zatrzymać, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc takie imprezy mają też

0: Też, to jest dobre słowo. Mają też przełożenie właśnie na lokalną gospodarkę i tak na pewno byśmy chcieli, żeby było z półmaratonem we Włocławku. Natomiast no, o tym muszę powiedzieć, bo to było niezwykle sympatyczne, kiedy spotykali mnie biegacze na już po biegu, tak naprawdę było ich sporo. I mówili, no panie prezydencie, widzimy się za tydzień we Włocławku na półmaratonie, więc to takie przyjemne i myślę, że też bardzo no, pokazujące, że te 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują. To już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce. No ta praca jest wykonywana solidnie z roku na rok. Tutaj ogromne podziękowania zawsze to podkreślam dla Wektry, dla osób, które wiele miesięcy nad tym pracują, żeby podjąć biegaczy z całego kraju we Włocławku. Podziękowania oczywiście dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla wolontariuszy, dla wszystkich, którzy dokładają się do tego, żeby w momencie już, kiedy bieg zostanie zakończony, kiedy medale zawisną na szyjach, żeby to dobre wrażenie i dobre myślenie o Włocławku wyjeżdżało stąd i żeby właśnie ta chęć powrotu do Włocławka na półmaraton była jak największa z roku na rok.
1: To, co pan prezydent powiedział, wiele tygodni przygotowań do tego półmaratonu, przede wszystkim właśnie klubu sportowego Wektra, panie prezesie, to jest duże wyzwanie, ale też można spokojnie powiedzieć, że jest to taki sztandarowy produkt Wektry.
2: Tak, sztandarowy projekt Wektry, i to tutaj trzeba wymienić koniecznie tę osobę, bez którego tego sztandaru by nie było. Marian Nowakowski, dyrektor biegu, który od wielu lat wzniósł ten bieg na wyżyny. On gdzieś się jak zwykle chowa w drugim rzędzie, ale gdyby nie jego postawa, to ten bieg nie rozwijałby się w ten sposób. No to pan prezydent powiedział, że robiliśmy go od początku, te prace koncepcyjne szły nam w dobrym kierunku, i okazuje się, że później po przejęciu przez Wektrę, a mówię ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora biegu, który miał wielkie doświadczenie w organizacji imprez, na wielu imprezach był również, w związku z tym no, ten bieg rozwija się w sposób taki, który przyniesie nam na pewno w przyszłości, przy okazji 50. półmaratonu Wrocławek, kilka tysięcy ludzi, i myślę, że wtedy pan prezydent powie, że był to najważniejszy bieg w Polsce.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, ale to wiele czynników jest potrzebne. Natomiast z jednym zastrzeżeniem, wtedy to bym chciał, żeby kilkadziesiąt tysięcy uczestników
2: Okej.
0: uczestniczyło.
2: Wyrażam zgodę. Ja po prostu osobiście jestem jak
0: Tak.
2: najbardziej za. A najważniejsze jest również to, że od początku, przy okazji tego biegu, gdzie biegają dorośli, biegają również dzieciaki. I to musimy podkreślić, że nie robimy tego biegu tylko i wyłącznie dla biegaczy czy zawodowych, półzawodowych, amatorów, ale biegamy z dzieciakami.
1: Pan prezes podprowadził pięknie do biegu dzieci, a ja witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym gronie panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watis. Postanowiliście włączyć się w organizację półmaratonu i zostać sponsorem głównym właśnie biegów dzieci.
3: Tak, to jest nasza pierwsza edycja tutaj w mieście Włocławek. Watis Cup, Bieg Małych Mistrzów, idealnie wpisuje się w ideę, że wielkie rzeczy zaczynamy od małych kroków. I właśnie ten bieg jest takim utożsamieniem właśnie tej idei. Stacje paliw Watis są to lokalne stacje, które wspierają lokalne wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić czas, i między tym

0: Dlatego ten bieg jakby powstał.
1: Ponad 500 dzieciaków będzie miało okazję uczestniczyć w tych zmaganiach. To na pewno cieszy, że firmy lokalne włączają się w taką akcję i pomagają przy organizacji tych lokalnych wydarzeń. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej się wpisuje w szyldy różnych firm.
0: Tak, aktualnie w Włocławku mamy 3 stacje, w tym roku kolejne 2 dołączyły na mapie Włocławka i jest to idealna przestrzeń do tego, żeby dzięki biegu dla dzieci mogliśmy pokazać mieszkańcom, że można aktywnie spędzić czas i dzięki temu wzmocnić rozpoznawalność marki w mieście Włocławek, wśród Włocławian.
1: Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo często mówimy o tym, że wszystko dzieje się na stadionie, ale tak naprawdę pani czuwa nad 3 obiektami, po których biegają biegacze, czyli mówię o stadionie, o parku na Słodowie, jednym z najpiękniejszych momentów trasy, no i oczywiście o hali mistrzów, bo po raz kolejny w tym roku zawodnicy przebiegać będą przez halę.
2: Tak, jak zwykle myślę, że moi pracownicy, jak zawsze zresztą, staną na wysokości zadania i wszystkie obiekty będą przygotowane w sposób perfekcyjny. Moim zadaniem głównym i jest tutaj zawsze wielka presja ze strony Wydziału Sportu, pompowanie baloników, więc tak, Macieju, pamiętam, na sobotę będą gotowe, obiecuję. Także życzę wszystkim wspaniałej zabawy, no i przede wszystkim zapraszam tutaj na stadion, żeby kibicować zawodnikom, bo zawsze ten moment takich biegnięcia chyba na metę i ilość osób, które mogą tutaj nasze trybuny stadionu pomieścić, serdecznie wszystkich zapraszam, Włocławian, bądźcie z nami w tym dniu i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, ale podobno też jest zamówiona, więc zresztą tak jak zawsze, także zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę.
1: Muszę o tym powiedzieć, 26 stref kibica. Niedawno rozmawialiśmy podczas jednej z konferencji przed półmaratonem, że już mamy tyle stref, ile kilometrów na trasie, teraz jest o 5 stref więcej. To też jest niesamowite wydarzenie, że tak naprawdę na całej trasie zawodnicy mogą spotkać nie tylko mieszkańców, ale też różne organizacje, szkoły, które przygotowują takie trasy.
3: I to jest
1: pomaga
3: taki,
1: to w czasie biegu.
3: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu, ale jak mogę,
1: pewnie,
3: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mistrzostw Polski szczególnych, bo właściwie po występie we Włocławku wielu z nich pewnie pojedzie od razu na Okęcie i poleci do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie, więc w najwyższej formie będą reprezentanci kraju. No i też te osoby, które jeszcze będą chciały te minima zdobyć, więc myślę, że to też jest ogromna zasługa tej właśnie takiej codziennej pracy organicznej wykonywanej przez całe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście, skupione głównie wokół

0: czynnego klubu sportowego Wektra, bo takie imprezy to jest też dowód na zaufanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że no najważniejszą imprezą, najważniejsza impreza w kraju, krajowa impreza lekkoatletyczna właśnie we Włocławku będzie się odbywała. To oznacza, że PZLA wie, że tutaj są nie tylko warunki odpowiednie infrastrukturalne, ale też no te organizacyjne, co nie jest bez znaczenia.
1: Ja przepraszam, że ja tak wertuję te kartki, ale chciałbym o niczym nie zapomnieć. Wspomniał pan prezydent o Klaudii Kazimierskiej. Po naszej prawej stronie, u państwa lewej, jest koszulka Klaudii Kazimierskiej. Trwa licytacja, szanowni państwo. Jest to licytacja dla Arturka Obieraka. Koszulka Klaudii Kazimierskiej do środy, do godziny 20:30. Trwa ta licytacja. W tej chwili kwota za tę koszulkę to jest 1500 zł, ale mamy jeszcze dwa dni. Czekamy na to, żeby tą kwotą właśnie za koszulkę Klaudii wspomóc Arturka, ale też mówiąc o Klaudii, powiedział pan prezydent, że była peacemakerem przed grupą dzieciaków. 8 peacemakerów będzie brało udział w naszym półmaratonie, więc na różnych tempach, godzina 35, 40, 45, aż do 2 godziny 10 można sobie wybrać, za kim kto chce pobiec i w jakim tempie jest w stanie tę trasę pokonać. Nie mogę nie powiedzieć o tym, że jest zbiórka karmy dla naszych psiaków, jak co roku uczestnicy półmaratonu, ale także kibice mogą dostarczać tutaj do biura zawodów różnego rodzaju tak potrawy, pokarmy dla psiaków z naszego włocławskiego schroniska. Oczywiście po zakończeniu biegu przekażemy to do naszego schroniska. A jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania.
0: Ale jest jeszcze jedna nowość, czyli miasteczko lekkoatletyczne.
1: Okej, tak. To też o tym warto powiedzieć. Jak pan prezydent chce coś więcej, albo pan prezes, to bardzo pięknie.
0: No to może pan prezes.
2: To znaczy tak, oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów, bo tak już to można nazwać.
1: Mam nadzieję, że to już wszystko i o niczym nie zapomniałem. Na pewno wszystkie
2: informacje. Znaczy ilość startujących na pewno jest w okolicach 700.
1: Już przekroczyła 700.
2: Już przekroczyła 700
1: zgłoszonych. 500
2: tak, idziemy na rekord, na pewno pogoda będzie, niedziela. Będzie pięknie.
3: Ja tutaj też chciałabym dopowiedzieć, że na naszym stoisku podczas tego wydarzenia będziemy mieli koło fortuny, w którym będzie można też zyskać nagrody, nie tylko dzieciaczki, ale także dorośli, także też również a propos miasteczka lekkoatletycznego serdecznie zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
1: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są im szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
0: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
1: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych pań, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Ina będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
2: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. Będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią psycholog. Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
3: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
2: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
1: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkini wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Włocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
4: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. No, to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury.

0: myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
1: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie teatrem impresaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. Wśród mieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
2: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po teatrze nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Haliską. Do tego Wrocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wrocławka, żeby powstał duży wicek, witacz. Oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
1: Na Zazamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
3: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
1: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
4: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy.

0: Płocy i w rejonie ulicy Płockiej. Propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
1: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zewnątrzszkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny nr 5, czyli szkoła podstawowa nr 2 i przedszkole publiczne nr 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację.
0: Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
2: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń, czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
0: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
3: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka i to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
0: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
4: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale, będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być, czekać, być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekko atletyką na Stadionie Mistrzów.
0: Z półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica.

0: W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
1: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu, ale jak mogę,
2: pewnie.
1: To ja chcę podkreślić dwie rzeczy, to znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
0: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Włocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Włocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
1: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem, ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach ronda na ulicy Wysokiej i Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni, więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
0: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
3: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania i to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasiliło za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kuchucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przełożone dalej.
0: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. To wyjątkowa data w kalendarzu, ale w tym roku zamiast tylko mówić o pomocy, zamieniamy słowa w czyny i kilometry. Dokładnie tego dnia startuje wyjątkowy półmaraton, w którym każdy krok ma ogromne znaczenie. Nasi biegacze nie biegną po życiowe rekordy, biegną z myślą o tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią. Cała energia tego wydarzenia dedykowana jest zwierzakom, a w szczególności bezdomnym psom i kotom, które spędzają swoje dni samotnie w schroniskowych boksach i z nadzieją wypatrują nowych, kochających domów. Każdy przebyty kilometr, każdy liter wylanego potu i każda cegiełka to realne wsparcie. Pełne miski i lepsza jakość karmy dla porzuconych czworonogów. Szybka diagnostyka weterynaryjna i leki, które ratują im życie. Głośny apel o adopcję. Chcemy, aby cały świat usłyszał o zwierzakach szukających swoich ludzi. Zwierzęta w schroniskach codziennie biegną w swoim własnym, niewidzialnym maratonie o przetrwanie i miłość. 4 października dołączamy do nich, aby pomóc im jak najszybciej dotrzeć do mety, którą jest bezpieczny, ciepły dom. Bądźcie z nami na trasie, kibicujcie i wspierajcie bezdomniaki. Pomaganie ma wielką moc, a w sportowym wydaniu smakuje najlepiej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 21 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Bednarska 2. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 22 września 2026. Miejsce znalezienia: świętego Antoniego. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121K. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury. Wielkość kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia 24 września.

Sierpień 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wesoła 12. Płeć: samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2024. Umaszczenie: trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: rudo-biała. Wielkość mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: rudy pręgowany. Wielkość mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-dymna. Wielkość mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: srebrno-pręgowana. Wielkość mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2025. Umaszczenie: biało-czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się: Fredek. Kochani, poznajcie Fredka, niedużego, puszystego, czarnego pieska. Jego wiek oceniono na około 7 lat. Fredek trafił do nas po stracie opiekuna. Odwrotnie niż większość psów, w takiej sytuacji od samego początku był bardzo radosny i mocno nastawiony na człowieka. W trakcie pobytu w schronisku jego nastawienie nie zmieniło się. To uroczy psiak, który cieszy się na widok ludzi, przymila się, pakuje na kolanka i prosi o głaski. Równie przyjaźnie jest nastawiony do innych psów. Jest to wynik tego, że mieszkał wcześniej z psim rodzeństwem. U nas także przebywa w boksie z psim kolegą, z którym bardzo dobrze się dogaduje. Fredzie jest aktywnym psiakiem. Uwielbia zabawę na wybiegu i szybkie spacery połączone z odkrywaniem nowych miejsc, ścieżek, zapachów. Fredek to piesek o niewielkim rozmiarze, ale o wielkim sercu. Jesteśmy pewni, że ktokolwiek zdecyduje się dać mu dom, zyska cudownego, kochającego przyjaciela. Zapraszamy do poznania Fredusia na żywo. Fredek zarejestrowany jest pod numerem 13300/22/26. Został zaszczepiony przeciwko wścieklizmie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Carter. Oto Carter. Biało-szary koci maluch znaleziony w kartonie w śmietniku. Trafił do nas z rodzeństwem, które znalazło już stałe domy. Carter ma około 5 miesięcy. Od początku pobytu był nieco nieufny i jak na razie nadal nieco boi się obcych ludzi. Kiedy już jednak kogoś pozna, zmienia się w miziastego, rozbruczonego kociaka. Jak przystało na młodego kocurka, Carter uwielbia się bawić. Nie ma oporów przed zabawą z innymi kotami. Byłoby więc super, gdyby trafił do domu, w którym jest już zrównoważony koci rezydent lub kociak w podobnym wieku. Szukamy dla niego domu, w którym będzie kochany i zadbany przez całe życie. Takiego, w którym dostanie odpowiednią ilość czasu i miłości, aby wyszedł z korupki nieśmiałości i stał się odważnym, pewnym siebie kotem. Carter zarejestrowany jest pod numerem 4838/54/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia?

barwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongą, z panią Jolongą Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja tu słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę.

0: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
1: Że budżet przyjdzie,
0: że
1: będziemy głosowały.
0: będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi. A jeszcze jak się zmęczą, upocą, to jest po prostu
1: Bo to
0: fajne.
1: jeszcze jest ważne, bo nie każdego seniora stać na opłacenie
0: Tak,
1: zajęć płatnych.
0: to jest.
1: I to, że one są bezpłatne, to dla wielu osób jest to naprawdę ważne. I to jest cenne, że można przyjść no, za darmo, bo nie każdy
0: No,
1: może
0: właśnie
1: zapłacić.
0: ciekaw, żeby
1: My
0: było w
1: też
0: przyszłym
1: często,
0: roku.
1: my też jeszcze tu w sali mamy zajęcia odpłatne i też na nie chodzimy, bo tak jak myślimy, nigdy za dużo ruchu.
0: Zgadzam się. No, zgadzam się z tobą
1: Tak.
0: całkowicie.
1: Zapytam jeszcze, bo wszystko pięknie Pani opowiedziałyście. Dzisiaj joga, czy uczestniczycie Panie też w innych ćwiczeniach? Jeśli tak, to w jakich?
0: Tak, uczestniczymy w zdrowym kręgosłupie, jak nasza instruktorka mówiła. Uczestniczymy też w zajęciach aerobiku, aerobik.
1: Fitness.
0: Fitness to jest takie połączone wiele ćwiczeń, one są wtedy dynamiczne, takie bardzo intensywne, ale my to lubimy. Wczoraj też taki był
1: Wczoraj nam
0: przydzielony.
1: Jola też tak dała do wiwatu, ale mimo wszystko rano jesteśmy.
2: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku.
3: Bardzo dobre są te zajęcia. Zachęcam do uczęszczania, dlatego że są to zajęcia, które dają nam bardzo dużo, jeśli chodzi o poprawę kondycji. Możemy sobie pozwolić na to, że wchodzimy bez zadyszki na trzecie piętro, a wcześniej tego nie było. Trenerzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczywiście będziemy kontynuować w następnym roku, jeśli tylko będzie na ten cel budżet przygotowany, bardzo chętnie skorzystamy.
1: Jak widać, seniorzy są bardzo aktywni i chcą też tej aktywności sportowej. Dzisiaj widzieliśmy kolejny raz pełna sala. W zasadzie już więcej osób po prostu siłą rzeczy by się nie zmieściło.
3: Praktycznie, ale zapraszamy do innych szkół. Od września zaczną się zajęcia. Jest prowadzona na Facebooku grupa Aktywni 60+ Włocławek. Tam są podawane wszystkie informacje, które dotyczą zajęć finansowanych z budżetu obywatelskiego miasta Włocławka. Są konkretne harmonogramy zajęć, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze do tej pory nie przystąpili do tej akcji, żeby wzięli udział i zachęcamy szczególnie panów, bo górują panie. Niestety na dzisiejszych ćwiczeniach był tylko jeden pan.
2: Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości.
4: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super, super ludzie. Naprawdę super.
1: Właśnie, pełna sala, jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
4: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
1: Co było najciekawszego w dzisiejszych ćwiczeniach i czy nie sprawiają trudności, które jest z nich?
4: Nie, nie, ćwiczenia są super. Ja już się przyzwyczaiłam, bo już długo chodzę i dlatego żadnej trudności dla mnie nie.
1: Co dają ćwiczenia? Co daje sport?
4: No, sport daje ruch i kondycję i koordynację ruchu. Wszystko razem wzięte jest naprawdę bardzo dobrze.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
6: Bardzo,
5: Bardzo,
6: bardzo potrzebne.
5: naprawdę bardzo.
6: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
5: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
6: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
5: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
6: stronę mentalną.
5: Tak.

0: przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
1: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
0: Czy były wymagające?
2: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
0: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
2: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
1: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, nie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
0: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
2: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
3: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: już w najbliższą niedzielę po raz 13 pobiegnie półmaraton Włocławek. I jak zawsze przed półmaratonem, kilka dni przed półmaratonem spotykamy się, by powiedzieć o tym wszystkim, co dziać się będzie w niedzielę, bo jak już Państwo na pewno doskonale wiedzą, tradycją jest to, że to nie tylko bieg, to wiele innych wydarzeń, które dzieją się dookoła półmaratonu Włocławek, a będę z Państwem o tym rozmawiał w towarzystwie pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego.
1: Dzień dobry.
0: Także pana prezesa lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Marka Wódeckiego. Po raz pierwszy z nami witamy panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watlis spółka ZO.
2: Dzień dobry.
0: Jest także pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, Anna Szczęsna.
3: Dzień dobry.
0: I od pana prezydenta chciałbym zacząć i muszę zacząć od wczorajszego wydarzenia, wczorajszego wydarzenia. Maratonu warszawskiego. Pan prezydent ukończył wczoraj maraton warszawski i dzisiaj dotarł do nas w świetnej formie, bez zakwasów. A jak wrażenia?
1: A skąd te informacje, że bez zakwasu?
0: Bodziarski tutaj pan prezydent.
1: Jakoś się udało. Faktycznie, jakoś się udało dotrzeć, no bo miałem cały czas tył głowy, że dzisiaj jest konferencja prasowa i będziemy mówili o najważniejszym wydarzeniu biegowym, przynajmniej dla nas, czyli o półmaratonie Włocławek, więc no nie mogłem się poddać, musiałem jakoś tutaj dotrzeć.
0: Jakie wrażenia i porównanie do włocławskiego półmaratonu? Oczywiście dużo większy rozmach pewnie w Warszawie.
1: O maratonie warszawskim nie chciałbym za dużo mówić. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie chyba największa impreza biegowa w naszym kraju. Bardzo dobrze przygotowana na europejskim poziomie. Widać, że te 48 edycji to jest też takie doświadczenie, które no procentuje. Ja zwróciłem uwagę na fakt, no, z racji też pełnionej funkcji, że jakie przełożenie na gospodarkę lokalną Warszawy ma to wydarzenie. Ktoś wyliczył, że ponad 60 milionów złotych tylko przez fakt, że maraton w Warszawie przez weekend się odbył, bo to jest kwestia chociażby tego, że ktoś gdzieś musi się zatrzymać, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc takie imprezy mają też, to jest dobre słowo, mają też przełożenie właśnie na lokalną gospodarkę i tak na pewno byśmy chcieli, żeby było z półmaratonem we Włocławku. Natomiast no, o tym muszę powiedzieć, bo to było niezwykle sympatyczne, kiedy spotykali mnie biegacze na już po biegu, tak naprawdę było ich sporo. I mówili, no panie prezydencie, widzimy się za tydzień we Włocławku na półmaratonie, więc to takie przyjemne i myślę, że też bardzo no, pokazujące, że te 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem, no i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce. No ta praca jest wykonywana solidnie z roku na rok. Tutaj ogromne podziękowania zawsze, to podkreślam, dla Wektry, dla osób, które wiele miesięcy nad tym pracują, żeby podjąć biegaczy z całego kraju we Włocławku. Nad podziękowania oczywiście dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla wolontariuszy, dla wszystkich, którzy dokładają się do tego, żeby w momencie już, kiedy bieg zostanie zakończony, kiedy medale zawisną na szyjach, żeby to dobre wrażenie i dobre myślenie o Włocławku

0: Sławku, wyjeżdżało stąd i żeby właśnie ta chęć powrotu do Włocławka na półmaraton była jak największa z roku na rok.
1: To, co pan prezydent powiedział, wiele tygodni przygotowań do tego półmaratonu, przede wszystkim właśnie klubu sportowego Wektra, panie prezesie, to jest duże wyzwanie, ale też można spokojnie powiedzieć, że jest to taki sztandarowy produkt Wektry.
2: Tak, sztandarowy projekt Wektry, i to tutaj trzeba wymienić koniecznie tę osobę, bez którego tego sztandaru by nie było. Marian Nowakowski, dyrektor biegu, który od wielu lat wzniósł ten bieg na wyżyny. On gdzieś się jak zwykle chowa w drugim rzędzie, ale gdyby nie jego postawa, to ten bieg nie rozwijałby się w ten sposób. No to pan prezydent powiedział, że robiliśmy go od początku, te prace koncepcyjne szły nam w dobrym kierunku i okazuje się, że później po przejęciu przez Wektrę, mówię ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora biegu, który miał wielkie doświadczenie w organizacji imprez, na wielu imprezach był również, w związku z tym no, ten bieg rozwija się w sposób taki, który przyniesie nam na pewno w przyszłości przy okazji 50. półmaratonu Włocławek kilka tysięcy ludzi i myślę, że wtedy pan prezydent powie, że był to najważniejszy bieg w Polsce.
0: Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, ale to wiele czynników jest potrzebne, natomiast z jednym zastrzeżeniem, wtedy to bym chciał, żeby kilkadziesiąt tysięcy uczestników uczestniczyło.
2: Wyrażam się, oczywiście jestem jak najbardziej za, a najważniejsze jest również to, że od początku przy okazji tego biegu, gdzie biegają dorośli, biegają również dzieciaki i to musimy podkreślić, że nie robimy tego biegu tylko i wyłącznie dla biegaczy czy zawodowych, półzawodowych amatorów, ale biegamy z dzieciakami.
1: Pan prezes podprowadził pięknie do biegu dzieci, a ja witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym gronie panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watis. Postanowiliście włączyć się w organizację półmaratonu i zostać sponsorem głównym właśnie biegów dzieci.
3: Tak, to jest nasza pierwsza edycja tutaj w mieście Włocławek. Watis Cup, bieg małych mistrzów, idealnie wpisuje się w ideę, że wielkie rzeczy zaczynamy od małych kroków i właśnie ten bieg jest takim utożsamieniem właśnie tej idei. Stacje paliw Watis są to lokalne stacje, które wspierają lokalne wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić czas i między tym, dlatego ten bieg jakby
1: ponad 500 dzieciaków będzie miało okazję uczestniczyć w tych zmaganiach. To na pewno cieszy, że firmy lokalne włączają się w taką akcję i pomagają przy organizacji tych lokalnych wydarzeń. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej się wpisuje w szyldy różnych firm.
3: Tak, aktualnie w Włocławku mamy 3 stacje, w tym roku kolejne 2 dołączyły na mapie Włocławka i jest to idealna przestrzeń do tego, żeby dzięki biegu dla dzieci mogliśmy pokazać mieszkańcom, że można aktywnie spędzić czas i dzięki temu wzmocnić rozpoznawalność marki w mieście Włocławek, wśród Włocławian.
1: Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo często mówimy o tym, że wszystko dzieje się na stadionie, ale tak naprawdę pani czuwa nad 3 obiektami, po których biegają biegacze, czyli mówię o stadionie, o parku na Słodowie, jednym z najpiękniejszych momentów trasy, no i oczywiście o hali mistrzów, bo po raz kolejny w tym roku zawodnicy przebiegać będą przez halę.
4: Tak, jak zwykle myślę, że moi pracownicy, jak zawsze zresztą, staną na wysokości zadania i wszystkie obiekty będą przygotowane w sposób perfekcyjny. Moim zadaniem głównym i jest tutaj zawsze wielka presja ze strony Wydziału Sportu, pompowanie baloników, więc tak, Macieju, pamiętam, na sobotę będą gotowe, obiecuję. Także życzę wszystkim wspaniałej zabawy, no i przede wszystkim zapraszam tutaj na stadion, żeby kibicować zawodnikom, bo zawsze ten moment takich biegnięcia chyba na metę i ilość osób, które mogą tutaj nasze trybuny stadionu pomieścić. Serdecznie wszystkich zapraszam, Włocławian, bądźcie z nami w tym dniu i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, ale podobno też jest zamówiona, więc zresztą tak jak zawsze, także zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę.
1: Muszę o tym powiedzieć, 26 stref kibica. Niedawno rozmawialiśmy podczas jednej z konferencji przed półmaratonem, że już mamy tyle stref, ile kilometrów na trasie, teraz jest o 5 stref więcej. To też jest niesamowite wydarzenie, że tak naprawdę

0: Naprawdę na całej trasie zawodnicy mogą spotkać nie tylko mieszkańców, ale też różne organizacje, szkoły, które przygotowują takie trasy.
1: I to jest
0: pomaga
1: taki,
0: to w czasie biegu.
1: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu. I to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę,
0: pewnie,
1: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mistrzostw Polski szczególnych, bo właściwie po występie we Włocławku wielu z nich pewnie pojedzie od razu na Okęcie i poleci do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie, więc w najwyższej formie będą reprezentanci kraju, no i też te osoby, które jeszcze będą chciały te minima zdobyć, więc myślę, że to też jest ogromna zasługa tej właśnie takiej codziennej pracy organicznej wykonywanej przez całe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście, skupione głównie wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra, bo takie imprezy to jest też dowód na zaufanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że no najważniejsza impreza w kraju, krajowa impreza lekkoatletyczna właśnie we Włocławku będzie się odbywała, to oznacza, że PZLA wie, że tutaj są nie tylko warunki odpowiednie infrastrukturalne, ale też no, te organizacyjne, co nie jest bez znaczenia.
0: Ja przepraszam, że ja tak wertuję te kartki, ale chciałbym o niczym nie zapomnieć. Wspomniał pan prezydent o Klaudii Kazimierskiej. Po naszej prawej stronie, u państwa lewej, jest koszulka Klaudii Kazimierskiej. Trwa licytacja, szanowni państwo. Jest to licytacja dla Arturka Obieraka. Koszulka Klaudii Kazimierskiej do środy, do godziny 20:30. Trwa ta licytacja. W tej chwili kwota za tę koszulkę to jest 1500 zł, ale mamy jeszcze 2 dni. Czekamy na to, żeby tą kwotą właśnie za koszulkę Klaudii wspomóc Arturka, ale też mówiąc o Klaudii, powiedział pan prezydent, że była peacemakerem przed grupą dzieciaków. 8 peacemakerów będzie brało udział w naszym półmaratonie, więc na różnych tempach, godzina 35, 40, 45, aż do 2 godziny 10 można sobie wybrać, za kim kto chce pobiec i w jakim tempie jest w stanie tę trasę pokonać. Nie mogę nie powiedzieć o tym, że jest zbiórka karmy dla naszych psiaków, jak co roku uczestnicy półmaratonu, ale także kibice mogą dostarczać tutaj do biura zawodów różnego rodzaju tak potrawy, pokarmy dla psiaków z naszego włocławskiego schroniska. Oczywiście po zakończeniu biegu przekażemy to do naszego schroniska, a jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania.
1: Ale jest jeszcze jedna nowość, czyli miasteczko lekkoatletyczne.
0: Okay. Tak. to też o tym warto powiedzieć. Jak pan prezydent chce coś więcej, albo pan prezes, to bardzo pięknie.
1: No to może pan prezes.
2: To znaczy tak, oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć.

0: w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być, czekać, być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu, tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na stadionie mistrzów, bo tak już to można nazwać.
1: Mam nadzieję, że to już wszystko i o niczym nie zapomniałem. Na pewno wszystkie
0: Znaczy
1: informacje.
0: ilość startujących na pewno jest w okolicach 700,
1: Już przekroczyła 700
0: już
1: osób.
0: przekroczyła 700 zgłoszonych,
1: 500, 500
0: także
1: dzieciaków.
0: idziemy na rekord, na pewno pogoda będzie, niedziela, będzie pięknie.
2: Ja tutaj
1: Pytanie.
2: też chciałabym dopowiedzieć, że na naszym stoisku podczas tego wydarzenia będziemy mieli koło fortuny, w którym będzie można też zyskać nagrody, nie tylko dzieciaczki, ale także dorośli, także też również a propos miasteczka lekkoatletycznego serdecznie zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
1: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są im szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką, dogłębnie mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
0: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White.
1: Dziewczyny, które są wewnątrz z kwiaciarnią White, trochę trenują ręce naszych panie, bo oczywiście nie tylko sprawny umysł, ale sprawne ręce. Za chwilę Ina będzie tutaj na dziedzińcu właśnie.
2: No, żeby nie było trochę nudno, musimy troszeczkę potańczyć. O, to było, będą jeszcze zajęcia z cieloprzestrzeni. Też mamy, będą zajęcia z panią

0: psycholog.
1: Psycholog.
0: Także w różnych dziedzinach działamy i chcemy, żeby kobiety z tego skorzystali i mieli większą wiedzę na różne tematy.
1: A przede wszystkim chciałyśmy jakby podkreślić, że profilaktyka jest najważniejsza, żeby być zdrowym, żeby nie bać się nawet diagnozy, bo to właściwie jest najważniejsze. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, badać, słuchać, zdobywać nową wiedzę.
0: I razem jesteśmy zawsze silniejsze.
2: Zawsze jesteśmy silniejsze. Staramy się dzisiaj przez to nasze wydarzenie, które nazwałyśmy Dwie generacje kobiet, pokazać paniom, również tym starszym paniom, że mogą do nas w każdej chwili wyjść z jakimkolwiek pomysłem, zapotrzebowaniem. Wystarczy nas znaleźć, czy na Facebooku, czy na stronie, zadzwonić, obojętnie, przekazać nam. Dziewczyny, potrzebujemy to czy tamto. Nawet zwykła prozaiczna naprawa, nie wiem, wieszaka. Powoduje czasami osób, które są już dzisiaj starsze, samotne. Powoduje to, że jest to zwyczajnie problemy. Prosimy do nas dzwonić. Pomożemy. Pomożemy naprawdę w każdy możliwy sposób. Po to jesteśmy.
3: Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkini wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Impresaryjnego we Wrocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Impresaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Impresaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
4: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. No, to też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
3: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Impresaryjnym od 1 października. Trwają prace nad budżetem Wrocławka na 2027 rok. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. W Śródmieściu chcą m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920.
5: To jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po teatrze nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Parskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Haliską. Do tego Wocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wocławka, żeby powstał duży wicek, witacz. Oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne.
3: Na Zadamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków.
6: Proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole które ma już piękny plac.

0: zabaw zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych.
1: Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują między innymi na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską.
2: Do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej.
1: Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują między innymi termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców.
3: Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację.
1: Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
4: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3 Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku na wzór tego, co

0: Mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię.
1: Do propozycji radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju.
2: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
1: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci.
3: Oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla, Skrzata, poprzez biegi Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale, będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na Stadionie Mistrzów.
1: Z półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje.
2: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności, więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu. Ale jak mogę?
4: Pewnie.
2: To ja chcę podkreślić dwie rzeczy. To znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej. No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg, już za 2 lata będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
1: Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Włocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Wrześniowa sesja Rady Miasta Wrocławek miała spokojny przebieg. Uchwały dotyczyły głównie porządkowania przepisów prawnych. Kolejny raz zmieniono uchwałę

0: sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek. Prezydent tłumaczy, że chodzi o przesunięcie środków z inwestycji.
1: To na przykład są przesunięcia związane z wykorzystaniem czasu, kiedy ulica Wysoka była zamknięta na przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Może to przebudowa to jest za duże słowo, ale prawda jest taka, że wykonaliśmy tam prace związane z zabezpieczeniem i izolacji związanej z wodą, ale też tak naprawdę z zabezpieczeniem też całej konstrukcji od góry. Więc ten most mamy na kolejne kilkadziesiąt lat załatwiony, to znaczy on nie będzie wymagał zamykania ulicy Wysokiej, bo mamy sprawy jeszcze do dokończenia pod samym tym mostem, ale to zrobimy w przyszłym roku, oczywiście jeżeli na to pozwolą środki finansowe. Też w okolicach ronda na ulicy Wysokiej i Kapitulnej wykonywać będziemy dodatkową zatokę autobusową, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu tam byli bezpieczni, więc tak jak powiedziałem, to są raczej takie sprawy techniczne, które wynikają z drobnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
0: Odmiennego zdania jest szef opozycji.
2: Konsekwentnie też będę mówił, że to pokazuje niewłaściwe planowanie, to, że miasto nie potrafi tego w odpowiedni sposób zaplanować. Ja się przyglądam innym miastom czy innym powiatom, gdzie ta sytuacja wygląda w ten sposób. Rzeczywiście nowelizacje w budżecie się zdarzają, no ale nie co sesja, bo tak naprawdę to pokazuje, tak jak powiedziałem, że nie ma tutaj właściwego planowania i to myślę jest bolączką naszego miasta już od kilku kadencji, więc to się szczególnie nasiliło za czasów, kiedy prezydentem był pan Wojtkowski, a zastępcą jego pan prezydent Kukucki, więc widać, że to gdzieś tam jest przełożone dalej.
0: Rada Miasta uchwaliła również zmianę wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chodzi o sale gimnastyczne oraz szatnię nakrytej pływalni Delfin. Zgodnie z zapowiedzią zmieniono także regulamin korzystania z boisk. W przypadku treningu jednorazowa rezerwacja wynosi 90 minut, a w przypadku meczu 150 minut. Boiska mają być czynne od 1 kwietnia do 31 października, co najmniej w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedzielę od 9 do 22. W miesiącach jesiennych i zimowych od poniedziałku do piątku boiska będą dostępne od 10 do 21, a w soboty i święta od 10 do 18. Ma to zakończyć sytuację, w których dzieci i młodzież przychodzą pograć w piłkę i zostają zamknięte boiska.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. To wyjątkowa data w kalendarzu, ale w tym roku zamiast tylko mówić o pomocy, zamieniamy słowa w czyny i kilometry. Dokładnie tego dnia startuje wyjątkowy półmaraton, w którym każdy krok ma ogromne znaczenie. Nasi biegacze nie biegną po życiowe rekordy, biegną z myślą o tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią. Cała energia tego wydarzenia dedykowana jest zwierzakom, a w szczególności bezdomnym psom i kotom, które spędzają swoje dni samotnie w schroniskowych boksach i z nadzieją wypatrują nowych, kochających domów. Każdy przebyty kilometr, każdy liter wylanego potu i każda cegiełka to realne wsparcie. Pełne miski i lepsza jakość karmy dla porzuconych czworonogów. Szybka diagnostyka weterynaryjna i leki, które ratują im życie. Głośny apel o adopcję. Chcemy, aby cały świat usłyszał o zwierzakach szukających swoich ludzi. Zwierzęta w schroniskach codziennie biegną w swoim własnym, niewidzialnym maratonie o przetrwanie i miłość. 4 października dołączamy do nich, aby pomóc im jak najszybciej dotrzeć do mety, którą jest bezpieczny, ciepły dom. Bądźcie z nami na trasie, kibicujcie i wspierajcie bezdomniaki. Pomaganie ma wielką moc, a w sportowym wydaniu smakuje najlepiej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 21 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Bednarska 2, płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarne podpalana, wielkość średnia, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 22 września 2026. Miejsce znalezienia: świętego Antoniego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121K, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny, wielkość kociak, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 23 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Toruńska 121, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 24 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wesoła 12, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie biało-czarny, wielkość duża, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2024. Umaszczenie trikolor, wielkość duża, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudo-biała, wielkość mała, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie rudy pręgowany, wielkość mała, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-dymna, wielkość mała, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-czarny, wielkość mała, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Gałczyńskiego, płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie srebrno-pręgowana, wielkość mała, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka, płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie biało-czarna, wielkość średnia, cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Fredek. Kochani, poznajcie Fredka, niedużego, puszystego, czarnego pieska. Jego wiek oceniono na około 7 lat. Fredek trafił do nas po stracie opiekuna. Odwrotnie niż większość psów, w takiej sytuacji od samego początku był bardzo radosny i mocno nastawiony na człowieka. W trakcie pobytu w schronisku jego nastawienie nie zmieniło się. To uroczy psiak, który cieszy się na widok ludzi, przymila się, pakuje na kolanka i prosi o głaski. Równie przyjaźnie jest nastawiony do innych psów. Jest to wynik tego, że mieszkał wcześniej z psim rodzeństwem. U nas także przebywa w boksie z psim kolegą, z którym bardzo dobrze się dogaduje. Fredzio jest aktywnym psiakiem. Uwielbia zabawę na wybiegu i szybkie spacery połączone z odkrywaniem nowych miejsc, ścieżek, zapachów. Fredek to piesek o niewielkim rozmiarze, ale o wielkim sercu. Jesteśmy pewni, że ktokolwiek zdecyduje się dać mu dom, zyska cudownego, kochającego przyjaciela. Zapraszamy do poznania Fredusia na żywo. Fredek zarejestrowany jest pod numerem

300 łamane na 22 łamane na 26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Carter. Oto Carter. Biało-szary koci maluch znaleziony w kartonie w śmietniku. Trafił do nas z rodzeństwem, które znalazło już stałe domy. Carter ma około 5 miesięcy. Od początku pobytu był nieco nieufny i jak na razie nadal nieco boi

Więc super, gdyby trafił do domu, w którym jest już zrównoważony koci rezydent lub kociak w podobnym wieku. Szukamy dla niego domu, w którym będzie kochany i zadbany przez całe życie. Takiego, w którym dostanie odpowiednią ilość czasu i miłości, aby wyszedł z korupki nieśmiałości i stał się odważnym, pewnym siebie kotem. Carter zarejestrowany jest pod numerem 4838/54/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: już w najbliższą niedzielę po raz 13 pobiegnie półmaraton Włocławek. I jak zawsze przed półmaratonem, kilka dni przed półmaratonem spotykamy się, by powiedzieć o tym wszystkim, co dziać się będzie w niedzielę, bo jak już Państwo na pewno doskonale wiedzą, tradycją jest to, że to nie tylko bieg, to wiele innych wydarzeń, które dzieją się dookoła półmaratonu Włocławek, a będę z Państwem o tym rozmawiał w towarzystwie pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego.
1: Dzień dobry.
0: Także pana prezesa lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Marka Wódeckiego. Po raz pierwszy z nami witamy panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watlis spółka ZO.
2: Dzień dobry.
0: Jest także pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, Anna Szczęsna.
3: Dzień dobry.
0: I od pana prezydenta chciałbym zacząć i muszę zacząć od wczorajszego wydarzenia, od sobotniego, nie, wczorajszego wydarzenia maratonu warszawskiego. Pan prezydent ukończył wczoraj maraton warszawski i dzisiaj dotarł do nas w świetnej formie, bez zakwasów. A jak wrażenia?
1: A skąd te informacje, że bez zakwasu?
0: Bodziarski tutaj pan prezydent.
1: Jakoś się udało. Sali. Tak, faktycznie, jakoś się udało dotrzeć, no bo miałem cały czas tył głowy, że dzisiaj jest konferencja prasowa i będziemy mówili o najważniejszym wydarzeniu biegowym, przynajmniej dla nas, czyli o półmaratonie Włocławek, więc no nie mogłem się poddać, musiałem jakoś tutaj dotrzeć.
0: Jakie wrażenia?

0: i porównanie do włocławskiego półmaratonu, oczywiście dużo większy rozmach pewnie w Warszawie.
1: No to no, o maratonie warszawskim nie chciałbym za dużo mówić. Natomiast oczywiście to jest w tym momencie chyba największa impreza biegowa w naszym kraju, bardzo dobrze przygotowana na europejskim poziomie. Widać, że te 48 edycji to jest też takie doświadczenie, które no, procentuje. Ja zwróciłem uwagę na fakt, no, z racji też pełnionej funkcji, że jakie przełożenie na gospodarkę lokalną Warszawy ma to wydarzenie. Ktoś wyliczył, że ponad 60 milionów złotych tylko przez fakt, że maraton w Warszawie przez weekend się odbył, bo to jest kwestia chociażby tego, że ktoś gdzieś musi się zatrzymać, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc takie imprezy mają też, też, to jest dobre słowo, mają też przełożenie właśnie na lokalną gospodarkę i tak na pewno byśmy chcieli, żeby było z półmaratonem we Włocławku. Natomiast no, o tym muszę powiedzieć, bo to było niezwykle sympatyczne, kiedy spotykali mnie biegacze na już po biegu tak naprawdę, było ich sporo. I mówili, no panie prezydencie, widzimy się za tydzień we Włocławku na półmaratonie, więc to takie przyjemne i myślę, że też bardzo no, pokazujące, że te 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują, to już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9. raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem, no i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce. No ta praca jest wykonywana solidnie z roku na rok. Tutaj ogromne podziękowania zawsze to podkreślam dla Wektry, dla osób, które wiele miesięcy nad tym pracują, żeby podjąć biegaczy z całego kraju we Włocławku. Podziękowania oczywiście dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, dla wolontariuszy, dla wszystkich, którzy dokładają się do tego, żeby w momencie już, kiedy bieg zostanie zakończony, kiedy medale zawisną na szyjach, żeby to dobre wrażenie i dobre myślenie o Włocławku wyjeżdżało stąd i żeby właśnie ta chęć powrotu do Włocławka na półmaraton była jak największa z roku na rok.
0: To, co pan prezydent powiedział, wiele tygodni przygotowań do tego półmaratonu, przede wszystkim właśnie klubu sportowego Wektra, panie prezesie, to jest duże wyzwanie, ale też można spokojnie powiedzieć, że jest to taki sztandarowy produkt Wektry.
2: Tak, sztandarowy projekt Wektry i to tutaj trzeba wymienić koniecznie tę osobę, bez którego tego sztandaru by nie było. Marian Nowakowski, dyrektor biegu, który od wielu lat wzniósł ten bieg na wyżyny. On gdzieś się jak zwykle chowa w drugim rzędzie, ale gdyby nie jego postawa, to ten bieg nie rozwijałby się w ten sposób. No to pan prezydent powiedział, że robiliśmy go od początku, te prace koncepcyjne szły nam w dobrym kierunku i okazuje się, że później po przejęciu przez Wektrę, mówię ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora biegu, który miał wielkie doświadczenie w organizacji imprez, na wielu imprezach był również, w związku z tym no, ten bieg rozwija się w sposób taki, który przyniesie nam na pewno w przyszłości przy okazji 50 półmaratonu Włocławek kilka tysięcy ludzi i myślę, że wtedy pan prezydent powie, że był to najważniejszy bieg w Polsce.
1: Bardzo bym chciał, żeby tak właśnie było, ale to wiele czynników jest potrzebne, natomiast z jednym zastrzeżeniem, wtedy to bym chciał, żeby kilkadziesiąt tysięcy uczestników uczestniczyło.
2: Wyrażam to, oczywiście jestem jak najbardziej za, a najważniejsze jest również to, że od początku przy okazji tej

0: tego biegu, gdzie biegają dorośli, biegają również dzieciaki. I to musimy podkreślić, że nie robimy tego biegu tylko i wyłącznie dla biegaczy czy zawodowych, półzawodowych amatorów, ale biegamy również, biegamy z dzieciakami.
1: Pan prezes podprowadził pięknie do biegu dzieci, a ja witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w naszym gronie panią Dagmarę Ciemior, marketing menadżera firmy Watis. Postanowiliście włączyć się w organizację półmaratonu i zostać sponsorem głównym właśnie biegów dzieci.
2: Tak, to jest nasza pierwsza edycja tutaj w mieście Włocławek. Watis Cup, Bieg Małych Mistrzów, idealnie wpisuje się w ideę, że wielkie rzeczy zaczynamy od małych kroków. I właśnie ten bieg jest takim utożsamieniem właśnie tej idei. Stacje paliw Watis są to lokalne stacje, które wspierają lokalne wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą aktywnie spędzić czas i między tym dlatego ten bieg jakby
1: ponad 500 dzieciaków będzie miało okazję uczestniczyć w tych zmaganiach. To na pewno cieszy, że firmy lokalne włączają się w taką akcję i pomagają przy organizacji tych lokalnych wydarzeń. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu coraz mocniej się wpisuje w szyldy różnych firm.
2: Tak, aktualnie we Włocławku mamy 3 stacje, w tym roku kolejne 2 dołączyły na mapie Włocławka i jest to idealna przestrzeń do tego, żeby dzięki biegu dla dzieci mogliśmy pokazać mieszkańcom, że można aktywnie spędzić czas i dzięki temu wzmocnić rozpoznawalność marki w mieście Włocławek, wśród Włocławian.
1: Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo często mówimy o tym, że wszystko dzieje się na stadionie, ale tak naprawdę pani czuwa nad 3 obiektami, po których biegają biegacze, czyli mówię o stadionie, o parku na Słodowie, jednym z najpiękniejszych momentów trasy, no i oczywiście o hali mistrzów, bo po raz kolejny w tym roku zawodnicy przebiegać będą przez halę.
3: Tak, jak zwykle myślę, że moi pracownicy, jak zawsze zresztą, staną na wysokości zadania i wszystkie obiekty będą przygotowane w sposób perfekcyjny. Moim zadaniem głównym i jest tutaj zawsze wielka presja ze strony Wydziału Sportu, pompowanie baloników, więc tak, Macieju, pamiętam, na sobotę będą gotowe, obiecuję. Także życzę wszystkim wspaniałej zabawy, no i przede wszystkim zapraszam tutaj na stadion, żeby kibicować zawodnikom, bo zawsze ten moment takich biegnięcia chyba na metę i ilość osób, które mogą tutaj nasze trybuny stadionu pomieścić, serdecznie wszystkich zapraszam, włocławian, bądźcie z nami w tym dniu i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, ale podobno też jest zamówiona, więc zresztą tak jak zawsze, także zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę.
1: Muszę o tym powiedzieć, 26 stref kibica. Niedawno rozmawialiśmy podczas jednej z konferencji przed półmaratonem, że już mamy tyle stref, ile kilometrów na trasie, teraz jest o 5 stref więcej. To też jest niesamowite wydarzenie, że tak naprawdę na całej trasie zawodnicy mogą spotkać nie tylko mieszkańców, ale też różne organizacje, szkoły, które przygotowują takie trasy.
4: I to jest
1: pomaga
4: taki,
1: to w czasie biegu.
4: Na pewno bardzo pomaga, ale też moim zdaniem to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, jak dobra jest organizacja samego biegu i że bieg nie jest gdzieś obok społeczności lokalnej, tylko jest ważnym elementem tejże społeczności. Więc no, te 26 stref kibica naprawdę moim zdaniem będą dobrze wspominane przez uczestników półmaratonu i to jest to, co szczególnie na tych końcowych kilometrach potrafi dać dodatkową energię i uskrzydlić zawodników tak, żeby zawalczyli o te swoje cele, z którymi startują na początku biegu, ale jak mogę,
1: pewnie,
4: to ja chcę podkreślić dwie rzeczy, to znaczy jedną absolutną, z której myślę, że którą warto podkreślać, bo jak mówimy o biegu dzieci i młodzieży, to ja pamiętam dokładnie, jak jedną z osób, które prowadziły te dzieci jako tak zwany zając, tak, była no, nasza duma lekkoatletyczna, czyli Klaudia Kazimierska, która no, dzisiaj podbija, dzisiaj jest dumą nie tylko Włocławka, ale przede wszystkim całego naszego lekkoatletycznego kraju, tej części lekkoatletycznej.

0: No i na tym samym stadionie, z którego w najbliższą niedzielę startować będą uczestnicy i też tutaj kończyć swój bieg już za 2 lata, będą rywalizować seniorzy w ramach Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mistrzostw Polski szczególnych, bo właściwie po występie we Włocławku wielu z nich pewnie pojedzie od razu na Okęcie i poleci do Los Angeles na Igrzyska Olimpijskie, więc w najwyższej formie będą reprezentanci kraju, no i też te osoby, które jeszcze będą chciały te minima zdobyć, więc myślę, że to też jest ogromna zasługa tej właśnie takiej codziennej pracy organicznej wykonywanej przez całe środowisko lekkoatletyczne w naszym mieście, skupione głównie wokół lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra, bo takie imprezy to jest też dowód na zaufanie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że no najważniejsza impreza w kraju, krajowa impreza lekkoatletyczna właśnie we Włocławku będzie się odbywała. To oznacza, że PZLA wie, że tutaj są nie tylko warunki odpowiednie infrastrukturalne, ale też no, te organizacyjne, co nie jest bez znaczenia.
1: Ja przepraszam, że ja tak wertuję te kartki, ale chciałbym o niczym nie zapomnieć. Wspomniał pan prezydent o Klaudii Kazimierskiej. Po naszej prawej stronie, u państwa lewej, jest koszulka Klaudii Kazimierskiej. Trwa licytacja, szanowni państwo. Jest to licytacja dla Arturka Obieraka. Koszulka Klaudii Kazimierskiej do środy, do godziny 20:30. Trwa ta licytacja. W tej chwili kwota za tę koszulkę to jest 1500 zł, ale mamy jeszcze 2 dni. Czekamy na to, żeby tą kwotą właśnie za koszulkę Klaudii wspomóc Arturka, ale też mówiąc o Klaudii, powiedział pan prezydent, że była peacemakerem przed grupą dzieciaków. 8 peacemakerów będzie brało udział w naszym półmaratonie, więc na różnych na różnych tempach, godzina 35, 40, 45, aż do 2 godziny 10 można sobie wybrać, za kim kto chce pobiec i w jakim tempie jest w stanie tę trasę pokonać. Nie mogę nie powiedzieć o tym, że jest zbiórka karmy dla naszych psiaków, jak co roku uczestnicy półmaratonu, ale także kibice mogą dostarczać tutaj do biura zawodów różnego rodzaju tak potrawy, pokarmy dla psiaków z naszego włocławskiego schroniska. Oczywiście po zakończeniu biegu przekażemy to do naszego schroniska. A jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania,
0: Ale jest jeszcze
1: po
0: jedna
1: tak.
0: nowość, czyli miasteczko lekkoatletyczne.
1: Okej, okay, tak. To też o tym warto powiedzieć. Jak pan prezydent chce coś więcej, albo pan prezes, to bardzo chętnie.
0: No to może pan
1: To
0: prezes.
1: znaczy tak, oprócz tych biegów, które będą dzieciaków od Bąbla,
0: To może
1: Skrzata,
0: pan
1: poprzez biegi
0: prezes.
1: Zucha i Krasnala od 100 do 600 metrów, przy okazji rodzice będą mogli z dziećmi uczestniczyć w zajęciach na miasteczku lekkoatletycznym i tam również zdobywać medale. Będą mogli zdobywać nagrody i dlatego to jest bardzo istotne, aby być na tym miasteczku i czekać do tych najlepszych zawodników, którzy będą biegli w półmaratonie. Natomiast ważne jest przebiegnięcie oczywiście biegu tego, o którym mówiłem, od 100 do 600 metrów, ale później bawimy się dalej lekkoatletyką na stadionie mistrzów, bo tak już to można nazwać.
0: Mam nadzieję, że to już wszystko i o niczym nie zapomniałem. Na pewno wszystkie
1: Znaczy
0: informacje.
1: ilość startujących na pewno jest w okolicach 700,
0: Już przekroczyła 700
1: już
0: osób.
1: przekroczyła 700
0: Tak jak
1: zgłoszonych,
0: 500
1: także
0: dzieciaków.
1: idziemy na rekord, na pewno pogoda będzie, niedziela, będzie pięknie.
2: Ja tutaj
0: Pytanie.
2: też chciałabym dopowiedzieć, że
1: Jasne.
2: na naszym stoisku podczas tego wydarzenia będziemy mieli koło fortuny, w którym będzie można też zyskać nagrody nie tylko dzieciaczki, ale także dorośli. Także też również a propos miasteczka lekkoatletycznego serdecznie zapraszamy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w

0: dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej, i tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski Budżet Obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital Chopinowski, upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital Chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego, i z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lachidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe fortepianie.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju.

0: cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzją.
1: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
0: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
1: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Wrocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Wrocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone, także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
1: We Wrocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
4: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Wrocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
5: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również

0: szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
0: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym no nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
3: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
4: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
2: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
5: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka. Jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
2: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
5: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i

0: Pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
1: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
0: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy, można w cudzysłowie powiedzieć, wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązaniu z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali. Dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
2: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
2: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
2: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 200

0: 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
1: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
0: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
1: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lachidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak. A Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Właśnie, zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wektra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wektrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wektry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążaniu kontuzjom.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone, także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też

0: widzów, którzy przychodzą, to nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał dyskusyjny klub filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
2: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
3: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
2: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
4: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
4: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
5: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
6: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali

0: spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
1: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
2: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986, no i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
2: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
3: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
2: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
4: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można

0: realizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
1: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
0: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sławek, dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos radnemu z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej, remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu, budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską, do tego Wocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Wocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
2: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. To także przebudowa ulicy Energetyków od ulicy Hutniczej do ulicy Wienieckiej. Przebudowa tej ulicy będzie połączona z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promiennej do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki, pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu, na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu. Tam właśnie ma powstać ta nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranocki Kocham Cię jak Irlandię, ale takich miejsc związanych z

0: literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną, jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo. I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę E. Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponadto w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem złożyliśmy propozycję dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.
2: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej. To takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy razem z kolegą radnym Ziółkowskim. Chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem, a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, na które, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem

0: te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka droga, ścieżka dojściowa od bloków i chcielibyśmy, żeby tam powstał chodnik, żeby powstało zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasiej, przy bloku Ptasia literka D powstał plac zabaw dla dzieci łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką, zlikwidowane zostanie to niebezpieczne, jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście przez na drugą stronę przy alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie w fazę realizacji. I prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
1: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń, czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego, i z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lachidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?

Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także gram na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i Impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Projekt złożony przez Vectrem nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Vectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzją.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
0: We Wrocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów.

0: Stanów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
1: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także

0: jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów, tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
2: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
3: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
2: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym no nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia. Nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
4: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
3: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
5: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
1: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
6: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka. Jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia.

0: zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
0: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
2: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
0: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali. Dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 20 9.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Pani
1: dobry.
0: dyrektor. Pani dyrektor, ostatnie nasze spotkanie w tym studio odbywało się w takiej atmosferze niedosytu, Pani niedosytu jako dyrektora jednostki Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli chodzi o środki, które w tym roku były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych na różne jej formy. Pani wtedy powiedziała, że nie składa broni i będzie w drugiej połowie roku starała się o to, żeby pozyskać finansowanie z tych rezerw, które gdzieś tam są. No właśnie jest druga połowa roku jak najbardziej. I czy coś się udało i co w związku z tym się zadziało?
1: Tak, faktycznie niedosyt był olbrzymi, ten niedosyt niestety cały czas jest. Natomiast pozytywnym aspektem, jaki się zadział, to fakt, że faktycznie pozyskaliśmy dodatkowe środki. To było 660 tysięcy złotych. I powiem szczerze, że jesteśmy, patrząc na ilość pozyskanych środków, trzecim co do ilości urzędem pracy w Polsce, któremu udało się pozyskać tak dużo pieniędzy. Niewątpliwie wpłynęły na to i nasze tutaj lokalne uwarunkowania, ale też nasza aktywność jako Urzędu Pracy, gdzie my poza takimi standardowymi różnymi działaniami jednak sięgamy też po innowacyjne różne pomysły. Zatem dzięki tym środkom faktycznie mogliśmy uruchomić chociażby dodatkowy nabór na staże, które są niewątpliwie

0: bardzo popularne i w zasadzie z każdej strony widzimy potrzebę organizowania tego rodzaju formy, bo i pracodawcy są zainteresowani, ale też osoby szukające pracy bardzo chcą móc zdobywać gdzieś doświadczenie, nie mając go, albo się przebranżowiać, prawda? Dzięki też tej polityce finansowej możemy ogłosić i ogłosiliśmy już nabór na dotacje na własny biznes, z czego jestem bardzo zadowolona, no bo dotacje to też jest taki element, który faktycznie naszą tu lokalną gospodarkę wzmacnia, bo to są biznesy, które tutaj we Włocławku, w powiecie włocławskim powstają. Od 12 do 14 października będzie nabór na dotacje, czyli jak ktoś ma pomysł na swój biznes i nie pracuje, nie ma żadnego świadczenia, czyli może być u nas zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł pozyskać 30 tysięcy złotych na otwarcie swojej firmy. To jest dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, mamy takie doświadczenia, że te biznesy bardzo często później przychodzą do nas i są zainteresowane dalszą współpracą, na przykład biorą stażystę, tworzą miejsce
1: Szkolenia.
0: szkolenia, tworzą miejsca pracy, czyli mimo że owszem, powiedzmy połowa tych firm przetrwa dłużej niż powiedzmy te 2 lata, ale to jest tak jak w całej Polsce, prawda? Bo biznes dzisiaj się trudno prowadzi, więc większość biznesów, które powstaje, wiemy, że upadnie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jednak duża część trwa
1: I
0: dalej
1: to jest
0: i
1: ta wartość dodana, prawda? Nie
0: zdecydowanie
1: można
0: tak.
1: tego
0: Nie
1: bagatelizować.
0: można i wielokrotnie słyszymy, że gdyby nie te kilka tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych z Urzędu Pracy, to ktoś nie ruszyłby, bo nie ma tej bazy finansowej, żeby zakupić takie podstawowe rzeczy, które do tej działalności są potrzebne. Także cieszymy się, że to jest możliwe w ramach tych właśnie środków.
1: Czyli dodatkowe staże, dotacje na otworzenie własnego biznesu, coś
0: I
1: jeszcze udało się
0: również, tak, i
1: wygospodarować?
0: również zapraszamy, mamy nabór ciągły otwarty, bo mamy środki na finansowanie studiów podyplomowych. To jest teraz taki świetny czas, no bo za chwilkę rok akademicki. Statystyki nasze wskazują, że 9 na 100 naszych klientów to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest dosyć przerażające dla nas, że jednak taki jest udział, ale niewątpliwie czasami te dyplomy nie do końca odpowiadają temu,
1: Czego potrzebuje rynek pracy?
0: zdecydowanie. Więc finansowanie studiów podyplomowych jest znakomitą okazją do tego, żeby móc pozyskać, zdobyć jakąś nową wiedzę i nową kwalifikację. Także zapraszamy, bo też mamy środki na sfinansowanie właśnie tego rodzaju
1: Czy to jest
0: kształcenia.
1: każdy rodzaj studiów podyplomowych? Czy to jest określone, że na przykład, nie wiem, techniczne, tylko jakieś
0: Nie, nie, nie.
1: umiejętności?
0: My mamy takie doświadczenie, że to jest kwestia zawsze uzasadnienia i patrzenia na zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Bo owszem, jakby techniczne to dla nas są taką wisienką na torcie, bo jednak nam bardzo brakuje osób z technicznym wykształceniem, ale na przykład finansujemy chociażby studia pedagogiczne z zakresu pracy z osobami z jakimiś ograniczeniami czy z dziećmi w spektrum, gdzie szkoły też potrzebują takich specjalistów, prawda? Więc tutaj absolutnie nie zamykamy się tylko na studia techniczne. Jeżeli nasz klient wskaże, że rzeczywiście ma szansę pod tym kierunku na pracę, to jak najbardziej. No chociażby z tego tygodnia kadry i płace, tak? Mamy oferty dla ludzi, którzy znają tematykę kadr i płac. I niektórzy chociażby na takie praktyczne, bo z reguły studia podyplomowe, szczególnie chociażby na naszej uczelni, na PANSie, to jest uczelnia bardzo zorientowana na praktykę, tak? Więc tam rzeczywiście ten aspekt spotykania się z fachowcami z rynku jest jakby silnie akcentowany i chociażby takie studia jak kadry i płace, bo mamy takie doświadczenia, rzeczywiście faktycznie przekazują bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, gdzie już część jakichś swoich zadań zawodowych osoba może poznać na tych studiach. Także jak najbardziej ten
1: Pani
0: profil jest
1: dyrektor,
0: szeroki.
1: skoro wspomniała Pani o uczelni, akurat o PANSie, bo we Włocławku, to zapytam, czy też jeśli chodzi o wybór uczelni na te studia podyplomowe, to jest sprawa bardzo otwarta i można to kończyć sobie tą podyplomówkę w Krakowie, we Wrocławiu, we Włocławku, gdziekolwiek, w
0: Tak,
1: jakimkolwiek miejscu w
0: oczywiście,
1: Polsce.
0: absolutnie. My tutaj jakby nie mamy nawet prawa dyskryminować żadnych uczelni. To nasz klient wskazuje, w jakiej uczelni chce odbywać to kształcenie. I oczywiście dominują wśród tych wniosków, które mamy, uczelnie z naszego regionu, niekoniecznie z Wrocławka, ale też Toruń, Bydgoszcz. Ale no mamy, chociażby teraz finansujemy studia podyplomowe z

0: szkoły głównej handlowej, tak, wąska specjalizacja, więc jak najbardziej jesteśmy otwarci też na inne uczelnie z Polski. Tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń.
1: I pani dyrektor, zapytam, bo pół roku jakby za nami, o rynek pracy, jak się kształtujemy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to będzie się dynamicznie ta sytuacja na rynku pracy zmieniać, bo będzie trzeba się przekwalifikować, bo będą potrzebni inni specjaliści, chociażby z uwagi na AI, które no jakby w zasadzie jest wykorzystywane niemalże w każdym biznesie i w wielu zakresach. Po tym pół roku obserwacji, co może pani powiedzieć o rynku pracy? Czy to jest wciąż rynek pracownika, czy to jest rynek pracodawcy? Jak to wygląda?
0: I tutaj ja jestem zwolenniczką takiej optyki, w której nie można powiedzieć, że jest jeden rynek pracy. Mamy tak naprawdę wiele rynków pracy, mamy bardziej rynek kwalifikacji i jeżeli patrzymy jeszcze na poziom konkretnie naszego lokalnego rynku pracy, to on też jest inny niż rynek pracy warszawski,
1: To
0: prawda?
1: skupmy się na tym naszym
0: No właśnie,
1: lokalnym.
0: więc jakby chciałam zaznaczyć, że to, co będę mówić, to odnosi się do naszego lokalnego rynku pracy, bo na poziomie dużych aglomeracji na przykład wpływ AI jest bardzo widoczny w wielu zawodach, prawda? Chociażby sektor IT, który u nas na naszym rynku lokalnym nie jest tak bardzo rozwinięty, ale w tym sektorze pracuje się zdalnie, więc to możemy się oderwać od miejsca zamieszkania, ale już widzimy, że stanowisk juniorskich jest coraz mniej w tym sektorze, chociażby przez wpływ AI, prawda? Który wyklucza pewne stanowiska juniorskie. Zresztą, tak naprawdę, kiedy patrzymy, gdzie wchodzi AI, to jest takie ryzyko, albo obserwujemy ryzyko, że coraz trudniej będzie młodym ludziom znaleźć miejsce, gdzie będą uczyć się pracy. Bo przecież jak ja zaczynałam pracę, pani też zaczynała, to nie było tak, że przychodziliśmy i wszystko wiedzieliśmy. Ktoś nas wprowadzał, uczyliśmy się, mieliśmy jakąś wiedzę, ale tak naprawdę.
1: Ukończenie studiów to jest taka przepustka, żeby uczyć się pracy, prawda, i
0: Oczywiście.
1: wykorzystać tą wiedzę.
0: Tak, i ja muszę mieć stworzoną taką szansę i warunki u jakiegoś pracodawcy, który mi tak naprawdę pokaże, jak ja mam pracować, czy mnie nauczy tej pracy konkretnej, prawda? Więc dzisiaj niestety wpływ AI powoduje, że tych miejsc, gdzie ja mogę się uczyć pracy, jest mniej, ponieważ bardzo łatwy sposób te takie podstawowe czy pierwsze w tej stratyfikacji złożoności czynności zawodowych zastępują już proste algorytmy czy bardziej złożone algorytmy. Więc jakby w tym aspekcie to jest duże wyzwanie dla młodych ludzi i tak jak czasami ja słyszę, jak pracodawcy narzekają na ich postawy, ale niektórzy oczywiście, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj jakby rzeczywistość jest inna i młodzi ludzie też mają inne oczekiwania i bardziej są świadomi swoich praw i bardzo dobrze, bo nie pozwolą na to, żeby ich wykorzystywać, ale z drugiej strony ten rynek pracy jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście oczekiwania od pracodawców są czasami naprawdę aż nadto wysoko postawione i bardzo wiele firm, jeżeli tutaj mówimy o naszych lokalnych biznesach, oczekuje takiego idealnego pracownika, żeby on po prostu miał w sobie mnóstwo kompetencji i miękkich, i twardych, i wszelakich. My trochę to w rozmowach, kiedy prowadzimy rekrutację, próbujemy urealniać, pokazując, że no nie ma takich profili nawet, tak? Albo jeżeli są, to nie można mu zaproponować najniższej krajowej, prawda? A dzisiaj no, na naszym rynku, no to jednak na start to z reguły jest to wynagrodzenie najniższe, więc dlatego trochę dzisiaj, jak ja rozmawiam z pracodawcami, próbuję im uświadomić, że dzisiaj już łatwe czasy na rynku pracy się skończyły. Już nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na twoje miejsce, to ja mam 10, prawda? Więc ja muszę też inaczej podejść do wdrażania młodego człowieka, czy nawet starszego, ale nowego pracownika. Inaczej muszę o niego zadbać, ale też inaczej muszę tą rekrutację prowadzić, no bo po prostu realia są inne. Natomiast na naszym tutaj lokalnym rynku pracy to widzimy takie dominujące branże, które są bardzo pracowite, pracowniczochłonne, prawda? To na pewno jest przemysł, gdzie jednak mamy dużo firm, które czy to w przetwórstwie spożywczym, czy takim twardym, w różnych tych aspektach produkują na eksport w dużej mierze i potrzebują zarówno fachowców, tak? Nie wiem, automatyków, robotyków, mechaników maszyn, operatorów tych maszyn, ale także potrzebują pracowników produkcji, potrzebują magazynierów, prawda? Więc na takich pracowników mamy zapotrzebowanie. W sektorze usług mamy coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami, czyli i opiekunki czy opiekunowie, ale też firmy.

0: fizjoterapeuci, no coraz młodsi klienci, pacjenci przychodzą do
1: korzystają,
0: fizjoterapeutów, prawda?
1: Tak.
0: Więc ten sektor też widzimy, jak ilość pracy w tym sektorze wzrasta, ale także mamy oczywiście branżę TSL, czyli transport, spedycja, logistyka i kierowcy autobusów, i kierowcy samochodów ciężarowych, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, magazynierzy. No i oczywiście budownictwo, ta branża.
1: Jak zawsze.
0: Cały
1: tam
0: czas.
1: Jest zapotrzebowanie.
0: Oczywiście i to owszem, fachowcy, czyli nie wiem, zbrojarze, tynkarze, murarze, czy powinnam powiedzieć zbrojarki, murarki,
1: spawacze, spawarki, tak.
0: Żeby zachować neutralność płciową, czy osoby do prac murarskich, tak jak my to określamy, żeby było zgodnie z dyrektywą, żeby nie było tego piętnowania płci, ale też po prostu pracowników budowlanych, prawda? Dlatego tak ważne jest chociażby kształcenie zawodowe u nas w naszym mieście, gdzie rzeczywiście no, polityka jest jednak nacisku na rozwój tego kształcenia zawodowego.
1: Pani dyrektor, a w których branżach jest coraz trudniej o pracę?
0: Na pewno, jeżeli
1: w naszym regionie,
0: w naszym regionie,
1: pozostaje.
0: Ale powiedziałabym, że w całej Polsce, takie stanowiska związane z pracą biurową, gdzie nie są związane ze znajomością, bo jeżeli znam język perfekt, tak, no to na przykład niemiecki, angielski, francuski, łatwiej mi, dużo łatwiej znaleźć taką pracę. Natomiast jeżeli nie znam perfekt tych języków, czyli jakby nie aplikuję już o pracę w administracji, w korporacjach zagranicznych, które mają tu swoje oddziały, no to niewątpliwie jest mi bardzo trudno, ponieważ tych stanowisk też jest dużo mniej. Dzisiaj też bardzo wiele firm automatyzuje pewne procesy, czy związane z, nie wiem, z prowadzeniem kalendarzy, czy z obsługą klienta przecież, prawda, czyli te prace, ale chociażby branża związana z handlem, też widzimy przyhamowanie procesów rekrutacji. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo ofert dla sprzedawców. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że rotacja na tych stanowiskach jest dużo mniejsza.
1: Trochę też handel przeniósł się do internetu,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Właśnie. To jest też aspekt, na który też tutaj przecież nasi lokalni przedsiębiorcy wskazują, jak te obroty jednak nie rosną, prawda? Jak przyhamowują, szukają różnych sposobów. Niektórzy prowadzą jakby dwutorową dystrybucję, prawda? Też przez internet i dzięki temu jakoś sobie spinają te budżety. Więc rzeczywiście na tych stanowiskach dzisiaj obserwujemy spadek ilości ofert. I też teraz mieliśmy wakacje, mieliśmy dużo zapytań nauczycieli, ale nie przedmiotów zawodowych, na których jest olbrzymie zapotrzebowanie, ale nauczycieli chociażby nauczania początkowego. No nie oszukujmy się, demografia jest brutalna. W tamtym roku urodziło się 238 tysięcy osób, zmarło 400 tysięcy. W moich rocznikach, kiedy następował wyż, no jestem jeszcze starsza niż ten wyż, ale pik wyżu, który miał miejsce w 83 roku i tam było 730 tysięcy dzieci, a dzisiaj mieliśmy 238 tysięcy. To jest przepaść, tak? My na to wyzwanie związane z kurczącym się społeczeństwem powinniśmy jako też tutaj region, ale na poziomie ogólnopolskim odpowiadać. To powinien być dla mnie w ogóle główny temat debaty publicznej. To jak
1: poradzić sobie, z tym, co się zadzieje.
0: Zdecydowanie. I to w szkołach też widzimy, chociażby poprzez to, że jednak już są mniej liczebne klasy, czy pewne przedszkola, żłobki, tak? Zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa, za cztery, albo jak patrzą, ile dzieci się urodziło w tamtym roku, prawda? Więc widzimy, że jakby w tym aspekcie też to zapotrzebowanie spowolniło. W ogóle obserwujemy dużą ostrożność firm, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. Koszty pracy są jednak bardzo wysokie i to, że pracownik może być niezadowolony z tego, że otrzymuje, nie wiem, 3700 na rękę, to jest powiedzmy w przyszłym roku to będzie poziom minimalnego wynagrodzenia. Jemu się wydaje, że to jest mało, ale dla pracodawcy to jest tak naprawdę jeszcze dwa razy tyle, bo wszystkie koszty związane ze składkami po prostu rzeczywiście dotykają jego budżet. Także każda decyzja o przyjęciu kolejnej osoby to jest konkretna kalkulacja, czy po prostu mnie na to stać. Więc wielokrotnie jest tak, że powierzam zadania zawodowe tej kadrze, która jest, zanim jednak dojdę do tej decyzji, przyjmuję kogoś. Bo jak patrzymy na ilość ofert pracy, dzisiaj jest ich u nas w urzędzie niespełna 500, tam 480 kilka i widzimy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku było o kilkanaście procent więcej. Czyli widzimy, że tych ofert pracy wpływa do nas mniej. Natomiast pozytywne jest to, że to się nie przekłada na zwolnienia, czyli spowolnienie rekrutacji.

0: czyli trudniej dzisiaj, czy może dłużej się szuka pracy, ale
1: To
0: no,
1: praca jest stabilna.
0: właśnie. Ci, którzy pracują, to mogą jednak czuć takie ów, że raczej zwolnienie mi nie grozi, prawda? Więc to jest taki pozytywny aspekt.
1: Z uwagi na tą szeroką Pani wiedzę i takie nietuzinkowe podejście do tego rynku pracy, bardzo lubię z Panią rozmawiać, ale jeszcze z uwagi na to, że zawsze nawet w tej kropli czegoś złego, tej goryczy Pani widzi ten pozytywny aspekt i nie pozwala się zamartwiać. I za to dziękuję, więc jest stabilnie, ale nie jest łatwo. Krótko mówiąc, i na koniec krótko, gdyby Pani powiedziała o tym, jak będzie wyglądał rok przyszły, no bo te budżety, które trafiają do różnych instytucji w kraju, one gdzieś już zaczynają się kształtować, już rząd planuje pewne rzeczy, ministerstwa odpowiednie. Czy jak usiądziemy sobie w styczniu w przyszłym roku, to powie Pani, no teraz mam tyle pieniędzy, że mogę zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, żeby rynek pracy w naszym regionie, we Włocławku, ruszył troszkę z miejsca. Chodzi o kwalifikacje, o nowe firmy, o staże, bo to jest to, z czego korzystają coraz chętniej włocławscy i poszukujący pracy, i przedsiębiorcy.
0: Tak, w ogóle gratuluję obserwacji, bo faktycznie ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, tak? Faktycznie.
1: Bardzo.
0: To na pewno dzięki rodzicom, dziękuję ci, mamo i tato, ale dzięki też fantastycznemu zespołowi, z którym pracuję w Urzędzie Pracy u nas we Włocławku, więc im też bardzo za to dziękuję, bo gdzieś wszyscy
1: O
0: staram.
1: 8 na zebraniu, przepraszam, że przerywam, jest tak. Dobrze, przychodzicie do mnie, ale zacznijmy od tego, co się dobrego wydarzyło.
0: Tak.
1: Problemy zostawimy na później.
0: Problemy nazywamy problemem po prostu wyzwaniami, tak? I kwestia też jakby odpowiedniej narracji i od razu inaczej się podchodzi do tych problemów. Ale wracając
1: Do pytania,
0: do
1: tak.
0: pytania. Na dzisiaj jest tak, że w projekcie budżetu na przyszły rok poziom finansowania Funduszu Pracy na te formy, które oferujemy klientom, jest dokładnie na tym samym poziomie, który jest w
1: Czyli
0: tym roku. Czyli
1: mało, za
0: mało.
1: mało.
0: Czyli zdecydowanie za mało. My, jako środowisko publicznych służb zatrudnienia, ja jestem tutaj przewodniczącą konwentu w województwie, wiceprzewodniczącą w Polsce, wystosowaliśmy już nasze stanowisko i też spotykamy się z różnymi jakby interesariuszami na rynku pracy i związkami pracodawców i pracowniczymi związkami i gremiami takimi politycznymi, z takim apelem o zmianę w ustawie o rynku pracy, która reguluje kwestie wydatkowania Funduszu Pracy, bo te środki na te formy pomocy są z Funduszu Pracy, czyli chociażby z pani składek, jakie pani odprowadza od swoich pracowników,
1: Czyli
0: prawda?
1: tych pieniędzy powinno być
0: I
1: dużo.
0: tych pieniędzy, proszę pani, jest dużo. Ponieważ i to jest jakby pewien nasz argument za tym, żebyśmy my jednak dostali tych środków więcej, ponieważ pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy jest bardzo dużo. Dość powiedzieć, że same odsetki od zgromadzonych środków tam to jest 0,5 miliarda, tak? Bo rynek pracy ma się dobrze dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, prawda? Ten wskaźnik aktywności jest wysoki. I teraz słyszymy z Ministerstwa Finansów, no bo tam jest jakby decydent. I to jest arbitralna, niestety arbitralna decyzja ministra finansów, który redukuje wydatki na aktywne formy, na te formy pomocy, wskazując na ogólną regułę wydatkową, żebyśmy nie wpadli w tę regułę nadmiernego deficytu, jaką określa Unia Europejska. I resort pracy ma wskazanie, żeby wykazać, że ma rezerwy pieniędzy, tak, chociażby w Funduszu Pracy, które mogą obniżyć nasz ogólny deficyt państwa. Prawda? Więc żeby to było potrzebne do tych matematycznych, księgowych historii, które raportujemy, to jest dla nich ważne. Ja, gdybym była ministrem finansów, to pewnie bym go bardziej rozumiała, tak, że on tak robi.
1: Ale nie jest, pani
0: Ale
1: jest po tej
0: nie
1: drugiej
0: jestem,
1: stronie.
0: a poza tym ja widzę, jak bardzo realnie te środki pomagają ludziom, tak? Bo my jeszcze takie miejsce jak Włocławek, powiat włocławski, z dużymi wyzwaniami, chociażby różnymi problemami z dojazdem do pracy, z przekwalifikowaniem. Przecież 60% ludzi u nas zarejestrowanych nie ma zawodowego wykształcenia. My potrzebujemy środków, żeby dawać im im kwalifikacje, żeby organizować kursy, żeby oferować staże, żeby tych ludzi po prostu móc
1: zaktywizować zawodowo,
0: prawda?
1: Tak.
0: A to na to są potrzebne środki, więc dlatego liczymy na to, że nasz postulat, bo nasz postulat jako środowiska dyrektorów brzmi, żeby zagwarantować w ustawie poziom finansowania tych form pomocy w zależności od wpływu

0: ze składek pracodawcy, skoro to są pani pieniądze, pewnie pani chciałaby móc z nich skorzystać, prawda?
1: Jasne, że tak.
0: Właśnie, więc my postulujemy, żeby minimum 40% wpływów ze składek Funduszu Pracy było przeznaczane na formy pomocy. Taki konstrukt ustawowy jest w kontekście Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo ustawa wskazuje, to są pieniądze, które pracodawcy oferujemy na kształcenie pracowników albo jego samego. I ustawa wskazuje, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi od 4 do 6% przychodów Funduszu Pracy. Czyli w ustawie jest wprost napisane,
1: ile tych pieniędzy
0: tak,
1: będzie
0: i to są
1: i do
0: pieniądze
1: podziału.
0: Gwarantowane. I to nie jest arbitralna decyzja, jakaś polityczna decyzja. I chcielibyśmy, czyli tutaj pracodawcy na szczęście i się cieszymy, że mają gwarancję, że poziom finansowania jest zapewniony. I chcielibyśmy, żeby też właśnie na te pozostałe formy też ten poziom finansowania był określony w ustawie, bo wtedy nie zależałoby to od właśnie takich po prostu decyzji, które z reguły związane są z taką polityką po prostu państwa. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeforsować. Tak czy siak, w ramach nawet ograniczonych środków oferujemy i tak bardzo szeroki katalog form, a do tego jeszcze mamy te pozafinansowe formy, bo bardzo w tym roku rozbudowaliśmy nasze doradztwo zawodowe. Nasze doradczynie, mam świetny zespół 4 doradczyń, które i mają konsultacje indywidualne i grupowe i chociażby wychodzimy, mamy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z kilkoma gminami, gdzie jeździmy w teren i tam prowadzimy zajęcia, więc i współpracę z naszym Włocławskim Centrum Wolontariatu, prawda, i ze stowarzyszeniami, więc mamy bardzo rozbudowaną sieć, już nie mówiąc o szkołach, do których regularnie jeździmy, szkoły do nas przyjeżdżają, więc jakby ta sieć współpracy, ten cały ekosystem próbujemy rozbudowywać, bo na to jakby nie potrzebujemy pieniędzy, no potrzebuje pieniędzy na wynagrodzenia, to na szczęście jeszcze jest zapewnione, tak. Dzięki tutaj panu staroście i prezydentowi, no bo to są powiaty, które nas finansują.
1: Pani dyrektor, rozmowa o rynku pracy, o możliwościach, rozwiązaniach i tak dalej z panią to jest rozmowa, która nie skończy się w tym studio w 20 minut, więc za dziś bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić na bieżąco to, co się wydarza i życzymy wszystkim i pracodawcom i pracownikom, żeby postulaty, o których pani powiedziała, znalazły odpowiednie uzasadnienie w przepisach prawa i skończyła się wieczna niepewność, co będzie w tym roku, na co, bo to też jakby ogranicza możliwość planowania pewnych działań, prawda?
0: Ale oczywiście, bo widzi pani, przez to, że ja do końca nie wiem, ile będę miała środków w przyszłym roku, to ja nie mogę teraz prowadzić otwartych naborów na staże, bo te staże przechodziłyby na przyszły rok i zobowiązania byłyby zaciągane w przyszłym roku, a nie wiem, czy ja będę miała zapewnione finansowanie, więc zdecydowanie słuszne spostrzeżenie.
1: Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbie Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbie Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego, i z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lachidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzją.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Wrocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

0: filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Wrocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
1: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone, także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
0: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
2: We Wrocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
3: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
2: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
4: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
5: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
4: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie, jak,

0: jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym no nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia. Nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania

0: podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
2: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
3: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
4: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
3: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
4: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
1: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
4: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązaniu z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
3: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
5: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Wrocławia,

0: do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w dniu chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
2: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania m.in. PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414-4929.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Radnych Nowej Lewicy Rady Miasta Włocławek. Dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos radnemu z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej, remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu, budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską. Do tego Włocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Włocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
0: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. To także przebudowa ulicy Energetyków od ulicy Hutniczej do ulicy Wienieckiej. Przebudowa tej ulicy będzie połączona z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promiennej do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki, pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu.

0: na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu, tam właśnie ma powstać ta nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. Pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranockiej Kocham Cię jak Irlandię, ale takich miejsc związanych z literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną i jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo. I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę E. Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponadto w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem złożyliśmy propozycję dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.
0: Thank you.
2: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej. To takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy razem z kolegą radnym Ziółkowskim.

0: chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem, a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka droga, ścieżka dojściowa od bloków i chcielibyśmy, żeby tam powstał chodnik, żeby powstało zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasiej, przy bloku Ptasia literka D powstał plac zabaw dla dzieci łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką, zlikwidowane zostanie to niebezpieczne, jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście przez na drugą stronę przy alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie w fazę realizacji. I prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
1: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnicy.

Śląskiej we Włocławku na bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością

0: Wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
1: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat La Cidare Mlamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też kujawiak. A Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
2: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u pani się pojawiła muzyka chopinowska?
1: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia. I no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzją.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych klubów filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone, także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był Klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy,

0: o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
2: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
3: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
2: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
4: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
4: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia. Nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
5: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
6: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
2: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
7: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju

0: zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42. Prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
0: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
2: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
0: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba, i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę.

0: i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Pani
1: dobry.
0: Dyrektor. Pani Dyrektor, ostatnie nasze spotkanie w tym studio odbywało się w takiej atmosferze niedosytu, Pani niedosytu jako dyrektora jednostki Powiatowego Urzędu.

0: do pracy. Jeśli chodzi o środki, które w tym roku były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych na różne jej formy, pani wtedy powiedziała, że nie składa broni i będzie w drugiej połowie roku starała się o to, żeby pozyskać finansowanie z tych rezerw, które gdzieś tam są. No właśnie jest druga połowa roku jak najbardziej. I czy coś się udało i co w związku z tym się zadziało?
1: Tak, faktycznie niedosyt był olbrzymi, ten niedosyt niestety cały czas jest, natomiast pozytywny

0: któremu udało się pozyskać tak dużo pieniędzy. Niewątpliwie wpłynęły na to i nasze tutaj lokalne uwarunkowania, ale też nasza aktywność jako Urzędu Pracy, gdzie my poza takimi standardowymi różnymi działaniami jednak sięgamy też po innowacyjne różne pomysły. Zatem dzięki tym środkom faktycznie mogliśmy uruchomić chociażby dodatkowy nabór na staże, które są niewątpliwie bardzo popularne i w zasadzie z każdej strony widzimy potrzebę organizowania tego rodzaju formy, bo i pracodawcy są zainteresowani, ale też osoby szukające pracy. Bardzo chcą móc zdobywać gdzieś doświadczenie, nie mając go, albo się przebranżowiać, prawda? Dzięki też tej polityce finansowej możemy ogłosić i ogłosiliśmy już nabór na dotacje na własny biznes, z czego jestem bardzo zadowolona, no bo dotacje to też jest taki element, który faktycznie naszą tu lokalną gospodarkę wzmacnia, bo to są biznesy, które tutaj we Włocławku, w powiecie włocławskim powstają. Od 12 do 14 października będzie nabór na dotacje, czyli jak ktoś ma pomysł na swój biznes i nie pracuje, nie ma żadnego świadczenia, czyli może być u nas zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł pozyskać 30 tysięcy złotych na otwarcie swojej firmy. To jest dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, mamy takie doświadczenia, że te biznesy bardzo często później przychodzą do nas i są zainteresowane dalszą współpracą, na przykład biorą stażystę, szkolenia, tworzą miejsca pracy, czyli mimo, że owszem, powiedzmy połowa tych firm przetrwa dłużej niż powiedzmy te 2 lata, ale to jest tak jak w całej Polsce, prawda, bo biznes dzisiaj się trudno prowadzi, więc większość biznesów, które powstaje, wiemy, że upadnie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jednak duża część trwa dalej.
1: I to jest ta wartość dodana, prawda?
0: Zdecydowanie
1: nie można
0: tak.
1: tego bagatelizować.
0: Nie można i wielokrotnie słyszymy, że gdyby nie te kilka tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych z Urzędu Pracy, to ktoś nie ruszyłby, bo nie ma tej bazy finansowej, żeby zakupić takie podstawowe rzeczy, które do tej działalności są potrzebne. Także cieszymy się, że to jest możliwe w ramach tych właśnie środków.
1: Czyli dodatkowe staże, dotacje na otworzenie własnego biznesu, coś jeszcze udało się wygospodarować?
0: Tak, i również zapraszamy, mamy nabór ciągły otwarty, bo mamy środki na finansowanie studiów podyplomowych. To jest teraz taki świetny czas, no bo za chwilkę rok akademicki. Statystyki nasze wskazują, że 9 na 100 naszych klientów to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest dosyć przerażające dla nas, że jednak taki jest udział, ale niewątpliwie czasami te dyplomy nie do końca odpowiadają temu,
1: czego potrzebuje rynek pracy.
0: Zdecydowanie. Więc finansowanie studiów podyplomowych jest znakomitą okazją do tego, żeby móc pozyskać, zdobyć jakąś nową wiedzę i nową kwalifikację. Także zapraszamy, bo też mamy środki na sfinansowanie właśnie tego rodzaju kształcenia.
1: To jest każdy rodzaj studiów podyplomowych? Czy to jest określone, że na przykład, nie wiem, techniczne, tylko jakieś umiejętności?
0: Nie. My mamy takie doświadczenie, że to jest kwestia zawsze uzasadnienia i patrzenia na zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Bo owszem, jakby techniczne to dla nas są taką wisienką na torcie, bo jednak nam bardzo brakuje osób z technicznym wykształceniem, ale na przykład finansujemy chociażby studia pedagogiczne z zakresu pracy z osobami z jakimiś ograniczeniami czy z dziećmi w spektrum, gdzie szkoły też potrzebują takich specjalistów, prawda? Więc tutaj absolutnie nie zamykamy się tylko na studia techniczne. Jeżeli nasz klient wskaże, że rzeczywiście ma szansę pod tym kierunku na pracę, to jak najbardziej. No chociażby z tego tygodnia kadry i płace, tak? Mamy oferty dla ludzi, którzy znają tematykę kadr i płac. I niektórzy chociażby na takie praktyczne, bo z reguły studia podyplomowe, szczególnie chociażby na naszej uczelni, na PANSie, to jest uczelnia bardzo zorientowana na praktykę, tak? Więc tam rzeczywiście ten aspekt spotykania się z fachowcami z rynku jest jakby silnie akcentowany i chociażby takie studia jak kadry i płace, mamy takie doświadczenia, rzeczywiście faktycznie przekazują bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, gdzie już część jakichś swoich zadań zawodowych osoba może poznać na tych studiach. Także jak najbardziej ten
1: Pani jest Pani dyrektor,
0: szerok.
1: Skoro wspomniała Pani o uczelni, akurat o PANSie, bo we Włocławku, To zapytam, czy też jeśli chodzi o wybór uczelni na te studia podyplomowe, to jest sprawa bardzo otwarta i można to kończyć sobie.

0: tą podyplomówkę w Krakowie, we Wrocławiu, we Włocławku, gdziekolwiek, w
1: Tak,
0: jakimkolwiek miejscu w
1: oczywiście,
0: Polsce.
1: absolutnie. My tutaj jakby nie mamy nawet prawa dyskryminować żadnych uczelni. To nasz klient wskazuje, w jakiej uczelni chce odbywać to kształcenie. I oczywiście dominują wśród tych wniosków, które mamy, uczelnie z naszego regionu, niekoniecznie z Wrocławka, ale też Toruń, Bydgoszcz. Ale no mamy, chociażby teraz finansujemy studia podyplomowe z Szkoły Głównej Handlowej, tak? Wąska specjalizacja. Więc jak najbardziej jesteśmy otwarci też na inne uczelnie z Polski. Tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń.
0: I pani dyrektor, zapytam, bo pół roku jakby za nami, o rynek pracy, jak się kształtujemy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to będzie się dynamicznie ta sytuacja na rynku pracy zmieniać, bo będzie trzeba się przekwalifikować, bo będą potrzebni inni specjaliści, chociażby z uwagi na AI, które no jakby w zasadzie jest wykorzystywane niemalże w każdym biznesie i w wielu zakresach. Po tym pół roku obserwacji, co może pani powiedzieć o rynku pracy? Czy to jest wciąż rynek pracownika, czy to jest rynek pracodawcy? Jak to wygląda?
1: I tutaj ja jestem zwolenniczką takiej optyki, w której nie można powiedzieć, że jest jeden rynek pracy. Mamy tak naprawdę wiele rynków pracy, mamy bardziej rynek kwalifikacji i jeżeli patrzymy jeszcze na poziom konkretnie naszego lokalnego rynku pracy, to on też jest inny niż rynek pracy warszawski,
0: To
1: prawda?
0: skupmy się na tym naszym
1: No właśnie,
0: lokalnym.
1: więc jakby chciałam zaznaczyć, że to, co będę mówić, to odnosi się do naszego lokalnego rynku pracy, bo na poziomie dużych aglomeracji, na przykład wpływ AI jest bardzo widoczny w wielu zawodach, prawda? Chociażby sektor IT, który u nas na naszym rynku lokalnym nie jest tak bardzo rozwinięty, ale w tym sektorze pracuje się zdalnie, więc to możemy się oderwać od miejsca zamieszkania, ale już widzimy, że stanowisk juniorskich jest coraz mniej w tym sektorze, chociażby przez wpływ AI, prawda, który wyklucza pewne stanowiska juniorskie. Zresztą, tak naprawdę, kiedy patrzymy, gdzie wchodzi AI, to jest takie ryzyko, albo obserwujemy ryzyko, że coraz trudniej będzie młodym ludziom znaleźć miejsce, gdzie będą uczyć się pracy. Bo przecież jak ja zaczynałam pracę, pani też zaczynała, to nie było tak, że przychodziliśmy i wszystko wiedzieliśmy. Ktoś nas wprowadzał, uczyliśmy się, mieliśmy jakąś wiedzę, ale tak naprawdę.
0: Ukończenie studiów to jest taka przepustka, żeby uczyć się pracy, prawda, i
1: Oczywiście.
0: wykorzystać tą wiedzę.
1: Tak, i ja muszę mieć stworzoną taką szansę i warunki u jakiegoś pracodawcy, który mi tak naprawdę pokaże, jak ja mam pracować, czy mnie nauczy tej pracy konkretnej, prawda? Więc dzisiaj niestety wpływ AI powoduje, że tych miejsc, gdzie ja mogę się uczyć pracy, jest mniej, ponieważ w bardzo łatwy sposób te takie podstawowe czy pierwsze w tej stratyfikacji złożoności czynności zawodowych zastępują już proste algorytmy czy bardziej złożone algorytmy. Więc jakby w tym aspekcie to jest duże wyzwanie dla młodych ludzi i tak jak czasami ja słyszę, jak pracodawcy narzekają na ich postawy, ale niektórzy oczywiście, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj jakby rzeczywistość jest inna i młodzi ludzie też mają inne oczekiwania i bardziej są świadomi swoich praw i bardzo dobrze, bo nie pozwolą na to, żeby ich wykorzystywać, ale z drugiej strony ten rynek pracy jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście oczekiwania od pracodawców są czasami naprawdę aż nadto wysoko postawione i bardzo wiele firm, jeżeli tutaj mówimy o naszych lokalnych biznesach, oczekuje takiego idealnego pracownika, żeby on po prostu miał w sobie mnóstwo kompetencji i miękkich, i twardych, i wszelakich. My trochę to w rozmowach, kiedy prowadzimy rekrutację, próbujemy urealniać, pokazując, że no nie ma takich profili nawet, tak? Albo jeżeli są, to nie można mu zaproponować najniższej krajowej, prawda? A dzisiaj no, na naszym rynku, no to jednak na start to z reguły jest to wynagrodzenie najniższe, więc dlatego trochę dzisiaj, jak ja rozmawiam z pracodawcami, próbuję im uświadomić, że dzisiaj już łatwe czasy na rynku pracy się skończyły. Już nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na twoje miejsce, to ja mam 10, prawda? Więc ja muszę też inaczej podejść do wdrażania młodego człowieka, czy nawet starszego, ale nowego pracownika. Inaczej muszę o niego zadbać, ale też inaczej muszę tą rekrutację prowadzić, no bo po prostu realia są inne. Natomiast na naszym tutaj lokalnym rynku pracy to widzimy takie dominujące branże, które są bardzo pracowite, pracowniczochłonne, prawda? To na pewno jest przemysł, gdzie jednak mamy dużo firm, które czy to w przetwórstwie spożywczym, czy takim twardym, w różnych tych aspektach produkują na eksport.

0: w dużej mierze i potrzebują zarówno fachowców, tak, nie wiem, automatyków, robotyków, mechaników maszyn, operatorów tych maszyn, ale także potrzebują pracowników produkcji, potrzebują magazynierów, prawda? Więc na takich pracowników mamy zapotrzebowanie. W sektorze usług mamy coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami, czyli i opiekunki czy opiekunowie, ale też fizjoterapeuci. No coraz młodsi klienci, pacjenci przychodzą do fizjoterapeutów,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Więc ten sektor też widzimy, jak ilość pracy w tym sektorze wzrasta, ale także mamy oczywiście branżę TSL, czyli transport, spedycja, logistyka i kierowcy autobusów, i kierowcy samochodów ciężarowych, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, magazynierzy. No i oczywiście budownictwo, ta branża cały
1: tam
0: czas.
1: Jest zapotrzebowanie.
0: Oczywiście i to owszem, fachowcy, czyli nie wiem, zbrojarze, tynkarze, murarze, czy powinnam powiedzieć zbrojarki, murarki,
1: spawacze, spawarki, tak,
0: żeby zachować neutralność płciową, czy osoby do prac murarskich, tak jak my to określamy, żeby było zgodnie z dyrektywą, żeby nie było tego piętnowania płci, ale też po prostu pracowników budowlanych, prawda? Dlatego tak ważne jest chociażby kształcenie zawodowe u nas w naszym mieście, gdzie rzeczywiście no, polityka jest jednak nacisku na rozwój tego kształcenia zawodowego.
1: Pani dyrektor, a w których branżach jest coraz trudniej o pracę?
0: Na pewno, jeżeli
1: w naszym regionie,
0: w naszym regionie,
1: pozostaje.
0: Ale powiedziałabym, że w całej Polsce, takie stanowiska związane z pracą biurową, gdzie nie są związane ze znajomością, bo jeżeli znam język, perfekt, tak, no to na przykład niemiecki, angielski, francuski, łatwiej mi, dużo łatwiej znaleźć taką pracę, natomiast jeżeli nie znam perfekt tych języków, czyli jakby nie aplikuję już o pracę w administracji, w korporacjach zagranicznych, które mają tu swoje oddziały, no to niewątpliwie jest mi bardzo trudno, ponieważ tych stanowisk też jest dużo mniej. Dzisiaj też bardzo wiele firm automatyzuje pewne procesy, czy związane z, nie wiem, z prowadzeniem kalendarzy, czy z obsługą klienta przecież, prawda, czyli te prace, ale chociażby branża związana z handlem, też widzimy przyhamowanie procesów rekrutacji. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo ofert dla sprzedawców. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że rotacja na tych stanowiskach jest dużo mniejsza.
1: Trochę też handel przeniósł się do internetu,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Właśnie. To jest też aspekt, na który też tutaj przecież nasi lokalni przedsiębiorcy wskazują, jak te obroty jednak nie rosną, prawda? Jak przyhamowują, szukają różnych sposobów. Niektórzy prowadzą jakby dwutorową dystrybucję, prawda? Też przez internet i dzięki temu jakoś sobie spinają te budżety. Więc rzeczywiście na tych stanowiskach dzisiaj obserwujemy spadek ilości ofert. I też teraz mieliśmy wakacje, mieliśmy dużo zapytań nauczycieli, ale nie przedmiotów zawodowych, na których jest olbrzymie zapotrzebowanie, ale nauczycieli chociażby nauczania początkowego. No nie oszukujmy się, demografia jest brutalna. W tamtym roku urodziło się 238 tysięcy osób, zmarło 400 tysięcy. W moich rocznikach, kiedy następował wyż, no jestem jeszcze starsza niż ten wyż, ale pik wyżu, który miał miejsce w 83 roku i tam było 730 tysięcy dzieci, a dzisiaj mieliśmy 238 tysięcy. To jest przepaść, tak? My na to wyzwanie związane z kurczącym się społeczeństwem powinniśmy jako też tutaj region, ale na poziomie ogólnopolskim odpowiadać. To powinien być dla mnie w ogóle główny temat debaty publicznej. To, jak
1: poradzić sobie, z tym, co się zadzieje.
0: Zdecydowanie. I to w szkołach też widzimy, chociażby poprzez to, że jednak już są mniej liczebne klasy, czy pewne przedszkola, żłobki, tak? Zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa, za cztery, albo jak patrzą, ile dzieci się urodziło w tamtym roku, prawda? Więc widzimy, że jakby w tym aspekcie też to zapotrzebowanie spowolniło. W ogóle obserwujemy dużą ostrożność firm, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. Koszty pracy są jednak bardzo wysokie i to, że pracownik może być niezadowolony z tego, że otrzymuje, nie wiem, 3700 na rękę, to jest, powiedzmy, w przyszłym roku to będzie poziom minimalnego wynagrodzenia. Jemu się wydaje, że to jest mało, ale dla pracodawcy to jest tak naprawdę jeszcze dwa razy tyle, bo wszystkie koszty związane ze składkami po prostu rzeczywiście dotykają jego budżet. Także każda decyzja o przyjęciu kolejnej osoby to jest konkretna kalkulacja, czy po prostu mnie na to stać. Więc wielokrotnie jest tak, że powierzam zadania zawodowe tej kadrze, która

0: jest, zanim jednak dojdę do tej decyzji, przyjmuję kogoś. Bo jak patrzymy na ilość ofert pracy, dzisiaj jest ich u nas w urzędzie niespełna 500, tam 480 kilka, i widzimy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku było o kilkanaście procent więcej. Czyli widzimy, że tych ofert pracy wpływa do nas mniej. Natomiast pozytywne jest to, że to się nie przekłada na zwolnienia, czyli spowolnienie rekrutacji, czyli trudniej dzisiaj, czy może dłużej się szuka pracy, ale...
1: No, a praca jest stabilna.
0: Właśnie. Ci, którzy pracują, to mogą jednak czuć takie ów, że raczej zwolnienie mi nie grozi, prawda? Więc to jest taki pozytywny aspekt.
1: Z uwagi na tą szeroką pani wiedzę i takie nietuzinkowe podejście do tego rynku pracy, bardzo lubię z panią rozmawiać, ale jeszcze z uwagi na to, że zawsze nawet w tej kropli czegoś złego, tej goryczy, pani widzi ten pozytywny aspekt i nie pozwala się zamartwiać. I za to dziękuję, więc jest stabilnie, ale nie jest łatwo, krótko mówiąc. Tak. I na koniec krótko, gdyby pani powiedziała o tym, jak będzie wyglądał rok przyszły, no bo te budżety, które trafiają do różnych instytucji w kraju, one gdzieś już zaczynają się kształtować, już rząd planuje pewne rzeczy, ministerstwa odpowiednie. Czy jak usiądziemy sobie w styczniu w przyszłym roku, to powie pani, no teraz mam tyle pieniędzy, że mogę zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, żeby rynek pracy w naszym regionie, we Włocławku, ruszył troszkę z miejsca. Chodzi o kwalifikacje, o nowe firmy, o staże, bo to jest to, z czego korzystają coraz chętniej włocławscy i poszukujący pracy, i przedsiębiorcy.
0: Tak, w ogóle gratuluję obserwacji, bo faktycznie ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, tak? Faktycznie. To na pewno dzięki rodzicom, dziękuję ci mamo i tato, ale dzięki też fantastycznemu zespołowi, z którym pracuję w Urzędzie Pracy u nas we Włocławku, więc im też bardzo za to dziękuję, bo gdzieś wszyscy
1: staramy. O 8 na zebraniu, przepraszam, że przerwam, jest tak, dobrze, przychodzicie do mnie, ale zacznijmy od tego, co się dobrego wydarzyło.
0: Tak.
1: Problemy zostawimy na później.
0: Problemy nazywamy problemem po prostu wyzwaniami, tak? I kwestia też jakby odpowiedniej narracji i od razu inaczej się podchodzi do tych problemów. Ale wracając do pytania. Na dzisiaj jest tak, że w projekcie budżetu na przyszły rok poziom finansowania Funduszu Pracy na te formy, które oferujemy klientom, jest dokładnie na tym samym poziomie, który jest w tym roku.
1: Czyli za mało.
0: Czyli zdecydowanie za mało. My, jako środowisko publicznych służb zatrudnienia, ja jestem tutaj przewodniczącą konwentu w województwie, wiceprzewodniczącą w Polsce, wystosowaliśmy już nasze stanowisko i też spotykamy się z różnymi jakby interesariuszami na rynku pracy i związkami pracodawców i pracowniczymi związkami i gremiami takimi politycznymi, z takim apelem o zmianę w ustawie o rynku pracy, która reguluje kwestie wydatkowania Funduszu Pracy, bo te środki na te formy pomocy są z Funduszu Pracy, czyli chociażby z pani składek, jakie pani odprowadza od swoich pracowników,
1: czyli
0: prawda?
1: Czyli tych pieniędzy powinno być dużo.
0: I tych pieniędzy, proszę pani, jest dużo. Ponieważ, i to jest jakby pewien nasz argument za tym, żebyśmy my jednak dostali tych środków więcej, ponieważ pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy jest bardzo dużo, dość powiedzieć, że same odsetki od zgromadzonych środków tam to jest 500 000 000, tak, bo rynek pracy ma się dobrze dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, prawda, ten wskaźnik aktywności jest wysoki. I teraz słyszymy z Ministerstwa Finansów, no bo tam jest jakby decydent, i to jest arbitralna, niestety arbitralna decyzja ministra finansów, który redukuje wydatki na aktywne formy, na te formy pomocy, wskazując na ogólną regułę wydatkową, żebyśmy nie wpadli w tę regułę nadmiernego deficytu, jaką określa Unia Europejska, i resort pracy ma wskazanie, żeby wykazać, że ma rezerwy pieniędzy, tak, chociażby w Funduszu Pracy, które mogą obniżyć nasz ogólny deficyt państwa, prawda? prawda? Więc żeby to było potrzebne do tych matematycznych, księgowych historii, które raportujemy, to jest dla nich ważne. Ja, gdybym była ministrem finansów, to pewnie bym go bardziej rozumiała, tak, że on tak robi.
1: Ale nie jest, pan ale jest nie, po tej drugiej
0: nie
1: stronie.
0: Nie jestem, a poza tym ja widzę, jak bardzo realnie te środki pomagają ludziom, tak? Bo my jeszcze takie miejsce jak Włocławek, powiat włocławski, z dużymi wyzwaniami, chociażby różnymi problemami z dojazdem do pracy, z przekwalifikowaniem, przecież

0: 50% ludzi u nas zarejestrowanych nie ma zawodowego wykształcenia. My potrzebujemy środków, żeby dawać im kwalifikacje, żeby organizować kursy, żeby oferować staże, żeby tych ludzi po prostu móc
1: zaktywizować
0: aktywizować,
1: zawodowo,
0: prawda?
1: Tak.
0: A to na to są potrzebne środki. Więc dlatego liczymy na to, że nasz postulat, bo nasz postulat jako środowiska dyrektorów brzmi, żeby zagwarantować w ustawie poziom finansowania tych form pomocy w zależności od wpływów ze składek pracodawcy. Skoro to są pani pieniądze, pewnie pani chciałaby móc z nich skorzystać, prawda?
1: Jasne, że tak.
0: Właśnie, więc my postulujemy, żeby minimum 40% wpływów ze składek Funduszu Pracy było przeznaczane na formy pomocy. Taki konstrukt ustawowy jest w kontekście Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo ustawa wskazuje, to są pieniądze, które pracodawcy oferujemy na kształcenie pracowników albo jego samego. I ustawa wskazuje, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi od 4 do 6% przychodów Funduszu Pracy. Czyli w ustawie jest wprost napisane,
1: ile tych pieniędzy
0: tak,
1: będzie
0: i to są
1: i do
0: pieniądze
1: podziału.
0: Gwarantowane. Mhm. I to nie jest arbitralna decyzja, jakaś polityczna decyzja. I chcielibyśmy, czyli tutaj pracodawcy na szczęście, i się cieszymy, że mają gwarancję, że poziom finansowania jest zapewniony. I chcielibyśmy, żeby też właśnie na te pozostałe formy, też ten poziom finansowania był określony w ustawie, bo wtedy nie zależałoby to od właśnie takich po prostu decyzji, które z reguły związane są z taką polityką po prostu państwa. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeforsować. Tak czy siak, w ramach nawet ograniczonych środków oferujemy i tak bardzo szeroki katalog form, a do tego jeszcze mamy te pozafinansowe formy, bo bardzo w tym roku rozbudowaliśmy nasze doradztwo zawodowe. Nasze doradczynie, mam świetny zespół 4 doradczyń, które i mają konsultacje indywidualne i grupowe i chociażby wychodzimy, mamy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z kilkoma gminami, gdzie jeździmy w teren i tam prowadzimy zajęcia. Więc i współpracę z naszym Włocławskim Centrum Wolontariatu, prawda, i ze stowarzyszeniami, więc mamy bardzo rozbudowaną sieć, już nie mówiąc o szkołach, do których regularnie jeździmy, szkoły do nas przyjeżdżają, więc jakby ta sieć współpracy, ten cały ekosystem próbujemy rozbudowywać, bo na to jakby nie potrzebujemy pieniędzy, no potrzebuje pieniędzy na wynagrodzenia, to na szczęście jeszcze jest zapewnione, tak. Mhm. Dzięki tutaj panu staroście i prezydentowi, no bo to są powiaty, które nas finansują.
1: Pani dyrektor, rozmowa o rynku pracy, o możliwościach, rozwiązaniach i tak dalej z panią to jest rozmowa, która nie skończy się w tym studio w 20 minut, więc za dziś bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić na bieżąco to, co się wydarza i życzymy wszystkim i pracodawcom i pracownikom, żeby postulaty, o których pani powiedziała, znalazły odpowiednie uzasadnienie w przepisach prawa i skończyła się wieczna niepewność, co będzie w tym roku, na co. Bo to też jakby ogranicza możliwość planowania pewnych działań, prawda?
0: Ale oczywiście, bo widzi pani, przez to, że ja do końca nie wiem, ile będę miała środków w przyszłym roku, to ja nie mogę teraz prowadzić otwartych naborów na staże, bo te staże przechodziłyby na przyszły rok i zobowiązania byłyby zaciągane w przyszłym roku, a nie wiem, czy ja będę miała zapewnione finansowanie. No więc zdecydowanie słuszne spostrzeżenie.
1: Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina

Czajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów, nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat La Cidare Mlamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu, no a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzją.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo

0: innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
1: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
1: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
4: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
5: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości.

0: Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
0: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym no nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
3: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
4: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
2: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
5: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 40-42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
2: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
5: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
1: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
5: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które

0: strażnicy realizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
2: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
3: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Wczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Radnych Nowej Lewicy Rady Miasta Włocławek. Dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos radnemu z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską. Do tego Włocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Włocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
0: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół

stadionu. Budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie

0: Z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promiennej do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu, tam właśnie ma powstać ta nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. Pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranockiej Kocham Cię jak Irlandię, ale takich miejsc związanych z literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną i jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo. I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę E. Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponadto w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem, złożyliśmy propozycję dotyczącą dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.

0: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej. To takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy razem z kolegą radnym Ziółkowskim. Chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem, a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, na które, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka droga, ścieżka dojściowa od bloków i chcielibyśmy, żeby tam powstał chodnik, żeby powstało zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasiej, przy bloku Ptasia literka D powstał plac zabaw dla dzieci łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką, zlikwidowane zostanie to niebezpieczne, jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście przez na drugą stronę przy alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie w fazę realizacji. I prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
1: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego,

które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo

0: bardzo wysoki. I na tej, tutaj, na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
1: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca Es-dur op. 18, cztery mazurki op. 41, e-moll, ha-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat La ci darem la mano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też kujawiak. A Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Właśnie, zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także gram na fortepianie od 5. roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzją.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone, także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był Klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I

0: wiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
2: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami szczególnie istotnymi dla osób starszych.
3: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach las, o grzybach, które są w naszym regionie.
2: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
4: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
4: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
5: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
6: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
2: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby.

0: są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
1: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42. Prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
0: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
1: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
2: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
1: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązaniu z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
0: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
0: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej

0: najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. A dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wizyku. Ja witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Pani
1: dobry.
0: dyrektor. Pani dyrektor, ostatnie nasze spotkanie w tym studio odbywało się w takiej atmosferze niedosytu, Pani niedosytu jako dyrektora jednostki Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli chodzi o środki, które w tym roku były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych na różne jej formy. Pani wtedy powiedziała, że nie składa broni i będzie w drugiej połowie roku starała się o to, żeby pozyskać finansowanie z tych rezerw, które gdzieś tam są. No właśnie jest druga połowa roku jak najbardziej. I czy coś się udało i co w związku z tym się zadziało?
1: Tak, faktycznie niedosyt był olbrzymi, ten niedosyt niestety cały czas jest. Natomiast pozytywnym aspektem, jaki się zadział, to fakt, że faktycznie pozyskaliśmy dodatkowe środki. To było 660 tysięcy złotych. I powiem szczerze, że jesteśmy, patrząc na ilość pozyskanych środków, trzecim co do ilości urzędem pracy w Polsce, któremu udało się pozyskać tak dużo pieniędzy. Niewątpliwie wpłynęły na to i nasze tutaj lokalne uwarunkowania, ale też nasza aktywność jako Urzędu Pracy, gdzie my poza takimi standardowymi różnymi działaniami jednak sięgamy też po innowacyjne różne pomysły. Zatem dzięki tym środkom faktycznie mogliśmy uruchomić chociażby dodatkowy nabór na staże, które są niewątpliwie bardzo popularne i w zasadzie z każdej strony widzimy potrzebę organizowania tego rodzaju formy, bo i pracodawcy są zainteresowani, ale też osoby szukające pracy. Bardzo chcą móc zdobywać gdzieś doświadczenie, nie mając go, albo się przebranżowiać, prawda? Dzięki też tej polityce finansowej możemy ogłosić i ogłosiliśmy już nabór na dotacje na własny biznes, z czego jestem bardzo zadowolona, no bo dotacje to też jest taki element, który faktycznie naszą tu lokalną gospodarkę wzmacnia, bo to są biznesy, które tutaj we Włocławku, w powiecie włocławskim powstają. Od 12 do 14 października będzie nabór na dotacje, czyli jak ktoś ma pomysł na swój biznes i nie pracuje, nie ma żadnego świadczenia, czyli może być u nas zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł pozyskać 30 tysięcy złotych na otwarcie swojej firmy. To jest dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, mamy takie doświadczenia, że te biznesy bardzo często później przychodzą do nas i są zainteresowane dalszą współpracą, na przykład biorą stażystę, szkolenia, tworzą miejsca pracy, czyli mimo, że owszem, powiedzmy połowa tych firm przetrwa dłużej niż powiedzmy te 2 lata, ale to jest tak jak w całej Polsce, prawda, bo biznes dzisiaj się trudno prowadzi, więc większość biznesów, które powstaje, wiemy, że upadnie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jednak duża część trwa dalej.
0: I to jest ta wartość dodana, prawda?
1: Zdecydowanie
0: nie można
1: tak.
0: tego bagatelizować.
1: Nie można i wielokrotnie słyszymy, że gdyby nie te kilka tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych z Urzędu Pracy, to ktoś nie ruszyłby, bo nie ma tej bazy finansowej, żeby zakupić takie podstawowe rzeczy, które do tej działalności są potrzebne. Także cieszymy się, że to jest możliwe w ramach tych właśnie środków.
0: Czyli dodatkowe staże, dotacje na otworzenie własnego biznesu, coś jeszcze udało się wygospodarować?
1: Tak, i również zapraszamy, mamy nabór ciągły otwarty, bo mamy środki na finansowanie studiów podyplomowych. To jest teraz taki świetny czas, no bo za chwilkę rok akademicki. Statystyki nasze wskazują, że 9 na 100 naszych klientów to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest dosyć przerażające dla nas, że jednak taki jest udział, ale niewątpliwie czasami te dyplomy nie do końca odpowiadają temu,
0: czego potrzebuje rynek pracy.
1: Zdecydowanie. Więc finansowanie studiów podyplomowych jest znakomitą okazją do tego, żeby móc pozyskać, zdobyć jakąś nową wiedzę i nową kwalifikację. Także zapraszamy, bo też mamy środki na sfinansowanie właśnie tego rodzaju kształcenia.
0: To jest każdy rodzaj studiów podyplomowych, czy to jest określone, że na przykład, nie wiem, techniczne, tylko jakieś umiejętności?
1: Nie, nie, nie. My mamy takie doświadczenie, że to jest kwestia zawsze uzasadnienia i patrzenia na zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Bo owszem, jakby techniczne to dla nas są taką wisienką, wisienką na torcie, bo jednak nam bardzo brakuje osób z technicznym wykształceniem, ale na przykład finansujemy chociażby studia pedagogiczne z zakresu pracy z osobami z jakimiś ograniczeniami czy z dziećmi w spektrum, gdzie szkoły też potrzebują takich specjalistów.

0: specjalistów, prawda? Więc tutaj absolutnie nie zamykamy się tylko na studia techniczne. Jeżeli nasz klient wskaże, że rzeczywiście ma szansę po tym kierunku na pracę, to jak najbardziej. No chociażby z tego tygodnia kadry i płace, tak? Mamy oferty dla ludzi, którzy znają tematykę kadr i płac. I niektórzy chociażby na takie praktyczne, bo z reguły studia podyplomowe, szczególnie chociażby na naszej uczelni, na PANSie, to jest uczelnia bardzo zorientowana na praktykę, tak? Więc tam rzeczywiście ten aspekt spotykania się z fachowcami z rynku jest jakby silnie akcentowany i chociażby takie studia jak kadry i płace, bo mamy takie doświadczenia, rzeczywiście faktycznie przekazują bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, gdzie już część jakichś swoich zadań zawodowych osoba może poznać na tych studiach. Także jak najbardziej ten profil jest
1: Pani dyrektor,
0: szerok.
1: Skoro wspomniała Pani o uczelni, akurat o PANSie, bo we Włocławku, to zapytam, czy też jeśli chodzi o wybór uczelni na te studia podyplomowe, to jest sprawa bardzo otwarta i można to kończyć sobie tą podyplomówkę w Krakowie, we Wrocławiu, we Włocławku, gdziekolwiek, w jakimkolwiek
0: tak,
1: miejscu
0: oczywiście,
1: w Polsce.
0: Absolutnie. My tutaj jakby nie mamy nawet prawa dyskryminować żadnych uczelni. To nasz klient wskazuje, w jakiej uczelni chce odbywać to kształcenie. I oczywiście dominują wśród tych wniosków, które mamy, uczelnie z naszego regionu, niekoniecznie z Włocławka, ale też Toruń, Bydgoszcz, ale no mamy, chociażby teraz finansujemy studia podyplomowe z Szkoły Głównej Handlowej, tak, wąska specjalizacja, więc jak najbardziej jesteśmy otwarci też na inne uczelnie z Polski. Tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń.
1: I pani dyrektor, zapytam, bo pół roku jakby za nami, o rynek pracy, jak się kształtujemy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to będzie się dynamicznie ta sytuacja na rynku pracy zmieniać, bo będzie trzeba się przekwalifikować, bo będą potrzebni inni specjaliści, chociażby z uwagi na AI, które no jakby w zasadzie jest wykorzystywane niemalże w każdym biznesie i w wielu zakresach. Po tym pół roku obserwacji, co może Pani powiedzieć o rynku pracy? Czy to jest wciąż rynek pracownika, czy to jest rynek pracodawcy? Jak to wygląda?
0: I tutaj ja jestem zwolenniczką takiej optyki, w której nie można powiedzieć, że jest jeden rynek pracy. Mm-hmm. Mamy tak naprawdę wiele rynków pracy, mamy bardziej rynek kwalifikacji i jeżeli patrzymy jeszcze na poziom konkretnie naszego lokalnego rynku pracy, to on też jest inny niż rynek pracy warszawski,
1: to
0: prawda?
1: Skupmy się na tym naszym
0: no
1: lokalnym.
0: No właśnie, więc jakby chciałam zaznaczyć, że to, co będę mówić, to odnosi się do naszego lokalnego rynku pracy, bo na poziomie dużych aglomeracji na przykład wpływ AI jest bardzo widoczny w wielu zawodach, prawda? Chociażby sektor IT, który u nas na naszym rynku lokalnym nie jest tak bardzo rozwinięty, ale w tym sektorze pracuje się zdalnie, więc to możemy się oderwać od miejsca zamieszkania, ale już widzimy, że stanowisk juniorskich jest coraz mniej w tym sektorze, chociażby przez wpływ AI, prawda, który wyklucza pewne stanowiska juniorskie. Zresztą tak naprawdę, kiedy patrzymy, gdzie wchodzi AI, to jest takie ryzyko, albo obserwujemy ryzyko, że coraz trudniej będzie młodym ludziom znaleźć miejsce, gdzie będą uczyć się pracy. Bo przecież jak ja zaczynałam pracę, pani też zaczynała, to nie było tak, że przychodziliśmy i wszystko wiedzieliśmy. Ktoś nas wprowadzał, uczyliśmy się, mieliśmy jakąś wiedzę, ale tak naprawdę...
1: Ukończenie studiów to jest taka przepustka, żeby uczyć się pracy.
0: Oczywiście.
1: Prawda? I wykorzystać tą wiedzę.
0: Tak. I ja muszę mieć stworzoną taką szansę i warunki u jakiegoś pracodawcy, który mi tak naprawdę pokaże, jak ja mam pracować, czy mnie nauczy tej pracy konkretnej. Prawda? Więc dzisiaj niestety wpływ AI powoduje, że tych miejsc, gdzie ja mogę się uczyć pracy, jest mniej, ponieważ w bardzo łatwy sposób te takie podstawowe czy pierwsze w tej stratyfikacji złożoności czynności zawodowych zastępują już proste algorytmy czy bardziej złożone algorytmy. Więc jakby w tym aspekcie to jest duże wyzwanie dla młodych ludzi i tak jak czasami ja słyszę, jak pracodawcy narzekają na ich postawy, ale niektórzy oczywiście, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj jakby rzeczywistość jest inna i młodzi ludzie też mają inne oczekiwania i bardziej są świadomi swoich praw i bardzo dobrze, bo nie pozwolą na to, żeby ich wykorzystywać, ale z drugiej strony ten rynek pracy jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście oczekiwania od pracodawców są czasami naprawdę aż nadto wysoko postawione i bardzo wiele firm, jeżeli tutaj mówimy o naszych lokalnych biznesach, oczekuje takiego idealnego pracownika, żeby on po prostu miał w sobie mnóstwo kompetencji i miękkich, i twardych, i wszelkich.

0: wszelakich. My trochę to w rozmowach, kiedy prowadzimy rekrutację, próbujemy urealniać, pokazując, że no nie ma takich profili nawet, tak? Albo jeżeli są, to nie można mu zaproponować najniższej krajowej, prawda? A dzisiaj no, na naszym rynku, no to jednak na start to z reguły jest to wynagrodzenie najniższe. Więc dlatego trochę dzisiaj, jak ja rozmawiam z pracodawcami, próbuję im uświadomić, że dzisiaj już łatwe czasy na rynku pracy się skończyły. Już nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na twoje miejsce, to ja mam 10, prawda? Więc ja muszę też inaczej podejść do wdrażania młodego człowieka, czy nawet starszego, ale nowego pracownika. Inaczej muszę o niego zadbać, ale też inaczej muszę tą rekrutację prowadzić, no bo po prostu realia są inne. Natomiast na naszym tutaj lokalnym rynku pracy to widzimy takie dominujące branże, które są bardzo pracowniczo-chłonne, prawda? To na pewno jest przemysł, gdzie jednak mamy dużo firm, które czy to w przetwórstwie spożywczym, czy takim twardym, w różnych tych aspektach produkują na eksport w dużej mierze i potrzebują zarówno fachowców, tak, nie wiem, automatyków, robotyków, mechaników maszyn, operatorów tych maszyn, ale także potrzebują pracowników produkcji, potrzebują magazynierów, prawda? Więc na takich pracowników mamy zapotrzebowanie. W sektorze usług mamy coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami, czyli i opiekunki czy opiekunowie, ale też fizjoterapeuci. No coraz młodsi klienci, pacjenci przychodzą do fizjoterapeutów, tak, prawda? Tak. Więc ten sektor też widzimy, jak ilość pracy w tym sektorze wzrasta, ale także mamy oczywiście branżę TSL, czyli transport, spedycja, logistyka i kierowcy autobusów, i kierowcy samochodów ciężarowych, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, magazynierzy. No i oczywiście budownictwo, ta branża cały
1: tam
0: czas.
1: Jest zapotrzebowanie.
0: Oczywiście i to owszem, fachowcy, czyli nie wiem, zbrojarze, tynkarze, murarze, czy powinnam powiedzieć, zbrojarki, murarki,
1: spawacze, spawarki, tak, tak.
0: Żeby zachować neutralność płciową, czy osoby do prac murarskich, tak jak my to określamy, żeby było zgodnie z dyrektywą, żeby nie było tego piętnowania płci, ale też po prostu pracowników budowlanych, prawda? Dlatego tak ważne jest chociażby kształcenie zawodowe u nas w naszym mieście, gdzie rzeczywiście no, polityka jest jednak nacisku na rozwój tego kształcenia zawodowego.
1: Pani dyrektor, a w których branżach jest coraz trudniej o pracę?
0: Na pewno,
1: jeżeli w naszym regionie,
0: ale powiedziałabym, że w całej Polsce takie stanowiska związane z pracą biurową, gdzie nie są związane ze znajomością, bo jeżeli znam język, perfekt, tak, no to na przykład niemiecki, angielski, francuski, łatwiej mi, dużo łatwiej znaleźć taką pracę, natomiast jeżeli nie znam perfekt tych języków, czyli jakby nie aplikuję już o pracę w administracji, w korporacjach zagranicznych, które mają tu swoje oddziały, no to niewątpliwie jest mi bardzo trudno, ponieważ tych stanowisk też jest dużo mniej. Dzisiaj też bardzo wiele firm automatyzuje pewne procesy, czy związane z, nie wiem, z prowadzeniem kalendarzy, czy z obsługą klienta przecież, prawda, czyli te prace, ale chociażby branża związana z handlem, też widzimy przyhamowanie procesów rekrutacji. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo ofert dla sprzedawców. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że rotacja na tych stanowiskach jest dużo mniejsza.
1: Trochę też handel przeniósł się do internetu,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Właśnie. To jest też aspekt, na który też tutaj przecież nasi lokalni przedsiębiorcy wskazują, jak te obroty jednak nie rosną, prawda? Jak przyhamowują, szukają różnych sposobów. Niektórzy prowadzą jakby dwutorową dystrybucję, prawda? Też przez internet i dzięki temu jakoś sobie spinają te budżety. Więc rzeczywiście na tych stanowiskach dzisiaj obserwujemy spadek ilości ofert. I też teraz mieliśmy wakacje, mieliśmy dużo zapytań nauczycieli, ale nie przedmiotów zawodowych, na których jest olbrzymie zapotrzebowanie, ale nauczycieli chociażby nauczania początkowego. No nie oszukujmy się, demografia jest brutalna. W tamtym roku urodziło się 238 tysięcy osób, zmarło 400 tysięcy. W moich rocznikach, kiedy następował wyż, no jestem jeszcze starsza niż ten wyż, ale pik wyżu, który miał miejsce w 83 roku i tam było 730 tysięcy dzieci, a dzisiaj mieliśmy 238 tysięcy. To jest przepaść, tak? My na to wyzwanie związane z kurczącym się społeczeństwem powinniśmy jako też tutaj region, ale na poziomie ogólnopolskim odpowiedzieć.

0: opowiadać, to powinien być dla mnie w ogóle główny temat debaty publicznej. To,
1: Poradzić
0: jak
1: sobie z
0: sobie
1: tym, co się zadzieje.
0: Zdecydowanie. I to w szkołach też widzimy, chociażby poprzez to, że jednak już są mniej liczebne klasy, czy pewne przedszkola, żłobki, tak, zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa, za cztery, albo jak

0: zadowolony z tego, że otrzymuje, nie wiem, 3700 na rękę, to jest powiedzmy w przyszłym roku to będzie poziom minimalnego wynagrodzenia. I jemu się wydaje, że to jest mało, ale dla pracodawcy to jest tak naprawdę jeszcze dwa razy tyle, bo wszystkie koszty związane ze składkami po prostu rzeczywiście dotykają jego budżet. Także każda decyzja o przyjęciu kolejnej osoby to jest konkretna kalkulacja, czy po prostu mnie na to stać. Więc wielokrotnie jest tak, że powierzam zadania zawodowe tej kadrze, która jest, zanim jednak dojdę do tej decyzji, przyjmuję kogoś. Bo jak patrzymy na ilość ofert pracy, dzisiaj jest ich u nas w urzędzie niespełna 500, tam 480 kilka, i widzimy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku było o kilkanaście procent więcej. Czyli widzimy, że tych ofert pracy wpływa do nas mniej. Natomiast pozytywne jest to, że to się nie przekłada na zwolnienia, czyli spowolnienie rekrutacji, czyli trudniej dzisiaj, czy może dłużej się szuka pracy, ale...
1: No, a praca jest stabilna.
0: Właśnie. Ci, którzy pracują, to mogą jednak czuć takie ów, że raczej zwolnienie mi nie grozi, prawda? Więc to jest taki pozytywny aspekt.
1: Z uwagi na tą szeroką pani wiedzę i takie nietuzinkowe podejście do tego rynku pracy, bardzo lubię z panią rozmawiać, ale jeszcze z uwagi na to, że zawsze nawet w tej kropli czegoś złego, tej goryczy, pani widzi ten pozytywny aspekt i nie pozwala się zamartwiać. I za to dziękuję, więc jest stabilnie, ale nie jest łatwo, krótko mówiąc. Tak. I na koniec krótko, gdyby pani powiedziała o tym, jak będzie wyglądał rok przyszły, no bo te budżety, które trafiają do różnych instytucji w kraju, one gdzieś już zaczynają się kształtować, już rząd planuje pewne rzeczy, ministerstwa odpowiednie. Czy jak usiądziemy sobie w styczniu w przyszłym roku, to powie pani, no teraz mam tyle pieniędzy, że mogę zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, żeby rynek pracy w naszym regionie, we Włocławku, ruszył troszkę z miejsca. Chodzi o kwalifikacje, o nowe firmy, o staże, bo to jest to, z czego korzystają coraz chętniej włocławscy i poszukujący pracy, i przedsiębiorcy.
0: Tak, w ogóle gratuluję obserwacji, bo faktycznie ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, tak? Faktycznie. To na pewno dzięki rodzicom, dziękuję ci mamo i tato, ale dzięki też fantastycznemu zespołowi, z którym pracuję w Urzędzie Pracy u nas we Włocławku, więc im też bardzo za to dziękuję, bo gdzieś wszyscy staramy.
1: O 8 na zebraniu, przepraszam, że przerwam, jest tak, dobrze, przychodzicie do mnie, ale zacznijmy od tego, co się dobrego wydarzyło.
0: Tak.
1: Problemy zostawimy na później.
0: Problemy nazywamy problemem po prostu wyzwaniami, tak? Mhm. I kwestia też jakby odpowiedniej narracji i od razu inaczej się podchodzi do tych problemów. Ale wracając do pytania. Na dzisiaj jest tak, że w projekcie budżetu na przyszły rok poziom finansowania Funduszu Pracy na te formy, które oferujemy klientom, jest dokładnie na tym samym poziomie, który
1: czyli
0: jest w tym roku.
1: Czyli mało.
0: Czyli zdecydowanie za mało. My, jako środowisko publicznych służb zatrudnienia, ja jestem tutaj przewodniczącą konwentu w województwie, wiceprzewodniczącą w Polsce, wystosowaliśmy już nasze stanowisko i też spotykamy się z różnymi jakby interesariuszami na rynku pracy i związkami pracodawców i pracowniczymi związkami i gremiami takimi politycznymi, z takim apelem o zmianę w ustawie o rynku pracy, która reguluje kwestie wydatkowania Funduszu Pracy, bo te środki na te formy pomocy są z Funduszu Pracy, czyli chociażby z pani składek, jakie pani odprowadza od swoich pracowników,
1: czyli
0: prawda?
1: Czyli tych pieniędzy powinno być dużo.
0: I tych pieniędzy, proszę pani, jest dużo. Ponieważ, i to jest jakby pewien nasz argument za tym, żebyśmy my jednak dostali tych środków więcej, ponieważ pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy jest bardzo dużo, dość powiedzieć, że same odsetki od zgromadzonych środków tam to jest 0,5 miliarda, tak? Bo rynek pracy ma się dobrze dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, prawda? Ten wskaźnik aktywności jest wysoki. I teraz słyszymy z Ministerstwa Finansów, no bo tam jest jakby decydent, i to jest arbitralna, niestety arbitralna decyzja ministra finansów, który redukuje wydatki na aktywne formy, na te formy pomocy, wskazując na ogólną regułę wydatkową, żebyśmy nie wpadli w tę regułę nadmiernego deficytu, jaką określa Unia Europejska, i resort pracy ma wskazanie, żeby wykazać, że ma rezerwy pieniędzy, tak, chociażby w Funduszu Pracy, które mogą obniżyć nasz ogólny deficyt państwa, prawda? prawda? Więc żeby to było potrzebne do tych matematycznych, księgowych historii, które raportujemy, to jest dla nich ważne. Ja, gdybym była ministrem finansów, to pewnie bym go bardziej rozumiała, tak, że on

0: tak robi.
1: Ale nie jest tam,
0: Ale
1: jest po tej drugiej
0: nie jestem,
1: stronie.
0: a poza tym ja widzę, jak bardzo realnie te środki pomagają ludziom, tak? Bo my jeszcze takie miejsce jak Włocławek, powiat włocławski, z dużymi wyzwaniami, chociażby różnymi problemami z dojazdem do pracy, z przekwalifikowaniem. Przecież 60% ludzi u nas zarejestrowanych ma, nie ma zawodowego wykształcenia. My potrzebujemy środków, żeby dawać im kwalifikacje, żeby organizować kursy, żeby oferować staże, żeby tych ludzi po prostu móc
1: zaktywizować zawodowo,
0: prawda?
1: Tak.
0: A to na to są potrzebne środki. Więc dlatego liczymy na to, że nasz postulat, bo nasz postulat jako środowiska dyrektorów brzmi, żeby zagwarantować w ustawie poziom finansowania tych form pomocy w zależności od wpływów ze składek pracodawcy. Skoro to są Pani pieniądze, pewnie Pani chciałaby móc z nich skorzystać, prawda?
1: Jasne, że tak.
0: Właśnie, więc my postulujemy, żeby minimum 40% wpływów ze składek Funduszu Pracy było przeznaczane na formy pomocy. Taki konstrukt ustawowy jest w kontekście Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo ustawa wskazuje, to są pieniądze, które pracodawcy oferujemy na kształcenie pracowników albo jego samego. I ustawa wskazuje, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi od 4 do 6% przychodów Funduszu Pracy, czyli w ustawie jest wprost napisane,
1: ile tych pieniędzy
0: tak,
1: będzie
0: i to są
1: i
0: pieniądze
1: podziału.
0: Gwarantowane. Mhm. I to nie jest arbitralna decyzja, jakaś polityczna decyzja. I chcielibyśmy, czyli tutaj pracodawcy na szczęście się cieszymy, że mają gwarancję, że poziom finansowania jest zapewniony. I chcielibyśmy, żeby też właśnie na te pozostałe formy też ten poziom finansowania był określony w ustawie, bo wtedy nie zależałoby to od właśnie takich po prostu decyzji, które z reguły związane są z taką polityką po prostu państwa. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeforsować. Tak czy siak, w ramach nawet ograniczonych środków oferujemy i tak bardzo szeroki katalog form, a do tego jeszcze mamy te pozafinansowe formy, bo bardzo w tym roku rozbudowaliśmy nasze doradztwo zawodowe. Nasze doradczynie, mam świetny zespół 4 doradczyń, które i mają konsultacje indywidualne i grupowe i chociażby wychodzimy, mamy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z kilkoma gminami, gdzie jeździmy w teren i tam prowadzimy zajęcia. Więc i współpracę z naszym Włocławskim Centrum Wolontariatu, prawda, i ze stowarzyszeniami, więc mamy bardzo rozbudowaną sieć, już nie mówiąc o szkołach, do których regularnie jeździmy, szkoły do nas przyjeżdżają, więc jakby ta sieć współpracy, ten cały ekosystem próbujemy rozbudowywać, bo na to jakby nie potrzebujemy pieniędzy, no potrzebuje pieniędzy na wynagrodzenia, to na szczęście jeszcze jest zapewnione, tak. Mhm. Dzięki tutaj panu staroście i prezydentowi, no bo to są powiaty, które nas finansują.
1: Pani dyrektor, rozmowa o rynku pracy, o możliwościach, rozwiązaniach i tak dalej z Panią to jest rozmowa, która nie skończy się w tym studio w 20 minut, więc za dziś bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić na bieżąco to, co się wydarza i życzymy wszystkim i pracodawcom i pracownikom, żeby postulaty, o których Pani powiedziała, znalazły odpowiednie uzasadnienie w przepisach prawa i skończyła się wieczna niepewność, co będzie w tym roku, na co. Bo to też jakby ogranicza możliwość planowania pewnych działań, prawda?
0: Ale oczywiście, bo widzi Pani, przez to, że ja do końca nie wiem, ile będę miała środków w przyszłym roku, to ja nie mogę teraz prowadzić otwartych naborów na staże, bo te staże przechodziłyby na przyszły rok i zobowiązania byłyby zaciągane w przyszłym roku, a nie wiem, czy ja będę miała zapewnione finansowanie. No właśnie. Więc zdecydowanie słuszne spostrzeżenie.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30

0: września. Wrocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Wrocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Wrocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital Chopinowski, upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu, Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital Chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów. Nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lachidare Mlamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Właśnie, zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu, no a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wektra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wektrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wektry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzją.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu.

0: sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
1: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
1: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami szczególnie istotnymi dla osób starszych.
4: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach las, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
5: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia

0: są no, podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
0: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym no nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia. Nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
3: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
4: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
2: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
5: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
2: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
5: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania

0: takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
1: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
0: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązaniu z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
2: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
2: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. A dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
2: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Radnych Nowej Lewicy Rady Miasta Włocławek. Dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos radnemu z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską. Do tego Włocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Włocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
0: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych. Nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22.

0: wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. To także przebudowa ulicy Energetyków od ulicy Hutniczej do ulicy Wienieckiej. Przebudowa tej ulicy będzie połączona z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promiennej do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu, na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu. Tam właśnie ma powstać ta nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. Pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranocki Kocham Cię jak Irlandię, ale takich miejsc związanych z literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną i jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową. Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo.

0: I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę E. Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponad to w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem złożyliśmy propozycję dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.
1: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej. To takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy. Razem z kolegą radnym Ziółkowskim chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem, a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka droga, ścieżka dojściowa od bloków i chcielibyśmy, żeby tam powstał chodnik, żeby powstało zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasiej, przy bloku Ptasia literka D powstał plac zabaw dla dzieci łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką zlicznowanie.

0: zbudowane zostanie to niebezpieczne, jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście przez na drugą stronę przy alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie w fazę realizacji. I prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
1: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz w spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. 4. pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital chopinowski upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla.

0: Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię. To znaczy, myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów, nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
1: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, cztery mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lacidarem Lamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek. Dlaczego w ogóle, skąd u Pani się pojawiła muzyka chopinowska?
2: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także grałam na fortepianie od 5 roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu. No a w miarę upływu czasu grałam coraz większe formy.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
0: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również zapobieganiu i przeciążeniu kontuzjom.
0: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
1: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
0: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Wrocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Wrocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego, dlatego że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna.

0: bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał dyskusyjny klub filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
2: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
3: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów. Tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
2: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
4: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
1: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
4: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia, nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
5: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
1: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
6: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżejsze.

0: duże i strawne, dlatego że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
1: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
2: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
2: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
3: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
2: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali. Dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
4: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do

0: skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
1: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, a o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
0: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań hormonów tarczycy i poziomu PSA, a także porad kardiologicznych wraz z badaniem EKG oraz porad pulmonologicznych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam serdecznie
1: Dzień
0: Pani
1: dobry.
0: Dyrektor. Pani Dyrektor, ostatnie nasze spotkanie w tym studio odbywało się w takiej atmosferze niedosytu, Pani niedosytu jako dyrektora jednostki Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli chodzi o środki, które w tym roku były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych na różne jej formy. Pani wtedy powiedziała, że nie składa broni i będzie w drugiej połowie roku starała się o to, żeby pozyskać finansowanie z tych rezerw, które gdzieś tam są. No właśnie jest druga połowa roku jak najbardziej. I czy coś się udało i co w związku z tym się zadziało?
1: Tak, faktycznie niedosyt był olbrzymi, ten niedosyt niestety cały czas jest. Natomiast pozytywnym aspektem, jaki się zadział, to fakt, że faktycznie pozyskaliśmy dodatkowe środki. To było 660 tysięcy złotych. I powiem szczerze, że jesteśmy, patrząc na ilość pozyskanych środków, trzecim co do ilości urzędem pracy w Polsce, któremu udało się pozyskać tak dużo pieniędzy. Niewątpliwie wpłynęły na to i nasze tutaj lokalne uwarunkowania, ale też nasza aktywność jako Urzędu Pracy, gdzie my poza takimi standardowymi różnymi działaniami jednak sięgamy też po innowacyjne różne pomysły. Zatem dzięki tym środkom faktycznie mogliśmy uruchomić chociażby dodatkowy nabór na staże, które są niewątpliwie bardzo popularne i w zasadzie z każdej strony widzimy potrzebę organizowania tego rodzaju formy, bo i pracodawcy są zainteresowani, ale też osoby szukające pracy. Bardzo chcą móc zdobywać gdzieś doświadczenie, nie mając go, albo się przebranżowiać, prawda? Dzięki też tej polityce finansowej możemy ogłosić i ogłosiliśmy już nabór na dotacje na własny biznes, z czego jestem bardzo zadowolona, no bo dotacje to też jest taki element, który faktycznie naszą tu lokalną gospodarkę wzmacnia, bo to są biznesy, które tutaj we Włocławku, w powiecie włocławskim powstają. Od 12 do 14 października będzie nabór na dotacje, czyli jak ktoś ma pomysł na swój biznes i nie pracuje, nie ma żadnego świadczenia, czyli może być u nas zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł pozyskać 30 tysięcy złotych na otwarcie swojej firmy. To jest dla nas niezwykle ważne, bo wiemy, mamy takie doświadczenia, że te biznesy bardzo często później przychodzą do nas i są zainteresowane dalszą współpracą, na przykład biorą stażystę, szkolenia, tworzą miejsca pracy, czyli mimo, że owszem, powiedzmy połowa tych firm przetrwa dłużej niż powiedzmy te 2 lata, ale to jest tak jak w całej Polsce, prawda, bo biznes dzisiaj się trudno prowadzi, więc większość biznesów, które powstaje, wiemy, że upadnie, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jednak duża część trwa dalej.
0: I to jest ta wartość dodana, prawda?
1: Zdecydowanie
0: nie można
1: tak.
0: tego bagatelizować.
1: Nie można i wielokrotnie słyszymy, że gdyby nie te kilka tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych z Urzędu Pracy, to ktoś nie ruszyłby, bo nie ma tej bazy finansowej, żeby zakupić takie podstawowe rzeczy, które do tej działalności są potrzebne. Także cieszymy się, że to jest możliwe w ramach tych właśnie środków.
0: Czyli dodatkowe staże, dotacje na otworzenie własnego biznesu, coś jeszcze udało się wygospodarować?
1: Tak, i również zapraszamy, mamy nabór ciągły, otwarty, bo mamy środki na finansowanie studiów podyplomowych. To jest teraz taki świetny czas, no bo za chwilkę rok akademicki. Statystyki nasze wskazują, że 9 na 100 naszych klientów to są osoby z wyższym wykształceniem. To jest dosyć przerażające dla nas, że jednak taki jest udział, ale niewątpliwie czasami te dyplomy nie do końca odpowiadają temu,
0: czego potrzebuje rynek pracy.
1: Zdecydowanie. Więc finansowanie studiów podyplomowych jest znakomitą okazją do tego, żeby móc zdobyć jakąś nową wiedzę i nową kwalifikację. Także zapraszamy, bo też mamy środki.

0: na sfinansowanie właśnie tego rodzaju
1: To jest
0: kształcenia.
1: każdy rodzaj studiów podyplomowych, czy to jest określone, że na przykład, nie wiem, techniczne, tylko jakieś
0: Nie, nie, nie.
1: umiejętności?
0: My mamy takie doświadczenie, że to jest kwestia zawsze uzasadnienia i patrzenia na zapotrzebowanie na rynku pracy, tak? Bo owszem, jakby techniczne to dla nas są taką wisienką na torcie, bo jednak nam bardzo brakuje osób z technicznym wykształceniem, ale na przykład finansujemy chociażby studia pedagogiczne z zakresu pracy z osobami z jakimiś ograniczeniami czy z dziećmi w spektrum, gdzie szkoły też potrzebują takich specjalistów, prawda? Więc tutaj absolutnie nie zamykamy się tylko na studia techniczne. Jeżeli nasz klient wskaże, że rzeczywiście ma szansę po tym kierunku na pracę, to jak najbardziej. No chociażby z tego tygodnia kadry i płace, tak? Mamy oferty dla ludzi, którzy znają tematykę kadr i płac. I niektórzy chociażby na takie praktyczne, bo z reguły studia podyplomowe, szczególnie chociażby na naszej uczelni, na PANSie, to jest uczelnia bardzo zorientowana na praktykę, tak? Więc tam rzeczywiście ten aspekt spotykania się z fachowcami z rynku jest jakby silnie akcentowany i chociażby takie studia jak kadry i płace, mamy takie doświadczenia, rzeczywiście faktycznie przekazują bardzo konkretną, praktyczną wiedzę, gdzie już część jakichś swoich zadań zawodowych osoba może poznać na tych studiach. Także jak najbardziej ten
1: Pani
0: profil jest
1: dyrektor,
0: szeroki.
1: skoro wspomniała Pani o uczelni, akurat o PANSie, bo we Włocławku, to zapytam, czy też jeśli chodzi o wybór uczelni na te studia podyplomowe, to jest sprawa bardzo otwarta i można to kończyć sobie tą podyplomówkę w Krakowie, we Wrocławiu, we Włocławku, gdziekolwiek, w
0: Tak,
1: jakimkolwiek miejscu w
0: oczywiście,
1: Polsce.
0: absolutnie. My tutaj jakby nie mamy nawet prawa dyskryminować żadnych uczelni. To nasz klient wskazuje, w jakiej uczelni chce odbywać to kształcenie. I oczywiście dominują wśród tych wniosków, które mamy, uczelnie z naszego regionu, niekoniecznie z Włocławka, ale też Toruń, Bydgoszcz. Ale no mamy, chociażby teraz finansujemy studia podyplomowe z Szkoły Głównej Handlowej, tak, wąska specjalizacja. Więc jak najbardziej jesteśmy otwarci też na inne uczelnie z Polski. Tutaj absolutnie nie ma żadnych ograniczeń.
1: I pani dyrektor, zapytam, bo pół roku jakby za nami, o rynek pracy, jak się kształtujemy. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że to będzie się dynamicznie ta sytuacja na rynku pracy zmieniać, bo będzie trzeba się przekwalifikować, bo będą potrzebni inni specjaliści, chociażby z uwagi na AI, które no jakby w zasadzie jest wykorzystywane niemalże w każdym biznesie i w wielu zakresach. Po tym pół roku obserwacji, co może Pani powiedzieć o rynku pracy? Czy to jest wciąż rynek pracownika, czy to jest rynek pracodawcy? Jak to wygląda?
0: I tutaj ja jestem zwolenniczką takiej optyki, w której nie można powiedzieć, że jest jeden rynek pracy. Mamy tak naprawdę wiele rynków pracy, mamy bardziej rynek kwalifikacji i jeżeli patrzymy jeszcze na poziom konkretnie naszego lokalnego rynku pracy, to on też jest inny niż rynek pracy warszawski,
1: to
0: prawda?
1: Skupmy się na tym naszym
0: No właśnie,
1: lokalnym.
0: więc jakby chciałam zaznaczyć, że to, co będę mówić, to odnosi się do naszego lokalnego rynku pracy, bo na poziomie dużych aglomeracji na przykład wpływ AI jest bardzo widoczny w wielu zawodach, prawda? Chociażby sektor IT, który u nas na naszym rynku lokalnym nie jest tak bardzo rozwinięty, ale w tym sektorze pracuje się zdalnie, więc to możemy się oderwać od miejsca zamieszkania, ale już widzimy, że stanowisk juniorskich jest coraz mniej w tym sektorze. Chociażby przez wpływ AI, prawda, który wyklucza pewne stanowiska juniorskie. Zresztą tak naprawdę, kiedy patrzymy, gdzie wchodzi AI, to jest takie ryzyko, albo obserwujemy ryzyko, że coraz trudniej będzie młodym ludziom znaleźć miejsce, gdzie będą uczyć się pracy. Bo przecież jak ja zaczynałam pracę, pani też zaczynała, to nie było tak, że przychodziliśmy i wszystko wiedzieliśmy. Ktoś nas wprowadzał, uczyliśmy się, mieliśmy jakąś wiedzę, ale tak naprawdę
1: ukończenie studiów to jest taka przepustka, żeby uczyć się pracy,
0: oczywiście,
1: prawda, i wykorzystać tą wiedzę.
0: Tak, i ja muszę mieć stworzoną taką szansę i warunki u jakiegoś pracodawcy, który mi tak naprawdę pokaże, jak ja mam pracować, czy mnie nauczy tej pracy konkretnej. Prawda, więc dzisiaj niestety wpływ AI powoduje, że tych miejsc, gdzie ja mogę się uczyć pracy, jest mniej, ponieważ w bardzo łatwy sposób te takie podstawowe czy pierwsze w tej stratyfikacji złożoności czynności zawodowych zastępują już proste algorytmy czy bardziej złożone algorytmy. Więc jakby w tym aspekcie To jest duże wyzwanie dla młodych ludzi i tak jak czasami ja słyszę, jak pracodawcy narzekają na

0: ich postawy, ale niektórzy oczywiście, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj jakby rzeczywistość jest inna i młodzi ludzie też mają inne oczekiwania i bardziej są świadomi swoich praw i bardzo dobrze, bo nie pozwolą na to, żeby ich wykorzystywać, ale z drugiej strony ten rynek pracy jest dla nich bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ rzeczywiście oczekiwania od pracodawców są czasami naprawdę aż nadto wysoko postawione i bardzo wiele firm, jeżeli tutaj mówimy o naszych lokalnych biznesach, oczekuje takiego idealnego pracownika, żeby on po prostu miał w sobie mnóstwo kompetencji i miękkich, i twardych, i wszelakich. My trochę to w rozmowach, kiedy prowadzimy rekrutację, próbujemy urealniać, pokazując, że no nie ma takich profili nawet, tak? Albo jeżeli są, to nie można mu zaproponować najniższej krajowej, prawda? A dzisiaj no, na naszym rynku, no to jednak na start to z reguły jest to wynagrodzenie najniższe, więc dlatego trochę dzisiaj, jak ja rozmawiam z pracodawcami, próbuję im uświadomić, że dzisiaj już łatwe czasy na rynku pracy się skończyły. Już nie jest tak, że ja mogę powiedzieć na twoje miejsce, to ja mam 10, prawda? Więc ja muszę też inaczej podejść do wdrażania młodego człowieka, czy nawet starszego, ale nowego pracownika. Inaczej muszę o niego zadbać, ale też inaczej muszę tą rekrutację prowadzić, no bo po prostu realia są inne. Natomiast na naszym tutaj lokalnym rynku pracy to widzimy takie dominujące branże, które są bardzo pracowniczo-chłonne, prawda? To na pewno jest przemysł, gdzie jednak mamy dużo firm, które czy to w przetwórstwie spożywczym, czy takim twardym, w różnych tych aspektach produkują na eksport w dużej mierze i potrzebują zarówno fachowców, tak? Nie wiem, automatyków, robotyków, mechaników maszyn, operatorów tych maszyn, ale także potrzebują pracowników produkcji, potrzebują magazynierów, prawda? Więc na takich pracowników mamy zapotrzebowanie. W sektorze usług mamy coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z opieką nad osobami, czyli i opiekunki czy opiekunowie, ale też fizjoterapeuci. No coraz młodsi klienci, pacjenci przychodzą do fizjoterapeutów,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Więc ten sektor też widzimy, jak ilość pracy w tym sektorze wzrasta, ale także mamy oczywiście branżę TSL, czyli transport, spedycja, logistyka i kierowcy autobusów, i kierowcy samochodów ciężarowych, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, magazynierzy. No i oczywiście budownictwo, ta branża,
1: jak zawsze,
0: cały
1: tam
0: czas.
1: Jest zapotrzebowanie.
0: Oczywiście i to owszem, fachowcy, czyli nie wiem, zbrojarze, tynkarze, murarze, czy powinnam powiedzieć zbrojarki, murarki,
1: spawacze, spawarki, tak.
0: Żeby zachować neutralność płciową, czy osoby do prac murarskich, tak jak my to określamy, żeby było zgodnie z dyrektywą, żeby nie było tego piętnowania płci, ale też po prostu pracowników budowlanych, prawda? Dlatego tak ważne jest chociażby kształcenie zawodowe u nas w naszym mieście, gdzie rzeczywiście no, polityka jest jednak nacisku na rozwój tego kształcenia zawodowego.
1: Pani dyrektor, a w których branżach jest coraz trudniej o pracę?
0: Na pewno, jeżeli
1: w naszym regionie,
0: w naszym regionie, ale powiedziałabym, że w całej Polsce, takie stanowiska związane z pracą biurową, gdzie nie są związane ze znajomością, bo jeżeli znam język, perfekt, tak, no to na przykład niemiecki, angielski, francuski, łatwiej mi, dużo łatwiej znaleźć taką pracę, natomiast jeżeli nie znam perfekt tych języków, czyli jakby nie aplikuję już o pracę w administracji, w korporacjach zagranicznych, które mają tu swoje oddziały, no to niewątpliwie jest mi bardzo trudno, ponieważ tych stanowisk też jest dużo mniej. Dzisiaj też bardzo wiele firm automatyzuje pewne procesy, czy związane z, nie wiem, z prowadzeniem kalendarzy, czy z obsługą klienta przecież, prawda, czyli te prace, ale chociażby branża związana z handlem, też widzimy przyhamowanie procesów rekrutacji. Kiedyś mieliśmy bardzo dużo ofert dla sprzedawców. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że rotacja na tych stanowiskach jest dużo mniejsza.
1: Trochę też handel przeniósł się do internetu,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Właśnie. To jest też aspekt, na który też tutaj przecież nasi lokalni przedsiębiorcy wskazują, jak te obroty jednak nie rosną, prawda? Jak przyhamowują, szukają różnych sposobów. Niektórzy prowadzą jakby dwutorową dystrybucję, prawda? Też przez internet i dzięki temu jakoś sobie spinają te budżety. Więc rzeczywiście na tych stanowiskach dzisiaj obserwujemy spadek ilości ofert. I też teraz mieliśmy wakacje, mieliśmy dużo zapytań nauczycieli, ale nie

0: przedmiotów zawodowych, na których jest olbrzymie zapotrzebowanie,
1: Zapotrzebowanie.
0: ale nauczycieli chociażby nauczania początkowego, no nie oszukujmy się, demografia jest brutalna. W tamtym roku urodziło się 238 tysięcy osób, zmarło 400 tysięcy. W moich rocznikach, kiedy następował wyż, no jestem jeszcze starsza niż ten wyż, ale pik wyżu, który miał miejsce w 83 roku i tam było 730 tysięcy dzieci, a dzisiaj mieliśmy 238 tysięcy. To jest przepaść, tak? My na to wyzwanie związane z kurczącym się społeczeństwem powinniśmy jako też tutaj region, ale na poziomie ogólnopolskim odpowiadać. To powinien być dla mnie w ogóle główny temat debaty publicznej. To, jak
1: poradzić sobie, z tym, co się zadzieje.
0: Zdecydowanie. I to w szkołach też widzimy, chociażby poprzez to, że jednak już są mniej liczebne klasy, czy pewne przedszkola, żłobki, tak? Zastanawiają się, co będzie za rok, za dwa, za cztery, albo jak patrzą, ile dzieci się urodziło w tamtym roku, prawda? Więc widzimy, że jakby w tym aspekcie też to zapotrzebowanie spowolniło. W ogóle obserwujemy dużą ostrożność firm, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. Koszty pracy są jednak bardzo wysokie i to, że pracownik może być niezadowolony z tego, że otrzymuje, nie wiem, 3700 na rękę, to jest powiedzmy w przyszłym roku to będzie poziom minimalnego wynagrodzenia. Jemu się wydaje, że to jest mało, ale dla pracodawcy to jest tak naprawdę jeszcze dwa razy tyle, bo wszystkie koszty związane ze składkami po prostu rzeczywiście dotykają jego budżet. Także każda decyzja o przyjęciu kolejnej osoby to jest konkretna kalkulacja, czy po prostu mnie na to stać. Więc wielokrotnie jest tak, że powierzam zadania zawodowe tej kadrze, która jest, zanim jednak dojdę do tej decyzji, przyjmuję kogoś. Bo jak patrzymy na ilość ofert pracy, dzisiaj jest ich u nas w urzędzie niespełna 500, tam 480 kilka i widzimy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku było o kilkanaście procent więcej. Czyli widzimy, że tych ofert pracy wpływa do nas mniej. Natomiast pozytywne jest to, że to się nie przekłada na zwolnienia, czyli spowolnienie rekrutacji, czyli trudniej dzisiaj, czy może dłużej się szuka pracy, ale no,
1: a praca jest stabilna.
0: Właśnie. Ci, którzy pracują, to mogą jednak czuć takie ów, że raczej zwolnienie mi nie grozi, prawda? Więc to jest taki pozytywny aspekt.
1: Z uwagi na tą szeroką pani wiedzę i takie nietuzinkowe podejście do tego rynku pracy, bardzo lubię z panią rozmawiać, ale jeszcze z uwagi na to, że zawsze nawet w tej kropli czegoś złego, tej goryczy, pani widzi ten pozytywny aspekt i nie pozwala się zamartwiać. I za to dziękuję. Więc jest stabilnie, ale nie jest łatwo, krótko mówiąc. Tak. I na koniec krótko, gdyby pani powiedziała o tym, jak będzie wyglądał rok przyszły, no bo te budżety, które trafiają do różnych instytucji w kraju, one gdzieś już zaczynają się kształtować, już rząd planuje pewne rzeczy, ministerstwa odpowiednie. Czy jak usiądziemy sobie w styczniu w przyszłym roku, to powie pani, no teraz mam tyle pieniędzy, że mogę zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, żeby rynek pracy w naszym regionie, we Włocławku, ruszył troszkę z miejsca. Chodzi o kwalifikacje, o nowe firmy, o staże, bo to jest to, z czego korzystają coraz chętniej włocławscy i poszukujący pracy, i przedsiębiorcy.
0: Tak, w ogóle gratuluję obserwacji, bo faktycznie ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, tak? Faktycznie. To na pewno dzięki rodzicom, dziękuję ci mamo i tato, ale dzięki też fantastycznemu zespołowi, z którym pracuję w Urzędzie Pracy u nas we Włocławku, więc im też bardzo za to dziękuję, bo gdzieś wszyscy
1: staramy. O 8 na zebraniu, przepraszam, że przerwam, jest tak, dobrze, przychodzicie do mnie, ale zacznijmy od tego, co się dobrego wydarzyło.
0: Tak.
1: Problemy zostawimy na później.
0: Problemy nazywamy problemem po prostu wyzwaniami, tak? Mhm. Kwestia też jakby odpowiedniej narracji i od razu inaczej się podchodzi do tych problemów. Ale wracając do pytania. Na dzisiaj jest tak, że w projekcie budżetu na przyszły rok poziom finansowania Funduszu Pracy na te formy, które oferujemy klientom, jest dokładnie na tym samym poziomie, który jest w tym roku.
1: Czyli za mało.
0: Czyli zdecydowanie za mało. My, jako środowisko publicznych służb zatrudnienia, ja jestem tutaj przewodniczącą konwentu w województwie, wiceprzewodniczącą w Polsce, wystosowaliśmy już nasze stanowisko i też spotykamy się z różnymi jakby interesariuszami na rynku pracy i związkami pracodawców i pracowników. pracowniczymi związkami i gremiami takimi politycznymi, z takim apelem o zmianę w ustawie.

0: o rynku pracy, która reguluje kwestie wydatkowania funduszu pracy, bo te środki na te formy pomocy są z funduszu pracy, czyli chociażby z pani składek, jakie pani odprowadza od swoich pracowników,
1: Czyli
0: prawda?
1: tych pieniędzy powinno być
0: I
1: dużo.
0: tych pieniędzy, proszę pani, jest dużo. Ponieważ i to jest jakby pewien nasz argument za tym, żebyśmy my jednak dostali tych środków więcej, ponieważ pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Pracy jest bardzo dużo. Dość powiedzieć, że same odsetki od zgromadzonych środków tam to jest 0,5 miliarda, tak? Bo rynek pracy ma się dobrze dzisiaj w Polsce. Dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, prawda? Ten wskaźnik aktywności jest wysoki. I teraz słyszymy z Ministerstwa Finansów, no bo tam jest jakby decydent, i to jest arbitralna, niestety arbitralna decyzja ministra finansów, który redukuje wydatki na aktywne formy, na te formy pomocy, wskazując na ogólną regułę wydatkową, żebyśmy nie wpadli w tę regułę nadmiernego deficytu, jaką określa Unia Europejska. I resort pracy ma wskazanie, żeby wykazać, że ma rezerwy pieniędzy, tak, chociażby w Funduszu Pracy, które mogą obniżyć nasz ogólny deficyt państwa. Prawda? Więc żeby to było potrzebne do tych matematycznych, księgowych historii, które raportujemy, to jest dla nich ważne. Ja gdybym była ministrem finansów, to pewnie bym go bardziej rozumiała, tak, że on tak robi.
1: Ale nie jest, pan
0: Ale
1: jest po tej drugiej
0: nie
1: stronie.
0: Nie jestem, a poza tym ja widzę, jak bardzo realnie te środki pomagają ludziom, tak? Bo my jeszcze takie miejsce jak Włocławek, powiat włocławski, z dużymi wyzwaniami, chociażby różnymi problemami z dojazdem do pracy, z przekwalifikowaniem. Przecież 60% ludzi u nas zarejestrowanych nie ma zawodowego wykształcenia. My potrzebujemy środków, żeby dawać im kwalifikacje, żeby organizować kursy, żeby oferować staże, żeby tych ludzi po prostu móc
1: zaktywizować zawodowo,
0: prawda?
1: Tak.
0: A to na to są potrzebne środki, więc dlatego liczymy na to, że nasz postulat, bo nasz postulat jako środowiska dyrektorów brzmi, żeby zagwarantować w ustawie poziom finansowania tych form pomocy w zależności od wpływów ze składek pracodawcy. Skoro to są pani pieniądze, pewnie pani chciałaby móc z nich skorzystać, prawda?
1: Jasne, że tak.
0: Właśnie, więc my postulujemy, żeby minimum 40% wpływów ze składek Funduszu Pracy było przeznaczane na formy pomocy. Taki konstrukt ustawowy jest w kontekście Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo ustawa wskazuje, to są pieniądze, które pracodawcy oferujemy na kształcenie pracowników albo jego samego. I ustawa wskazuje, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi od 4 do 6% przychodów Funduszu Pracy. Czyli w ustawie jest wprost napisane,
1: ile tych pieniędzy
0: tak,
1: będzie
0: i to są
1: i do
0: pieniądze
1: podziału.
0: Gwarantowane. Mhm. I to nie jest arbitralna decyzja, jakaś polityczna decyzja. I chcielibyśmy, czyli tutaj pracodawcy na szczęście i się cieszymy, że mają gwarancję, że poziom finansowania jest zapewniony. I chcielibyśmy, żeby też właśnie na te pozostałe formy też ten poziom finansowania był określony w ustawie, bo wtedy nie zależałoby to od właśnie takich po prostu decyzji, które z reguły związane są z taką polityką po prostu państwa. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeforsować. Tak czy siak, w ramach nawet ograniczonych środków oferujemy i tak bardzo szeroki katalog form, a do tego jeszcze mamy te pozafinansowe formy, bo bardzo w tym roku rozbudowaliśmy nasze doradztwo zawodowe. Nasze doradczynie, mam świetny zespół 4 doradczyń, które i mają konsultacje indywidualne i grupowe i chociażby wychodzimy, mamy współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z kilkoma gminami, gdzie jeździmy w teren i tam prowadzimy zajęcia. Więc i współpracę z naszym Włocławskim Centrum Wolontariatu, prawda, i ze stowarzyszeniami, więc mamy bardzo rozbudowaną sieć, już nie mówiąc o szkołach, do których regularnie jeździmy, szkoły do nas przyjeżdżają, więc jakby ta sieć współpracy, ten cały ekosystem próbujemy rozbudowywać, bo na to jakby nie potrzebujemy pieniędzy, no potrzebuje pieniędzy na wynagrodzenia, to na szczęście jeszcze jest zapewnione, tak. Mhm. Dzięki tutaj panu staroście i prezydentowi, no bo to są powiaty, które nas finansują.
1: Pani dyrektor, rozmowa o rynku pracy, o możliwościach, rozwiązaniach i tak dalej z panią to jest rozmowa, która nie skończy się w tym studio w 20 minut, więc za dziś bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy śledzić na bieżąco to, co się wydarza i życzymy wszystkim i pracodawcom i pracownikom, żeby postulaty, o których pani powiedziała, no, znalazły odpowiednie uzasadnienie w przepisach prawa i skończyła się wieczna niepewność, co będzie

0: tym roku na co? Bo to też jakby ogranicza możliwość planowania pewnych działań, prawda?
1: Ale oczywiście, bo widzi Pani, przez to, że ja do końca nie wiem, ile będę miała środków w przyszłym roku, to ja nie mogę teraz prowadzić otwartych naborów na staże, bo te staże przechodziłyby na przyszły rok i zobowiązania byłyby zaciągane w przyszłym roku, a nie wiem, czy ja będę miała zapewnione finansowanie. No więc zdecydowanie słuszne spostrzeżenie.
0: Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Kościół parafialny pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej gościł niezwykłe wydarzenie. Recital Chopinowski, upamiętniający rocznicę urodzin ich chrztu Tekli Justyny Skrzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina. Organizatorem wydarzenia były Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
1: To już kolejny koncert, recital Chopinowski w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej. W kościele, w którym 244 lata temu została ochrzczona matka Fryderyka Chopina, Justyna Tekla Krzyżanowska. To właśnie tutaj, przy tej chrzcielnicy, która za mną się znajduje, w roku 1782 Justyna Tekla Krzyżanowska przyjęła chrzest święty.
0: Teklę Krzyżanowską i jej przyszłego męża Mikołaja Chopina połączyła miłość do muzyki. Poznali się w dworku Ludwiki Skarbkowej w Żelaznej Woli. Ich syn Fryderyk przyszedł na świat w 1810 roku. Jego muzyka stanowi ważny element kultury europejskiej.
1: Ja sądzę, że tak jak dla każdego Polaka, ona jest na pewno ważna. Dla mnie również, nie ukrywam tego. I z wielką satysfakcją robię to, co właśnie robię, to znaczy myślę tutaj o organizacji tych koncertów chopinowskich. To już po raz 17 odbył się tutaj ten koncert. Koncertują tutaj świetni wykonawcy, bo koncertowali na przykład laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Olejniczak, Rafał Blechacz i wielu, wielu innych utalentowanych artystów. Ten poziom tych recitali jest zawsze bardzo wysoki i na tej widowni, w tym kościele zawsze mamy wielu wspaniałych melomanów, nie tylko z naszego kraju, ale z całej Europy. Wiem, że nawet bywali tutaj słuchacze z Japonii.
0: Przed zgromadzoną w świątyni publicznością wystąpiła Zuzanna Sejbuk. Artystka jest pianistką młodego pokolenia. Jest laureatką wielu polskich i zagranicznych nagród.
2: Dzisiaj zagrałam walca S-dur op. 18, 4 mazurki op. 41, e-moll, h-dur, a-dur i cis-moll. Następnie wariacje op. 2 na temat Lachidare Mlamano z opery Don Giovanni Mozarta i na koniec Andante Spianato i Wielki Polonez S-dur op. 22. Wszystko oczywiście Fryderyka Chopina. Szczególnie miło grało mi się mazurki, których elementem jest też Kujawiak, a Izbica przyjęła mnie bardzo miło.
3: Zapytam o sam początek.

0: Tak, dlaczego w ogóle, skąd u pani się pojawiła muzyka chopinowska?
1: Myślę, że muzyka Fryderyka Chopina towarzyszy pianistom w Polsce zawsze. Jest jej dużo, to jest nasze dziedzictwo i to jest piękne, że możemy ją wykonywać, że jesteśmy jej tak blisko, że to jest tak naprawdę nasze. Także gram na fortepianie od 5. roku życia i no już jako mała dziewczynka zapoznawałam się z utworami Fryderyka Chopina. Na początku to były te prostsze etiudy, nocturny i impromptu.

0: Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Wectrę nosi nazwę Next Level.
1: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest

0: wdrażanie nowoczesnych technologii wsparciu treningu sportowego.
1: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Wektry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji.
0: Sztuczna inteligencja również, różnego rodzaju projekty innowacyjne, przede wszystkim z zakresu diagnostyki, testowania, rozwoju cech motorycznych i stanu wytrenowania zawodnika, jak również w zapobieganiu i przeciążeniu kontuzjom.
1: Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu.
0: No przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu do testowania i jeden sprzęt, który w naszym przekonaniu jest bardzo innowacyjny do odciążenia obciążeń w treningu biegowym. Myślę, że bardzo innowacyjny, bo po prostu takiego sprzętu nigdzie w Polsce nie widzieliśmy. Cała pula przeznaczona na projekt to jest 1 300 000. My otrzymujemy ponad 70 tysięcy.
1: A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon.
2: Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września, ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu, powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie. I ja bardzo dziękuję przede wszystkim widzom, że są z nami, że są, że chcą, że przychodzą i że oddają nam tyle takiej swojego kawałek życia, bo po seansach dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych od nich informacji. I powiem jeszcze, za co dostaliśmy tę nagrodę, bo oczywiście jest uzasadnienie tej nagrody. To jest nagroda za konsekwentne tworzenie przestrzeni dla ambitnego i różnorodnego kina tam, gdzie dostęp do niego nie jest oczywisty. Zabudowanie żywej kultury rozmowy o filmie i publiczności, dla której seans nie kończy się wraz z napisami. Więc jest to naprawdę ważna nagroda, nie tylko dla nas, ale też i dla miasta Włocławek.
2: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej ósemki, ale też docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
1: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami, szczególnie istotnymi dla osób starszych.
4: Dziś prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie. Jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko

0: Tylko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów, tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi.
2: Dzisiaj będziemy przedstawiać zasady szczepień ochronnych u seniorów, również szczepień jesiennych, czyli przeciwko grypie, pneumokokom, RSV, taka podstawowa profilaktyka. No i na temat innych szczepień należących do panelu rozszerzonego. W ogóle szczepienia są podstawą profilaktyki zdrowia człowieka, do której zachęcamy. Odsyłamy również do strony internetowej prowadzonej przez PZH, która się nazywa Szczepienia Info. Tam mamy wszystkie informacje na temat szczepień, szczepionek, wszystkich wątpliwości. Strona jest aktualizowana na bieżąco i właśnie tą stronę rekomendujemy.
3: A jak to wygląda w przypadku seniorów? Czy oni chętnie się szczepią, czy trzeba ich troszeczkę motywować i namawiać?
2: Seniorzy szczepią się bardzo chętnie, mimo że nie są to szczepienia obowiązkowe, lecz zalecane, aczkolwiek rozumieją wagę szczepień. Mają też w pamięci, jak to było, kiedy nie było szczepień ochronnych i jakie korzyści szczepienia przynoszą. W związku z tym nie ma problemu, żeby szczepienia były wykonywane. Tym bardziej, że rozszerzono w tym roku szczepienia. Nie tylko można je wykonać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w wybranych aptekach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków.
4: Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość składników mineralnych w diecie, czyli podstawowe takie składniki jak wapń, magnez, potas. Ważne jest również picie dużej ilości wody oraz aktywność fizyczna, ponieważ nie należy zapominać, że sama dieta wpływa na odżywianie seniorów, ale także i bardzo ważny jest ruch i aktywność fizyczna seniorów.
3: Jakie są najczęstsze pytania seniorów właśnie odnośnie tej diety?
5: Często seniorzy pytają o to, czy w jaki sposób można przetworzyć produkty spożywcze, aby były lżej strawne. Dlatego, że zalecamy, aby seniorzy spożywali duże ilości warzyw i owoców, orzechy, które mogą być dla nich ciężko strawne, bądź mogą mieć problemy z pogryzieniem tych produktów. Dlatego tutaj mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostaną rozchwiane.
1: Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia.
6: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając

0: oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia.
0: No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma umowę, podpisaną umowę, no i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
2: A jak często zdarza się, że ktoś ponownie zgłasza się do Państwa po to auto?
0: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które no, wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali. Dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej. Już 1 października rusza kolejna odsłona kampanii prozdrowotnej Zdrowomania. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn, mieszkańców Włocławka. Jej rozpoczęcie zostało ogłoszone przez ratusz w Dzień Chłopaka.
3: Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym spotykamy się, by zachęcić panów, mieszkańców Włocławka do badania, bo profilaktyka jest bardzo ważna, diagnoza własnego zdrowia jest istotna po to, żeby jak najszybciej ewentualnie wdrożyć leczenie, ale też po to, żeby potwierdzić, że jest się po prostu zdrowym jak ryba i tego oczywiście w Dniu Chłopaka wszystkim facetom gorąco życzę i nie tylko facetom, tak naprawdę, bo to jest dobra okazja, żeby wszystkim po prostu tego zdrowia życzyć.
1: W ramach kampanii pełnoletni mieszkańcy Włocławka będą mogli otrzymać voucher uprawniający do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej. Voucher będzie można zrealizować w terminie do 2 miesięcy, czyli do 15 grudnia.
4: Jest 5 porad, takich 5 obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej. Ponad 700 różnego rodzaju porad. Te 5 obszarów wynika też z analizy z poprzedniej edycji Zdrowomanii. Wyszło nam, że rzeczywiście te obszary, o których zaraz powiem, a szczegółowo tutaj panowie prezesi powiedzą, no jest najczęściej najważniejszych, biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności, umieralności naszych panów. Więc panowie, nie martwcie się, idźcie się sprawdzić, przebadać, bo to nie jest tak, że jak nie idę i nie mówię o chorobie, o różnych problemach, to tej choroby nie ma. Dlatego też będą porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, porady badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSH i hormonów tarczycy oraz inne obszary, o których zaraz nasi panowie prezesi powiedzą. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich. Te vouchery już będzie można uzyskać od jutra w referacie zdrowia naszego Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Referat zdrowia mieści się na ulicy Kościuszki, natomiast oczywiście telefoniczne zapisy w godzinach pracy urzędu pod numerem 414 49 29.
1: W ramach kampanii będzie można skorzystać m.in. z porad diabetologicznych wraz z badaniami laboratoryjnymi, porad dietetycznych połączonych z pomiarem masy i składu ciała oraz indywidualnymi zaleceniami, badań analitycznych krwi, w tym badań

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Radnych Nowej Lewicy, Rady Miasta Włocławek. Dziękujemy Państwu za przybycie. Celem tej konferencji jest zaprezentowanie mieszkańcom za Państwa pośrednictwem propozycji budżetowych na rok 2027. Propozycje budżetowe zostały tak skonstruowane, że odnoszą się do wszystkich, zarówno okręgów wyborczych, jak i osiedli tym samym i będą w taki sposób Państwo prezentowane. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji Śródmieście, następnie Zazamcze, Południe Michelin, Kazimierza Wielkiego. Oprócz radnych Rady Miasta jest z nami przedstawiciel Młodej Lewicy, który również zaprezentuje propozycje z punktu widzenia młodych, które zostaną włączone do propozycji przygotowanych przez radnych Rady Miasta. A więc oddaję głos radnemu z osiedla Śródmieście. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry bardzo. Nie jestem oczywiście sam, jestem z panią radną, panną Muszalik. Mamy kilkanaście propozycji, ale te główne, które chcemy przedstawić do budżetu na następny rok, to jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Cyganka Brzeska jako drugi etap przebudowy budynku po Teatrze Nasz. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Przedłużenie bulwarów od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej. Remont ulicy Obrońców Wisły 1920 i to będzie wiadomo na Zawiślu. Budowa tunelu łączącego POW i ulicę Kaliską. Do tego Włocławek Wita Fajansowo, czyli na każdym wjeździe do Włocławka, żeby powstał duży wicek, witacz oraz bezpieczna droga do szkoły, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w szczególności właśnie tutaj w Śródmieściu i na

0: Zawiślu, tam gdzie jest to potrzebne. Dziękuję.
1: I osiedle Zazamcze, łącznie z kolegą radnym Igorem Griszczukiem, proponujemy przedłużenie bulwarów do ulicy Toruńskiej ze ścieżką rowerową z uwzględnieniem tarasu widokowego z modernizacją terenów zielonych, nowe ogrodzenie placu zabaw przy przedszkolu 26 na ulicy Radosnej. Oczywiście to będzie prawdopodobnie w programie ogrodzenie, ale zależy nam, żeby to przedszkole, które ma już piękny plac zabaw, zyskało również nowe ogrodzenie. Jeśli jesteśmy przy placówkach oświatowych, to także termomodernizacja Szkoły Podstawowej 22, wchodzącej w skład zespołu numer 9. Projekt jest przygotowany. Mam nadzieję, że uda się w najbliższej przyszłości dokonać termomodernizacji. To także modernizacja stadionu przy lesie, budowa ścieżek rekreacyjnych wokół stadionu, budowa trasy średnicowej od ulicy Toruńskiej do ulicy Obwodowej. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jest już podjęta decyzja co do budowy mostu przez Wisłę i trasy S10, że udałoby się to ładnie połączyć, wpiąć właśnie w tę drogę budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. To także przebudowa ulicy Energetyków od ulicy Hutniczej do ulicy Wienieckiej. Przebudowa tej ulicy będzie połączona z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. To także bardzo ważny punkt i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ruszy właśnie budowa tego tunelu. To także budowa ścieżki rowerowej od przejścia pieszo-rowerowego na Promiennej do ulicy Toruńskiej. To także budowa nowoczesnej filii biblioteki, pełniącej też funkcję Centrum Międzypokoleniowego na Zazamczu, na ulicy Wienieckiej. To tak ulica Wieniecka, a ulica Budowlanych na rogu, tam właśnie ma powstać ta nowoczesna filia biblioteki. To także proponujemy literacką mapę Włocławka. To bardziej projekt już ogólnopolski, ale mapa opracowana przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki. Pomalutku właściwie zaczyna być realizowana, bo mamy już mural dotyczący, związany z piosenką Kobranockiej Kocham Cię jak Irlandię, ale takich miejsc związanych z literaturą w naszym mieście jest wiele, z postaciami literackimi, chociażby Henryk Sienkiewicz był u nas, Alfred Szklarski, Maria Kuncewiczowa, więc mam nadzieję, że pomału, małymi kroczkami uda się tę mapę literacką także zrealizować. To wybrane elementy, oczywiście nie wszystkie, ale mam nadzieję, że Państwo redaktorzy całą naszą propozycję przedstawią u siebie na portalach. Dziękuję.
0: Szanowni Państwo, tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak również w ramach osiedla Południe oraz osiedla Michelin przygotowaliśmy propozycje, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej. I tutaj do budżetu wpisaliśmy kilka bardzo długo wyczekiwanych inwestycji. Jedną z nich na pewno jest remont ulicy Krynicznej oraz przebudowa czy budowa ulicy Pięknej. Tak jak powiedziałem, mieszkańcy od dawna czekają na te inwestycje i zależy nam na tym, żeby one zostały zrealizowane. Ale będąc na osiedlu Południe, chcielibyśmy tutaj złożyć propozycję dotyczącą remontu ulicy Wiejskiej, której stan w ostatnich latach się pogorszył. Mówimy również tutaj o dodatkowo inwestycjach w infrastrukturę drogową, która ma usprawnić przemieszczanie się przez osiedle Michelin. Chodzi mi tutaj o drogę alternatywną i jej połączenie do Jana Pawła II. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, ale takim jednym z elementów, którego jeszcze nam brakuje, to jest na pewno połączenie Ronda Falbanka oraz ulicy Wiejskiej ścieżką rowerową.

0: Dodatkowo chcielibyśmy przedłużyć ulicę Paprocią i połączyć ją z ulicą Ustronną. Zależy nam również na tym, żeby przeprowadzić remont ulicy Mielęcińskiej, od strony ulicy Bartnickiej. Ta ulica również wymaga inwestycji, przede wszystkim związanej z wykonaniem instalacji odwodnieniowej, czy też budową chodnika i remontem nawierzchni asfaltowej. Jednak inwestycje w infrastrukturę drogową to nie wszystko. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście, szeroko pojęte bezpieczeństwo. I tutaj, tak samo jak w przypadku innych osiedli, chcemy położyć nacisk na rozwój sieci miejskiego monitoringu. Kamer w naszym mieście jest coraz więcej, jednak nadal uważamy, że można byłoby tą ilość zwiększyć i tutaj bardzo duży nacisk chcielibyśmy położyć przede wszystkim na jednostkę E. Mówimy tutaj chociażby o ulicy Wyspiańskiego. Ponadto w ramach propozycji nie tyle związanej bezpośrednio z osiedlami Południe czy Michelin, ale tak naprawdę z całym miastem złożyliśmy propozycję dotyczącą budowy nowego pawilonu przy schronisku dla zwierząt. Schronisko dla zwierząt jest to instytucja, która w naszym mieście jest bardzo ważna i która tak naprawdę potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy i w zakresie stworzenia warunków, w ramach których zwierzęta będą mogły w sposób spokojny i bezpieczny przebywać, czekając na swoich nowych właścicieli.
1: I przyszła pora na osiedle Kazimierza Wielkiego, Rybnica, osiedle przy ulicy Płockiej. To takie podmioty, które wpisują się w ten nasz okręg wyborczy. Razem z kolegą radnym Ziółkowskim chcemy Państwu zaproponować, tak jak poprzednio koleżanki i koledzy, wybrane zagadnienia związane z przyszłorocznym budżetem, a związanym właśnie z tymże okręgiem wyborczym. Chyba najbardziej wyczekiwaną taką inwestycją z takiej natury budowlanej jest termomodernizacja dwóch budynków, budynków oświatowych, na które czekają społeczność zarówno szkolna, jak i mieszkańcy osiedla, żeby też poprawić wizerunkowo. Aktualnie jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 5, czyli szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole publiczne numer 9 i mamy nadzieję, że to niebawem te prace ruszą. Większość zadań, które mieszkańcy przedstawili nam jako propozycje i które wpięliśmy w budżet, to są propozycje związane z poprawą jakości komunikacji, a więc remont dróg, remont chodników. Na szczególną uwagę tutaj zwróciliśmy, żeby dokonać przebudowy ulicy Krętej, Duninowskiej, Kombatantów i ulicy Saperskiej. Natomiast jeżeli chodzi o chodniki, no to malutki wprawdzie odcinek, ale niezwykle istotny przy przychodni na ulicy Żołnierskiej. Chcielibyśmy, żeby tam chodnik został ułożony, natomiast takie chodniki jak Żelazne Wody, Polna i Płocka w części czekają właśnie na realizację. Zwróciliśmy też uwagę, proponując tutaj do budżetu, uwagę na kondycję młodych ludzi i bardzo byśmy chcieli, żeby przy ulicy Płockiej, tam ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego boisko i ono wkroczy w taką fazę realizacji w przyszłym roku, bo jak Państwo wiedzą, po zmianach w budżecie obywatelskim te zadania rozłożone są nie na jeden rok, tylko na dwa, więc to boisko będzie, czy ten plac zabaw robiony w przyszłym roku, ale tam jest taka droga, ścieżka dojściowa od bloków i chcielibyśmy, żeby tam powstał chodnik, żeby powstało zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Chcielibyśmy też, żeby przy ulicy Ptasiej, przy bloku Ptasia literka D powstał plac zabaw dla dzieci łącznie z placem do gry w koszykówkę, podobnie jak w ośrodku wychowawczym przy ulicy Leśnej. Zwróciliśmy również uwagę na zadanie, które już weszło w pewną fazę realizacji, czyli ulica Rybnicka. Projekt został przygotowany, więc wpisaliśmy to zadanie jako remont wraz z infrastrukturą tejże właśnie ulicy. Ponadto

0: Mamy też takie zadanie, o którym już wspomniał kolega Jakub Girczyc. Chodzi o schronisko, które jest usytuowane właśnie na Kazimierza Wielkiego, ale pełni rolę ogólnomiejską, więc jak najbardziej to zadanie jest bardzo istotne. No i na zakończenie, proszę Państwa, to, co też już jest w pewnej fazie realizacji, czy w zamyśle może bardziej realizacji, to jest budowa ronda przy ulicy Polnej Zielnej. Ogólnie Kazimierza Wielkiego zmienia się powoli, ale się zmienia. Powstają ścieżki rowerowe, powstało to centrum handlowe, wprawdzie podmiot gospodarczy prywatny, ale ładnie wpisuje się w tamten krajobraz. Ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Płocką, zlikwidowane zostanie to niebezpieczne, jak się okazuje, mieszkańcy zgłaszali przejście przez na drugą stronę przy alejach Kazimierza Wielkiego, więc mamy nadzieję, że mieszkańcy Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i ulicy Płockiej, bo to tak trzeba nazwać, będą usatysfakcjonowani i mamy nadzieję, że przynajmniej większość wejdzie w fazę realizacji. I prosimy naszego kolegę ze struktur młodzieżowych o zaprezentowanie propozycji.
1: Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ja dzisiaj jestem tutaj, żeby zaprezentować część pomysłów, które dotyczą młodych. Oczywiście nie są to wszystkie pomysły, jakie Lewica ma do zaproponowania młodym osobom, młodym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. Jednak jest to część najbardziej kluczowych dla nas pomysłów do budżetu na rok 2027. Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na Bulwarach. 4. pomysł to strefa relaksu w parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych. Byłoby to zadanie, które nie tylko by wspierało integrację środowisk szkolnych, ale także ekologię. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją